Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy.

każdego dnia. Gdy pierwszy raz ujrzałem jej łagodny wzrok, to aż nie do wiary

chciałem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno już wiecie, że niektóre wyrazy kiedyś znaczyły coś innego niż znaczą dzisiaj. I proponuję wam właśnie dzisiaj rozmowę o 3 takich słowach, które zmieniły znaczenie w czasie. Dawno, dawno, dawno temu, wtedy kiedy ani jeszcze was nie było na świecie, ani kiedy waszych rodziców, ani nawet dziadków, ani nawet pradziadków nie było na świecie, te wyrazy znaczyły coś innego. Już jesteście ciekawi, o jakie słowa chodzi? Proszę bardzo. Pierwszy wyraz – przyprawy. Wiecie, co to są dzisiaj przyprawy? Oczywiście, że wiecie. Sól, pieprz. Co jeszcze może być przyprawą? Papryka, oczywiście. Majeranek. Tak jest. Znamy wiele przypraw i dzisiaj przyprawy to są takie rzeczy, które dodajemy do potraw po to, żeby lepiej smakowały. A kiedyś, dawno, dawno temu, używano słowa przyprawy trochę inaczej. Na przykład ktoś kiedyś zapisał takie zdanie. Oto są królewskie przyprawy do koronowania. Królewskie przyprawy do koronowania. O co tutaj mogło chodzić? Ciekawe, ciekawe. Mam 3 propozycje i możecie sobie wybrać. Propozycja A. Czy przyprawy w tym zdaniu oznaczały składniki kulinarne, czyli kuchenne, używane do wyrobu tortu koronacyjnego? To jest pierwsza propozycja. Druga propozycja jest taka. Czy też przyprawy w tym naszym zdaniu oznaczały upiększenie ubrania, ozdoby, jakieś przybrania dołączane do ubioru? Czy też może, i to będzie propozycja numer 3, przyprawy oznaczały słowa, czyli to, co się prawi, słowa, które król powinien wygłosić podczas koronacji. Przypomnijmy sobie jeszcze raz to zdanie. Oto są królewskie przyprawy do koronowania. I wiecie, co to są te przyprawy? To są ozdoby, to były ozdoby, które się przypinało do ubioru po to, żeby król podczas koronacji ładniej wyglądał. A dzisiaj przyprawy to jest coś zupełnie innego. Teraz wyraz numer 2. Ten wyraz to naczynie. Znamy dzisiaj, oczywiście. Naczyniem może być miska, może być garnek, może być miednica. Czyli naczynie to jest coś takiego otwartego, do czego się wkłada albo wlewa różne rzeczy. Kiedyś naczynie oznaczało coś innego. Na przykład znamy takie z dawne, bardzo dawno temu zapisane zdanie.

dobremu rzemieślnikowi. Rzemieślnik to był ten, kto robił na przykład buty, kto szył ubrania, kto robił beczki, czyli człowiek wykonujący różne przedmioty. I jeszcze raz to zdanie. Dobremu rzemieślnikowi każde naczynie dobre. O co w tym zdaniu chodziło? Czy może chodziło, propozycja numer jeden, o narzędzie, o to, co pomaga w wykonywaniu pracy? Czy też może, i to będzie propozycja numer dwa, chodziło o ceberek, czyli takie wiaderko, nawet dziurawe wiaderko? Czy też może chodziło w tym zdaniu o żyłę albo tętnicę żwawo pompującą krew? Bo dzisiaj na przykład mówimy o naczynkach krwionośnych, które wszyscy mamy w ciele i w tych naczynkach krąży krew. Jeszcze raz przypomnijmy sobie to zdanie. Dobremu rzemieślnikowi każde naczynie dobre. O co chodziło? O narzędzie. Naczynie to kiedyś było narzędzie, czyli to, co pomaga w wykonywaniu, w naczynieniu pracy. Tak kiedyś mówiono. I ostatni wyraz. Złodziej. Kim jest złodziej dzisiaj? Złodziej to jest ten, kto kradnie. Czyli ten, kto robi coś złego i to jest konkretna zła rzecz. Zabieranie komuś jego własności. A kiedyś wyraz złodziej znaczył po prostu ten, kto robi zło. Nieważne jakiego rodzaju zło, po prostu zło. Skoro mamy dzisiaj wyraz dobrodziej, ten, kto robi dobro, to dawniej był też wyraz złodziej, który znaczył ten, kto robi w ogóle cokolwiek złego. Czyli na przykład jeśli ktoś skłamał, to można było go nazwać złodziejem, bo kłamstwo to jest coś złego. A dzisiaj złodziej robi konkretny rodzaj zła. Podoba Wam się ta zabawa? Jeśli tak, proponuję, żebyście ułożyli po jednym zdaniu z każdym z poznanych dzisiaj wyrazów w tych dawnych znaczeniach tych właśnie wyrazów. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Czy znacie słowo wielbłąd? Oczywiście, że znacie. A co to słowo nazywa? Wiecie? Może wielbłąd to jest jakiś wielki błąd? Tak się kojarzy. Kojarzy się. Ale wielbłąd to jest takie zwierzę, które z błędem nie ma nic wspólnego. Wielbłąd to jest duże, duże zwierzę, które je rośliny. Mieszka przede wszystkim w Afryce i ma coś takiego charakterystycznego dla siebie, czego chyba żadne inne zwierzę nie ma. Otóż wielbłąd ma garb, albo nawet dwa garby. Wielbłąd, który ma jeden garb, ma też swoją specjalną nazwę. To jest dromader. A wielbłąd, który ma dwa garby, też ma specjalną nazwę. I wiecie, jaka to jest nazwa? Baktrian. Dwa garby, Baktrian. Jeden garb, dromader.

Bader. W tych garbach wielbłąd trzyma zapas pożywienia, gdy musi biec albo iść bardzo długo na pustyni, tam gdzie nie ma wody ani nie ma jedzenia. W tych garbach wielbłądy przechowują zapasy. To jest taka przenośna spiżarnia. Tak jak powiedziałam wcześniej, wielbłąd to wcale nie jest zwierzę, które się powinno kojarzyć z wielkim błędem. O nie! Jesteście ciekawi, skąd ten wyraz się wziął w języku polskim? Proszę bardzo, już mówię. Otóż jest to nazwa zapożyczona, czyli przejęta do języka polskiego z innych języków. Było to bardzo, bardzo dawno temu. Na samym początku to słowo brzmiało tak. Elbłąd. Nie było tam wi na początku, tylko był elbłąd. Elbłąd może kojarzy się z elefantem, czyli obcą nazwą słonia. I bardzo słusznie, że się kojarzy. Bo naprawdę dawno temu, naprawdę dawno temu, gdy nasi przodkowie żyli w lasach, gdy cała Polska była porośnięta puszczami, lasami, nasi przodkowie nie wiedzieli dokładnie, jak wyglądają obce, dzikie zwierzęta. Dowiadywali się o tym, co się dzieje na świecie, tylko z opowieści podróżników. I było tak, że podróżnicy, którzy zwiedzali cały świat, wracali w miejsca, z których pochodzili, czyli na przykład do Polski, wracali i opowiadali, co też zobaczyli podczas podróży po całym świecie. I opisywali jakieś duże, dzikie zwierzęta, tylko że opisywali je niedokładnie. I nasi przodkowie elbłądem, dopiero potem wielbłądem, nazywali po prostu duże obce zwierzę. Nawet słonia, nawet żyrafę. Czyli kiedyś elbłąd albo potem wielbłąd to była taka ogólna nazwa dzikiego, dużego zwierzęcia. Dopiero potem, gdy coraz więcej osób zaczęło podróżować po świecie, dopiero wtedy przypisaliśmy nazwę wielbłąd temu jednemu konkretnemu zwierzęciu, temu, o którym dzisiaj myślimy, gdy mówimy wielbłąd, czyli zwierzęciu z jednym garbem albo z dwoma garbami. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o tym, jakie znacie filmy i bajki z wielbłądami. Może narysujecie to zwierzę i dromadera, czyli wielbłąda jednogarbnego, i baktriana, czyli wielbłąda dwugarbnego. Możecie też naśladować dźwięki, które wielbłądy wydają. Te dźwięki to są różne ryki, mruki i buczenia. Na pewno będziecie się przy tym dobrze bawić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj ciąg dalszy rozmowy o różnych językach polskich. Myślicie, że zwariowałam? Przecież mamy jeden język polski. Może ktoś z was tak pomyśli i tak powie. Ale przypomnijcie sobie to, o czym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu i tydzień temu. Powiedzieliśmy sobie i pokazaliśmy sobie, że w różnych częściach Polski mówi się trochę inaczej, że zależnie od tego, gdzie mieszkamy, mamy różne nazwy rzeczy występujących wszędzie. Dzisiaj chciałabym was zabrać na wschód Polski, czyli na ten kawałek po prawej stronie, gdy spojrzymy na mapę. Wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą mapę Polski i po prawej stronie jest wschód. Na wschodzie... co jest na wschodzie? Co się je na wschodzie? Zastanówmy się nad tym. Jest takie słowo bułka. Znacie je? Oczywiście, że znacie. Na śniadanie każdy z was je bułkę. Tylko, że gdybyście pojechali na przykład do Białegostoku albo do innych miast na wschodzie Polski i gdybyście poprosili o bułkę na śniadanie, to wiecie, co byście dostali? Chleb. Dlatego, że na wschodzie Polski bułka, słowo bułka, to jest nazwa chleba. Ciekawe, prawda? Bo w innych częściach naszego kraju bułka to jest takie okrągłe albo podłużne, mięciutkie pieczywo, ale coś zupełnie innego niż chleb. A w Białymstoku i w innych miastach na wschodzie Polski bułka to jest chleb. Więc trzeba na to uważać, żeby się nie pomylić. Na wschodzie Polski jest też takie danie bardzo pyszne. Danie, które się nazywa kulebiak. Spotkaliście się z tą nazwą? Ci, którzy tam mieszkają, pewnie tak, ale wszystkie inne dzieci może nie miały szansy spotkać się ze słowem kulebiak, więc teraz taka okazja się nadarza. Kulebiak to nic innego jak taki duży, pieczony pieróg nadziewany mięsem, kapustą, grzybami lub ryżem. Taki duży pieróg upieczony, bardzo często jedzony na wschodzie Polski, to jest kulebiak. Może zapytacie, gdzie taki kulebiak się piecze? Piecze się go, uwaga, nie w piekarniku, w duchówce. Piekarnik w języku mieszkańców wschodniej Polski to jest duchówka. Ładne słowo, bardzo ładne, bo kojarzy się z duchem, duszą, ale też z dusznością, no bo w piekarniku jest oczywiście duszno. Wschód Polski to są tereny bardzo ładne. Tam jest piękna przyroda i proponuję wam jeszcze 3 wyrazy związane właśnie z przyrodą, tą wschodnią. Znacie takie słowo oczerety? Ładnie brzmi, oczerety. A wiecie, co to jest? Trzcina wodna, czyli taka trawa, specjalne rośliny, które rosną właśnie nad jeziorami, nad stawami. Mówimy na to trzcina, ale na wschodzie Polski mówi się oczerety. Mówi się też w tamtych rejonach dzięcielina. Gdy będziecie trochę starsi i pójdziecie do szkoły, to usłyszycie o takim sławnym polskim utworze, w którym słowo dzięcielina się pojawia. Przez długi czas zastanawiano się, o co chodzi, co to jest ta dzięcielina. A to nic innego, jak tylko biała koniczyna o różowym odcieniu. Dzięcielina rośnie wszędzie, ale tylko tam, tylko na wschodzie Polski, tak ładnie się nazywa. Biała koniczyna o różowym odcieniu, czyli dzięcielina. I ostatnie słowo roślinne, wschodnie, to niezabudka. To jest nazwa pewnego kwiatu, który znamy wszyscy, czyli nie zapominaj.

alejki. Ale jakże poetycka, jakże ładna jest ta właśnie nazwa, Niezabudka. Proponuję, żebyście właśnie nie zabyli, czyli nie zapomnieli tych wschodnich wyrazów. Powtórzmy je. Bułka, czyli chleb. Kulebiak, czyli duży pieczony pieróg. Duchówka, czyli piekarnik. Oczerety, trzcina. Dzięcielina, biała koniczyna o różowym odcieniu. I niezabudka, czyli po prostu niezapominajka. Proponuję, żebyście porozmawiali z rodzicami, dziadkami, z panią albo panem w przedszkolu. Może podpowiedzą wam inne słowa, które występują tylko na wschodzie Polski. Powodzenia i do usłyszenia!

stary niedźwiedź mocno śpi. Chcecie wiedzieć dlaczego?

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. Oczywiście wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka i zębów. Dlatego musimy się naprawdę dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz coś bardzo przyjemnego i mam nadzieję, że nie jesteście śpiący. A jeśli jesteście, to jeszcze bardziej będzie się wam chciało spać, bo to ćwiczenie to ziewanie. Jak najszerzej ziewnijcie. Od razu lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. I tutaj już żadnego głosu nie ma, tego nie słychać. Ale powtórzcie to 5 razy. Wysuńcie język jak najdalej i cofnijcie go jak najgłębiej. A teraz ruszajcie językiem na boki. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język na zewnątrz i ruszajcie nim na zewnątrz jak wahadłem. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem i to jest taki dźwięk. Albo też możemy tak. I przyszedł czas na parskanie. To jest moje ulubione ćwiczenie. Ciekawe, czy wasze też. Parskając, rozruszacie wargi i przygotujecie je do dalszych ćwiczeń. A są one takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. Zróbcie tak bezgłośnie 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Potem 5 razy i mówcie przy tym A, U, A, U, A, U, A, U, A, U. A teraz 5 razy i te same dźwięki możecie nawet wykrzyczeć. Ja już nie będę krzyczała, ale wy możecie to zrobić. 5 razy wykrzyczcie A, U głośno. A teraz złączcie przednie zęby.

tak, żeby zrobił się Wam z przodu taki mostek, jak u wieloryba. Już macie ten mostek? To teraz znowu ruszajcie wargami, rozciągajcie je i ściągajcie do przodu. Najpierw bez głosu, 5 razy, a potem z głosem. Czy słyszycie, co się stało? Wymawiacie s. Przyszło Wam to w naturalny sposób. Po prostu ta głoska sama powstaje, gdy się złączy przednie zęby. S. Wtedy po bokach powstają takie wąskie dziurki, czyli szczeliny. I dlatego właśnie głoska s to głoska szczelinowa. A ciekawe, dlaczego nie nazywa się dziurkowa? Kto odgadnie, dlaczego głoska s to nie jest głoska dziurkowa? Podpowiedź jest taka. Najpierw zastanówmy się, jakie głoski powstają, gdy robimy buzią dziurkę. Wymieńmy te głoski. A, o, i, e, u, y, o, e. No i jeszcze kilka by się znalazło. I teraz już jesteśmy blisko rozwiązania. Gdybyśmy mówili głoska dziurkowa, to czy byłoby wiadomo, o którą głoskę chodzi? Oczywiście nie, bo głosek z dziurką jest bardzo dużo. I dlatego właśnie głoska s nazywa się szczelinowa, bo to pasuje do tej specjalnej szczeliny koło zębów, gdy mówimy s. No i to jest kolejna ciekawostka. Jak długo można wymawiać s? Spróbujcie. I pewnie jeszcze dłużej by można było tak mówić, prawda? Więc jaka jest odpowiedź? Można tak mówić w nieskończoność, dopóki nam starczy powietrza w płucach. I teraz już wiecie, dlaczego ćwiczenia z oddychania są tak ważne i dlaczego robimy je na początku. Teraz w takim razie sprawdźcie, co się stanie, gdy do wymawiania s dołączycie jeszcze coś. Posłuchajcie. Coś się Wam spina w gardle, prawda? Coś Was drapie lekko i wymawiacie z. Z to też jest głoska szczelinowa. Szczelina pozostaje bez zmian, ale dochodzi Wam dźwięk prosto z gardła. Zaraz. Czy nie wydaje się Wam, że wydajecie dźwięki jak jakieś zwierzę? Albo nawet zwierzęta? A może nawet przedmioty? To jest zagadkowe. Pomyślcie, co wydaje odgłos s albo z. Mnie przychodzi do głowy wąż, który syczy s, i mucha, która gdy lata robi z. A wy o czym pomyśleliście? Wymieńcie się pomysłami i naśladujcie głos tych zwierząt albo przedmiotów. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy zdarzyło się wam kiedyś pomylić, gdy coś mówiliście? Jeśli tak, to nie ma się czego wstydzić. Każdemu się to zdarza. Normalna rzecz. Ale ciekawa jestem, w jaki sposób się pomyliliście. Czy może pomieszały się wam głoski? A może poprzestawiały się wyrazy w zdaniu? Wszystko jest możliwe. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o takich pomyłkach, które wcale nie muszą być pomyłkami. O co chodzi? Już wyjaśniam. Czasem może się tak zdarzyć, że gdy mówimy jakiś wyraz, przez przypadek połkniemy jakąś głoskę albo wstawimy inną niż potrzeba. I co się dzieje? Powstaje nowe słowo. Mamy takie pary, a czasami nawet trójki wyrazów, które różnią się bardzo niewiele, czasem właściwie tylko jedną głoską. Tylko że znaczą coś zupełnie innego. Dlatego warto znać te wyrazy, żeby uniknąć nieporozumień. Chodzi o to, żeby mówić to, co się chce powiedzieć. No to proszę bardzo, pierwsza para. Apetyczny, apatyczny. Znacie te wyrazy? Co może być apetyczne? Na przykład jabłko albo ciastko. Kanapka z pomidorem, mniam, mniam, mniam, może być apetyczna. Albo pyszna jajecznica też jest apetyczna na śniadanie. Bo apetyczny to inaczej smakowity, wzbudzający apetyt. Taki, którego by się chciało zjeść. A jakie danie jest dla was apetyczne? Ciekawa jestem. Czasami też o człowieku możemy powiedzieć apetyczny, gdy ma ładne, gładkie ciało. Na przykład wszystkie bobaski są apetyczne, czyli takie ładne, że chcielibyśmy się do nich poprzytulać. Ale oczywiście nie chodzi o to, że chcemy jeść te bobaski, czyli ludzi, tylko poprzytulać się, tak żeby być jak najbliżej nich, bo są takie ładne, takie gładkie. No i tak, powiedzieliśmy sobie o słowie apetyczny, a teraz wróćmy do słowa, które tworzy z nim parę, czyli apatyczny. Brzmi podobnie, prawda? Apetyczny, apatyczny. A wiecie, co to znaczy? Apatyczny to obojętny na wszystko, co się wokół niego dzieje. Taki bez sił, bez radości życia. Na przykład dziecko może być apatyczne i wtedy nie bawi się, nie śmieje, tylko siedzi smutne w kącie. Przykra sprawa, prawda? Pomyślcie, różnica jednej tylko głoski, apetyczny, apatyczny, a jaka różnica znaczenia? Oczywiście życzę

wszystkim dzieciom tego, żeby nigdy, nigdy nie były apatyczne, ale zawsze apetyczne. No to teraz druga para wyrazów. Kwestia, kwesta. Kwestia to inaczej sprawa, zagadnienie. Mówimy, musimy się zająć tą kwestią, bo to są ważne sprawy, ważne zagadnienia, ważne problemy. A kwesta to zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne. Czyli na przykład, gdy chcemy komuś pomóc, urządzamy kwestę, czyli zbieramy od ludzi, od obcych ludzi pieniądze na tę właśnie pomoc, żeby komuś pomóc. No to teraz uwaga, uwaga, trójka wyrazów mylonych. I to są takie wyrazy. Ogar, ogier, ugier. Co znaczy ogar? Wiecie? To jest bardzo piękny pies myśliwski, czyli taki, którego się bierze na polowania. Ten pies, ogar, wyróżnia się kolorem sierści. Ma taką specjalną, brązową sierść i ten kolor nazywa się podpalany, choć psom oczywiście nikt nie robi krzywdy. Po prostu rodzą się już w takim kolorze, w kolorze, który się nazywa podpalany. I to jest ogar. Z kolei ogier to samiec konia albo wielbłąda, który może zostać tatą, bo nie wszystkie samce mogą być tatami, czyli mogą mieć dzieci swoje, konie albo wielbłądy małe, ale ogier może być tatą. Zwykle ogiery są bardzo porywcze i bardzo energiczne. No a trzeci wyraz z naszej trójki, ugier, jest dość rzadki, ale warto go znać, bo im więcej wyrazów znamy, tym jesteśmy bogatsi. Ugier to jest nazwa żółtego albo żółto-brunatnego, czyli takiego żółto-brązowego koloru. Na przykład liście jesienią, gdy żółkną, to właśnie są w kolorze, który się nazywa ugier. To jest ugier, mamy liście w kolorze ugier. I ostatnia dzisiaj trójka wyrazów mylonych. Ceber, ceper, cerber. Słowo ceber to jest nazwa dużego drewnianego naczynia o dwóch uchach, podobnego do wiadra. Gdy mówimy leje jak z cebra, czyli bardzo pada deszcz, pada taki ulewny deszcz, to właśnie chodzi nam o to drewniane niby wiadro. Z kolei ceper to słowo używane przez górali. Wiecie, kim są górale, prawda? To są ludzie, którzy mieszkają w górach, na przykład w Beskidach albo w Tatrach w Polsce. I górale nazywają tak człowieka, czyli używają słowa ceper, żeby nazwać człowieka, który nie mieszka w górach. I jeśli używają tego słowa, to albo chcą trochę komuś dokuczyć, albo pożartować. No i wreszcie trzecie słowo – cerber. W mitologii greckiej, czyli w legendach, baśniach greckich, to jest imię ogromnego psa o trzech głowach, który pilnował pewnego ważnego miejsca. To nie był raczej pies przyjacielski. Ten cerber. Dzisiaj przenośnie możemy tak powiedzieć o kimś, kto pilnuje dostępu do czegoś albo do kogoś. Na przykład, gdy dziecko nie pozwala dorosłym porozmawiać z jego rodzicami, to mówimy, czyżby to był taki mały cerber? Oczywiście dodam, że nie opłaca się być cerberem, szkoda czasu. Lepiej być przyjaźnie nastawionym do ludzi. A na koniec mam dla Was zagadkę. O jakie wyrazy chodzi? Jeden oznacza elegancką kobietę o dobrych manierach, czyli kobietę dobrze wychowaną, a drugi wyraz może oznaczać rower dla kobiet, taki ze specjalną ramą, albo pionek w warcabach, czyli w takiej specjalnej grze planszowej. Kto wie? Jeden wyraz nazywa elegancką kobietę o dobrych manierach, a drugi wyraz nazywa rower albo pionek w warcabach. I te słowa, o których odgadnięcie Was proszę i zachęcam do tego, różnią się tylko jedną literą. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. W dzisiejszym odcinku poznamy ptaka, który nie cieszy się dobrą sławą. To znaczy, że nie mówi się o nim dobrze, chociaż niczemu nie zawinił. Ten ptak to sroka. Wiecie, jak wygląda sroka? To kuzynka kruka, wrony i kawki, czyli musi mieć sporo czarnych piór, tak jak tamte ptaki. No i ma, sroka ma sporo czarnych piór. Ale oprócz tego, po bokach, na brzuchu i na skrzydłach ma białe pióra. Wygląda bardzo ładnie, szczególnie w locie. Naprawdę jak taka śliczna panienka, sroczka panienka. Sroka jest szczególnie dumna z długiego ogona, choć jest to ogon w zasadzie zwyczajny, tyle że długi. Ale dla sroki jest to ogon najpiękniejszy w świecie. I stąd się zapewne wzięło powiedzenie: każda sroczka swój ogonek chwali. To powiedzenie tak naprawdę mówi nam coś o ludziach, że lubimy się przechwalać tym, co mamy, nie zawsze słusznie. Ale mimo tego, że mówimy tak o ludziach, odwołujemy się do zwyczajów sroki. Dodam jeszcze, że w tym powiedzeniu mogą też wystąpić inne zwierzęta – liszka i pliszka. Liszka to jest samica lisa, czyli pani lisowa. A wiecie, że lisy mają długie, puchate ogony, prawda? Pliszka zaś to jest ptak o bardzo, bardzo długim ogonie. Ten ogon jest taki długi jak reszta ciała. Czyli możemy powiedzieć: każda liszka, albo każda pliszka, albo każda sroczka swój ogonek chwali. I zawsze będzie mowa o chwalipiętach, tylko o ludziach, a nie o zwierzętach. Przy okazji mi się zrymowało, ale trudno. Niech będzie. Bo sroka, która jest naszą dzisiejszą bohaterką, to jest właśnie taka chwalipięta. Czasami uważa się ją też za oszustkę. Pierwszy powód? No to właśnie przechwałki. Przechwałki czasami się mijają z prawdą. Sroka siedzi, skrzeczy naokoło, chwali się ogonem.

ogonkiem, choć jest to ogonek w sumie zwyczajny. Więc nie za bardzo można takiej sroce wierzyć. Ale sroka lubi też błyskotki, jest strojnisią. Zdarza się, że przynosi do swojego gniazda a to szkiełko, które błyszczało w słońcu gdzieś w trawie, a to skradziony koralik czy łańcuszek, zostawiony przez kogoś na parapecie, a to błyszczącą bransoletkę, a to pierścionek i jeszcze inne rzeczy. Sroki ubóstwiają wręcz błyszczące przedmioty, więc uważajcie, nie zostawiajcie niczego cennego, jeśli wokół was kręcą się sroki. A kręcić się mogą, bo srok jest w Polsce bardzo, bardzo dużo. To są ptaki pospolite, czyli właśnie takie, których jest dużo. Dlatego, jeśli chcemy podkreślić, że jesteśmy kimś wyjątkowym, czyli niepospolitym, możemy powiedzieć: sroce spod ogona nie wypadłem. To znaczy, nie jestem taki jak sroka, nie jestem tak pospolity jak ten ptak. Takich jak ja jest niewielu. Sroce spod ogona nie wypadłem. Sroka mnie nie urodziła. Ze sroką wiąże się też powiedzenie: patrzeć jak sroka w gnat. Wiecie, co to jest gnat? To jest po prostu taka duża kość. Na przykład psy lubią obgryzać gnaty. Dlaczego obgryzają? Bo gnaty są smaczne. A dlaczego sroki wpatrują się w gnaty? Bo też chciałyby je poskubać, żeby posmakować czegoś dobrego. Sroka, uparciucha, potrafi się patrzeć w gnat bardzo, bardzo długo. Trochę tak jak kot, gdy szuka myszy i gdy czeka, aż mysz wyjdzie z dziury. I ten sroczy upór przeszedł do powiedzonka. Jeśli jakiś człowiek uparcie i długo patrzy na coś, to mówimy, że patrzy, gapi się jak sroka w gnat, czyli patrzy zachłannie, jakby widział coś bardzo cennego i chciał to mieć. Na koniec mam dla was jeszcze jedno powiedzenie związane z naszym ptakiem. Czasami mówimy: nie da się złapać dwóch srok za ogon. Oczywiście nie chodzi o prawdziwe łapanie srok, tego nie róbmy. Chodzi tutaj o robienie zbyt wielu rzeczy naraz. Nic z tego nie wychodzi. Dlaczego sroka jest bohaterką tego powiedzenia? No, trudno odgadnąć. Ale cieszę się, że chociaż tutaj wygrywa. No bo przecież w sumie sroka ma złą prasę, czyli nie mówi się o niej dobrze. Gdy przeczytacie wiersz Jana Brzechwy pod tytułem Sroka, przekonacie się o tym. Tam o sroce mówi się same przykre rzeczy. Ja jednak, wbrew wszystkiemu, zachęcam was, żebyście polubili te ptaki, sroki. Są naprawdę ładne, tak jak wy. I jest ich dużo, tak jak ludzi, tak jak was. A że czasem coś nabroją, cóż, każdemu się zdarza. Ważne tylko, żeby tego brojenia nie powtarzać. Do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Witamy 30 lipca. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry. Minęła 7:30.

to piękne miasto pachnące czekoladą, ale nie tylko Szczecin, wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, gdziekolwiek nas słuchacie. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy zajmowali się siłą, ponieważ próbujemy chronić nasze kości od starości codziennie po godzinie 8:00. To też przypominam, że taki kącik nowy, wakacyjny, a kto wie, może zostanie z nami na dłużej, bo tak się tu wszyscy rozkręcamy i wszystkim się podoba. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły na zestaw trzech ćwiczeń, to po 8:00 będzie można w tej sprawie zatelefonować. Więc a propos siły, będziemy dzisiaj siłę rozkładać na części pierwsze i zerkać na nią pod wieloma różnymi kątami. Jaka siła być może? No jak myślimy o tym słowie, to przychodzą nam do głowy różne skojarzenia. Siła umysłu, siła mięśni, siła dośrodkowa, siła grawitacji. Coś jeszcze? Ta lista jest dość długa. Więc zachęcam dzisiaj do poszukiwań, troszkę detektywistycznych, trochę filozoficznych, związanych z fizyką także. Jestem ciekawa, w jakim kierunku nas te rozważania zaprowadzą. Dzisiaj po godzinie 9:00 mniej więcej, między 9:00 a 10:00, pojawi się też dziewczyna, która zdecydowanie potrafi wykorzystać siłę swojego umysłu naprawdę w nietuzinkowy sposób. Czy można łączyć matematykę ze sztuką? Można. I Diana nam to dzisiaj między 9:00 a 10:00 udowodni. 22 645 2055 to jest numer telefonu do studia, gdybyście chcieli się z nami skontaktować. Zapraszam serdecznie. Zapraszam także do korespondowania na adres dzieci@polskieradio.pl. W tej godzinie rzecz jasna sprawdzamy pogodę. Wczoraj już mówiliśmy o tym, że nadciąga fala upałów i to, proszę Państwa, staje się realne. Wczoraj w Warszawie mieliśmy 29 stopni, a sytuacja jest rozwojowa. Przed nami bardzo gorący weekend. W tym tygodniu w Polskim Radiu Dzieciom będą wracały też tematy związane z upałami. Między innymi jutro w poranku Marta Kawalec będzie przygotowywała z Wami lemoniadę. Więc dobrze się przygotować i pod kątem nawadniania ciałka, ale także dbania o siebie w tym czasie, na który no z jednej strony czekaliśmy, no ale czy na takie upały powyżej 30 stopni? No może niekoniecznie. Więc na pewno trzeba będzie wziąć pod uwagę różne sytuacje pogodowe i na pewno o siebie zadbać. Także startujemy, proszę Państwa, po piosence sprawdzamy prognozę pogody. Gdybyście chcieli już teraz zatelefonować i opowiedzieć, gdzie nas słuchacie i co też w wakacje porabiacie, to zapraszam. Będzie nam bardzo miło. Filip czuwa nad wszystkim. Ach, i granie za śniadanie będzie też przed godziną 9:00 i twardy orzech do zgryzienia oczywiście. To tak a propos naszego porankowego rozkładu jazdy.

0: pogoda.
1: No to sprawdźmy, jak sytuacja. Dziś, czyli w czwartek, 30 dnia lipca, połowa wakacji, będzie pogodnie. Niebo bezchmurne albo niewielkie zachmurzenie gdzieniegdzie. Maksymalna temperatura od 26 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Bieszczadów przez około 31 w centrum do 35, a nawet 36 na zachodzie kraju. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, a nad morzem chwilowo porywisty. Oj, nad morzem będzie przyjemnie. Powieje głównie z południa, natomiast na wschodzie miejscami z różnych kierunków. No i w nocy zachmurzenie też maleńkie. Na północnym zachodzie stopniowo będzie wzrastało do dużego. Tutaj mogą wystąpić przelotne opady deszczu, ale pewnie po tak upalnym dniu to będzie bardzo przyjemne. Temperatura minimalna w nocy, podkreślam, od 16-17 stopni na wschodzie do 21 na południowym zachodzie, a w Dolinach Karpackich lokalnie chłodniej, około 14 stopni. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i wiał będzie z kierunków południowych. Ile dzisiaj stopni konkretnie w którym mieście? Otóż, drodzy słuchacze, 36 stopni w Zielonej Górze i tutaj rekordowo najcieplej. We Wrocławiu, w Opolu, w Gorzowie Wielkopolskim 33 w Szczecinie, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, 32 stopnie w Katowicach między innymi i w Łodzi. A 31 w Rzeszowie, 30 w Koszalinie. O, i takie mamy oto piękne lato. Słońce świeci dla wszystkich dzieci, jak śpiewa Jan Wojdak i towarzysząca mu załoga. A jeżeli chcecie coś dodać na temat pogody i tego, jak na przykład chronicie się przed słońcem, może jakieś rady dla innych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, to zapraszam. 22 645 20 55.

Taka optymistyczna piosenka. 11 minut do godziny 8. Siła. Proszę Państwa, siła wyższa, siła dośrodkowa, siła woli. Niezłomne podążanie wytyczoną przez siebie drogą, czasem mimo pojawiających się przeszkód. Czy Wy macie taką siłę woli w sobie? Pewność siebie i wiarę? No, naukowcy już od wieków zastanawiają się, jak praktykować i pielęgnować siłę woli, jak rozwijać nowe nawyki, nowe strategie, nawet się pojawiają tutaj bardzo szczegółowa analiza, ale może my nie będziemy dzisiaj bawić się w naukowców, tylko zastanowimy się nad tym, skąd bierze się nasza siła, co może nam siłę dawać. I mówię nie tylko o sile mięśni, chociaż pewnie do tego dzisiaj także nawiążemy, czyli do zdrowych nawyków, do tego, jak o siebie dbać. Tutaj pierwsze słówko, jakie mi przychodzi na myśl o poranku, to jest oczywiście sen. Jeszcze nikt do nas nie zatelefonował, więc może tak o siebie dbacie i o siłę swoich mięśni, swojego ciałka, że się wysypiacie o poranku i to jest jak najbardziej uzasadnione. Jak jeszcze dbać o siebie można? 22 645 20 55. A gdybyście chcieli nawiązać też do siły woli, czyli do pewnego rodzaju też wytrwałości w dążeniu do celu, to zapraszam, bo tak naprawdę ta rozmowa i te rozważania mogą pobiec w bardzo różnych kierunkach i to w porankach, i nie tylko w porankach Polskiego Radia Dzieciom lubimy. Więc śmiało 22 645 20 55.

0: Hugo dzisiaj dodzwonił się do nas jako pierwszy. Dzień dobry, Hugo.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie. Jak ty słyszysz słowo siła, to co sobie myślisz? Co ci przychodzi do głowy?
1: Sport, odpoczywanie, spanie.
0: Aha, super.
1: I bieganie.
0: I bieganie.
1: I pływanie.
0: I pływanie jeszcze. Czyli sport, odpoczywanie, spanie, bieganie. I ty się tym wszystkim zajmujesz? Jedzonko jeszcze. Mhm. Dobrze. I jedzenie. Cudnie. Czyli to wszystko daje nam siłę.
1: Tak.
0: Jak to wszystko połączymy. Bardzo dobrze. A powiedz, ty dbasz o odpowiednią długość snu?
1: Tak.

0: O której chodzisz spać zazwyczaj? Przepraszam, bo weszłam ci w słowo, gdybyś był uprzejmy powtórzyć.
1: Dzisiaj spam 11 godzin.
0: 11 godzin? Oj, to się można wyspać. Filipowi, jak się zamarzyło, aż mu się w głowie zakręciło. Filip, kiedy spałeś ostatnie 11 godzin? Nie pamiętam. Na studiach? Ojej. A ty tak regularnie, Hugo, śpisz po 11 godzin?
1: Tak.
0: A, no to trochę ci zazdrościmy. To dobrze, to jesteś wyspany, cudnie. I potem rano, co pierwsze? Sport czy śniadanko? Jak wstajesz?
1: Śniadanko.
0: Śniadanko. A dzisiaj już jadłeś, czy jeszcze nie?
1: Jadłam.
0: To musiałeś wcześniej wstać? Rzeczywiście, bo jeszcze nie ma 8. No to cudnie. I co będziesz potem robił? Jakieś aktywności sportowe właśnie?
1: Będę w magicznych ogrodach.
0: Magiczne ogrody. Ja słyszałam o tym miejscu, ale jeszcze tam nie byłam. A ty już byłeś kiedyś, czy dzisiaj będziesz pierwszy raz?
1: Byłam kiedyś.
0: I co tam można robić?
1: Różne rzeczy i się bawić. Mhm. I takie fajne rzeczy.
0: Aha. Ale tajemniczy jesteś. Oj, chyba będę musiała jednak pojechać do tego miejsca, żeby sprawdzić. Ale tam są też takie atrakcje, nie wiem, że można się na przykład wspinać albo wchodzić na jakieś przeszkody, czy raczej nie?
1: Tak.
0: Można. Mhm. No to jak najbardziej. Sport będzie zaliczony. A potem odpoczynek, tak?
1: Nie.
0: A co będziesz robił, jak wrócisz z magicznych ogrodów?
1: Jeść.
0: Jedzonko, obiad.
1: Aha. Bawić się i trenował.
0: I trening. A co trenujesz?
1: Wspinaczkę.
0: Wspinaczka. A powiedz...
1: Jeszcze judo.
0: Ojejku, to ty jesteś bardzo zajętym młodym człowiekiem. I judo, i wspinaczka. A powiedz, wspinasz się na linie? Z liną?
1: Nie.
0: Nie? Czyli na chwytach takich, tak? Mhm. Mhm. No to znakomicie. To ja ci bardzo gratuluję, że ty tak o siebie dbasz. I o wszystkim pamiętasz. I o tym, żeby się wyspać, i żeby zjeść porządnie, i żeby poćwiczyć. No brawo, brawo. Tutaj wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem. I życzymy ci wspaniałego dnia i dziękuję ci, że do nas zadzwoniłeś i że o wszystkim opowiedziałeś, bo to jest taka motywacja też dla nas i dla innych słuchaczy pewnie. Także i krasnoludki też są w szoku. Słyszycie, krasnoludki?
1: Tak.
0: Trzeba spać więcej, tak jak Hugo, i jeść i ćwiczyć. Bardzo ci dziękujemy za telefon. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Całą rodzinę i cały świat.
0: I my pozdrawiamy. Dobrego dnia, Hugo. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.

0: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
2: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja. Wakacyjny poranek.

0: Mapety nam zaśpiewały po godzinie 8. Pięknie. 5 minut po godzinie 8 już. Witamy Was ponownie, wszystkich, którzy słuchają Polskiego Radia dzieciom już od pewnego czasu i tych, którzy być może dopiero w tym momencie włączyli radio. Przypominamy, że rozmawiamy o sile. Siła mięśni, siła umysłu, siła grawitacji, siły witalne. No cóż, o niektórych ludziach można powiedzieć, że mają w sobie niewyczerpane pokłady siły witalnej. No, są tacy, którzy starają się tę siłę zdobyć na wiele różnych sposobów. Hugo wspaniale o siebie dba, o tym opowiedział kilka minut temu. Dużo śpi, sporo odpoczywa, ale też biega, uprawia sporty, judo, proszę Państwa, wspinaczka, no i dba też o jedzenie. O siłę, sile witalnej, o tak, za chwileczkę szczegółowo sobie porozmawiamy, ponieważ to jest dobry moment, żeby poćwiczyć i sprawdzić też siłę naszych mięśni, no i za chwileczkę nam się to wszystko pięknie połączy. Ale żebyśmy byli silni i zdrowi, to oczywiście potrzebujemy tutaj szybciutko jakiegoś trenera, który mam nadzieję pojawi się lada moment. No i dzięki niemu troszeczkę się, proszę Państwa, rozgrzejemy, bo to już ta chwila nadeszła.
1: Poranna rozgrzewka, czyli

0: od starości.
1: Kto już wstał z łóżeczka, to niech nie zwleka, tylko przygotowuje się do ćwiczeń, a jeżeli ten ktoś chce zostać naszym trenerem, to niech szybko do nas zadzwoni. 22 645 20 55. Ja widziałam już kilka minut temu, że Filip zaczyna ćwiczyć, co oznacza, że nie może się doczekać. Krasnoludki chyba też nie. No dobra, ja też chętnie poćwiczę.
2: Nie urodziłam się księżniczką. Czasem

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Jeszcze nie wiem, ile lat ma Rysio, ale już chroni kości od starości. Cześć, Rysiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mogę zapytać, ile masz lat?
2: 5, a ja mam 6, bo w wakacje uchodzę.
1: No to możemy się już chyba tej 6 trzymać. Tak?
2: No i tak jakby kończę. I mam taki kalendarzyk, ale taki jakby zeszyt.
1: Aha.
2: Kalendarzyk i takie dopisania. I mam naklejki.
1: Cudnie, cudnie. I tam sobie...
2: Są wolne.
1: Bardzo dobrze. Wspaniale. Ja też sobie różne rzeczy zapisuję. Ja to wiesz już ze starości, ale ty to fajnie, że masz taki notesik. Człowiek ma potem wspomnienia, jak ma takie notesiki. A powiedz mi, czy ty lubisz ćwiczyć?
2: Lubię. Moja mama kiedyś z samego Jana ćwiczyłam z Emi, czyli jej przyjaciółki.
1: O, no to pięknie. To brawo dla mamy za mobilizację. A dzisiaj będziecie takim duetem trenerskim naszym?
2: Nie, ja będę.
1: Ty będziesz panem trenerem. Dobrze. A mama będzie ćwiczyć?
3: No my jesteśmy w samochodzie, także chyba tylko się poznęcamy nad wami.
1: No to poznęcacie się nad nami. No dobrze. Idziemy w to, Filip. Nie?

0: A co? Trzeba się postarać.
1: Ja chcę powiedzieć taką jedną rzecz. Jak tak. Rysia zaczyna mówić, a moja mama kiedyś w radio, to moje gardło i moje serce.
0: Wiem, zatrzymuje się albo zaczyna tak bić bum, bum, bum, bum, bum.
1: Nie wiem, gdzie skończy się ta historia nigdy.
0: Ja bardzo dobrze panią rozumiem. Pamiętam czasy, jak moje dzieci przychodziły czasem do radia i miały i się wyrywały, żeby coś powiedzieć na antenie. I też człowiek nie zna dnia ani godziny. I tak, o, to może wyciszymy trochę. Nie, nie, jeszcze to i tamto. I to jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, także kompromitacja wisi w powietrzu. Zawsze wtedy.
1: Dobra, tak chciałam tylko wtrącić. Ale Rysiu, ty masz jakieś ćwiczenie podobno.
0: Rysiu, to poczekaj, to ja już wstanę, bo my tutaj jednak, no wiesz, no nie mamy jakichś rewelacyjnych warunków do ćwiczeń. Będziemy nad tym pracować chyba od września, może jakiś materacyk. A na razie to odsuwamy krzesełka, żeby było bezpiecznie, bo nie wiem, na co powinniśmy być przygotowani. Jakie masz pierwsze ćwiczenie dla nas?
2: Trzydzieści skoków na jednej nodze.
0: A na której?
2: Na prawej, a później na lewej.
0: Ale poczekaj. Po 30 na każdą nogę?
2: Tak.
0: No dobra. Ojej, a to trzeba będzie...
2: Po 10.
0: Po 10? Łaskawca.
1: Łaskawy pan.
0: Dobrze, dobrze, super. To co, to ćwiczymy, Filip, i chyba liczymy tak szybko, co? Bo jak będziemy wolno liczyć, to się poprzewracamy.
1: No to... Dawaj, Rysiek, to ty licz, dawaj.
0: Rysiu, liczysz?
2: Tak.
0: No dawaj.
2: Jeden.
1: Dwa. Trzy. Cztery. Pięć.
2: Osiem. 9, 10.
0: Dobra, i teraz druga noga.
1: Dawaj.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Uhu! Brawo! Mamy to! Teraz drugie ćwiczenie.
2: Będzie też ciężkie,
0: trudne będzie.
1: To pajacyki? Czy takie bez rąk pajacyki, dobrze rozumiem?
2: Tak, bez rąk.
0: Tak, jak bez rąk, pajacyki?
2: 10 razy,
0: ale...
1: A co wtedy ręce?
0: Ale słuchajcie, właśnie co z rękami mamy zrobić? Bo ja takiego pajacyka jeszcze nie umiem.
1: Rysio włożył je właśnie pod pachy.
0: Pod pachy?
2: Jakieś inne rzeczy.
0: A, że takie, słuchajcie, a jak pod pachy, to czy tak jak kaczka trochę? No bo właśnie tak się zastanawiam, co z tym... No dobra, pod pachy to pod pachy. I teraz co z tymi nogami? Jakoś tak na bok?
2: A, to się powtarza te nogi i ląduje się na dwóch nogach na
0: ziemi. Prosimy jeszcze o instruktaż.
1: Rozszerzamy nogi, a potem spadamy na ziemię, czyli łączymy nogi.
0: A, że w sensie pajacyk, ale bez rąk po prostu, no.
1: Tak? Dokładnie.
0: Dobrze, to 10 razy pajacyk bez rąk. Raz, dwa, trzy,
2: pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
0: No pięknie. Ja nie wiem, co na to transmisja. Tam pod nami jest transmisja i ja nie wiem, czy im się tam sufit nie trzęsie nad głową, ale może ich zainspirujemy do ćwiczeń. Dobrze, to cały budynek Polskiego Radia niedługo będzie ćwiczył. Rysiu, a trzeci zestaw? Co teraz?
1: Mogę ja, Rysiu?
2: Nie, ja.
1: Ty masz, dobra.
2: No. Padnij, powstaj, jest
1: wczoraj pani Martyna robiła padnij, powstaj.
0: Tak, robiłam.
2: Ja nie.
0: Robiłam.
1: Ja słyszałam, że naprawdę je robili.
0: Naprawdę robiliśmy. Ja tutaj nie wiem, co na to BHP. No, ale dobrze. Ile razy padnij, powstań?
2: 5 razy.
0: 5 razy, dzięki, Rysiu. No dobrze, ale to ja muszę naprawdę mieć więcej miejsca, bo wczoraj sobie poobijałam łokieć. To już padam.
2: Jeden, dwa, trzy.
0: Matko,
1: jakie tempo.
0: Właśnie.
1: Pani Martyna nie wstanie.
0: Słuchawki mi spadły.
2: A ty panią dalej.

0: słyszymy?
1: Jestem! Tylko słuchawki mi spadły z uszu.
2: Słuchawki odpadły, ale mikrofon jeszcze stoi.
1: mikrofon to jest we właściwym miejscu, ale ja, słuchajcie, żeby was słyszeć, to muszę mieć słuchawki na uszach. I to mi trochę komplikuje ćwiczenia. Poczekajcie, teraz sobie dosunę krzesełko. Ja muszę tu jakoś to inaczej zorganizować, a nie bardzo jest jak. Bo to nie mogą być takie słuchawki bezprzewodowe. Tylko takie na kabelku długi. A na szczęście kabelek jest długi, więc można padać, że tak powiem, kawałek dalej. No dobrze. Słuchajcie, to ja uspokoję oddech. Krasnoludki też już powstały, więc prosimy o fanfary. I zaraz jakiś zestaw ćwiczeń oddechowych.
2: To ja też, sobie oddech, to tak. Ja też powiem w międzyczasie,
1: a bardzo proszę.
2: Mam ostatni...
0: Śniadanie!
1: To jakaś tajemnica.
0: Mam ostatni dzień przedszkolaki.
1: Dziś już ostatni dzień?
0: Tak.
1: I co ty będziesz teraz robił ze swoim życiem, Rysiu?
0: Bo w wakacje mam rodzinę, a to dobrze, bo w pierwszej kartce mam ujęć.
1: Co będziesz robił? Przepraszam cię, bo tu mi krasnoludki cały czas coś szepcą. Tak, tak. Jeszcze raz powiesz.
0: Będę tam czas, będą tam piosenki, będą tam czajona z papieru.
1: Mhm.
2: Urodziny,
1: ale cudnie. No to życzymy ci wspaniałego świętowania.
0: Ale piątego dnia.
1: Ach, piątego. To jeszcze trzeba będzie poczekać. To wiesz, to ja już ci złożę życzenia, dobrze? Bo piątego będę na urlopie i nie będzie mnie w radiu, bo już będę na urlopie od pierwszego. Więc wszystkiego najlepszego dla ciebie, Rysiu. I mam nadzieję, że będziesz do nas czasami dzwonił. Nawet jak już będziesz takim dorosłym, sześcioletnim Rysiem. Jest szansa?
0: Tak.
1: Dobrze,
2: to jutro, to bardzo się dzieje przed wakacjami.
1: Tak, tak.
2: Wspaniale.
1: Tak, dzisiaj poranek, jutro audycja Kultura nie śpi i może
2: wakacje.
1: Tak, tak, będę wam tam wysyłać uściski wakacyjne. Po prostu. No, przez kilkanaście dni, a potem to już powrót, no i oczywiście tutaj radiowe szaleństwa. Wakacyjne także, jasne.
2: Do szkoły.
1: Tak, tak.
0: Piosenkę.
1: A możecie.
2: Ale ja myślę, żeby to była piosenka dla pani i dla Rysia.
0: Tak, taka wakacyjna.
1: Wakacyjna. A jaką byś chciał wakacyjną, Rysiu, piosenkę?
2: No właśnie nie wiem,
1: coś uknujemy.
2: Nas czym nie zaskoczy, bo nie mieliśmy pomysłu.
1: Panie Filipie, może pan zaskoczy nas. A może na plażę? Na przykład. Jest taka piosenka na plaży. Fajnie jest.
0: Tak.
1: Może być taka na plaży.
0: Na plaży fajnie.
1: Tak jest.
0: Na plaży.
1: Dokładnie. No Rysiu, zrobiłeś teraz konkurencję pani Majce Jeżowskiej. To zaraz piosenka się pojawi na liście. A chcecie kogoś pozdrowić?
0: Tak. Mojego brata, który został sam w domu i ja sobie na plecie. Moją mamę, moją całą klasę, oprócz mojego kolegi Sebastiana.
1: Aha.
0: Całe znajome, Filipa. Tam pozdrawiam dzieciom.
2: I ja dołączam się również do tych pozdrowień. I panią Martynę.
1: Dziękuję. Dziękuję wam pięknie i za rozgrzewkę też.
0: Tak jest,
2: dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy pięknie i do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko i co? I przenosimy się na plażę. Na razie w wyobraźni. Mm.

oddech uspokojony, można przejść do rzeczy. Drodzy Państwo, dzisiaj szukamy siły. Szukamy siły wyobraźni, szukamy siły, która tkwi w przyjaźni, szukamy sił witalnych. A co to te siły witalne? Bo słyszymy to hasło od wieków. Siły witalne, drodzy słuchacze, to są zasoby naszego organizmu, które pozwalają nam w pełni sprawnie funkcjonować. Czyli dobre samopoczucie, energia do wykonywania różnych obowiązków. Coś, co pozwala nam wstać z łóżka z uśmiechem, radośnie wychodzić na spotkania codzienności, no to są właśnie siły witalne. Witalność wiąże się też z takim ogólnym cyklem przyrody, którego my ludzie jesteśmy częścią.

No i tak jak na wiosnę, środowisko budzi się do życia, wzrastają trawy, drzewa, kwiaty zaczynają rozkwitać, zwierzęta kończą swój zimowy sen. Tak też człowiek może zaobserwować, że w tym czasie zaczynają wstępować w niego nowe siły. Czyli już nie jesteśmy takimi śpiochami jak zimą, bo zimą mamy wrażenie, że wszystko powolutku zasypia. No i wchodzimy w taki letarg zimowy, a wiosną zaczynają wstępować w nas właśnie te nowe siły. Czy to jest magia rytuałów przyrody? Pewnie po części tak. No, ale to też wiąże się bez wątpienia z tym, że jest więcej słońca. A jak więcej słońca, to więcej witaminy D, więcej radości, uśmiechu i światła też. No, światło daje nam też dużo mocy i siły i wpływa na nasz dobrostan, naszego ciała, na nasze samopoczucie, no tak ogólnie mówiąc, na chęci do życia. Więc gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to można by było powiedzieć, że energia witalna to jest pewnego rodzaju metafora w takiej pełni działającego organizmu człowieka. Takiego, który nie posiada niedoborów różnych substancji odżywczych i takiego, w którym wszystkie organy funkcjonują zdrowo, tak jak dobrze naoliwiona maszyna. No i jak to robić? No jak zadbać o swoje siły witalne? Troszeczkę już o tym dzisiaj Hugo powiedział, czyli odpoczynek, sen. No, Hugo tutaj podpowiadał, żeby spać 11 godzin. Dzieci rzeczywiście trochę więcej snu potrzebują niż dorośli. Dorośli tak około 7 mniej więcej. No ale jest to na pewno ważne. Kondycja fizyczna, zdrowe odżywianie się, picie wody, odpoczynek, dbanie o zdrowie, czyli takie regularne badania profilaktyczne, które też często pomagają nam szybciutko zareagować, jeżeli coś dzieje się z naszym organizmem. Ale także, proszę Państwa, nasz rozwój intelektualny. A co za tym stoi? No to może będzie pytanie do Was. Jak rozwijać nasz intelekt? I jak rozwijać nasz mózg? 22 645 20 55. Czy Wy macie na to jakieś swoje sposoby? Ja będę czekała na telefon, a Aida będzie podpowiadała, jak ćwiczyć i łączyć wysiłek, ale w postaci takich ćwiczeń jogowych, z siłą umysłu, bo tutaj też bardzo ważny jest oddech, wyciszenie i odpowiednie asany. No więc słuchamy podpowiedzi.

0: Nowy Targ, moje miasto.
1: Minut po godzinie 8. Pytamy Was, drodzy słuchacze, o tym, jak rozwijać nasz intelekt. No bo oczywiście jedzenie wartościowych posiłków ma duże znaczenie, ale równie ważne jest to, czym karmimy nasz umysł. No, warto zwracać uwagę na to, ile bodźców dostarczamy do naszego mózgu, na przykład scrollując internet. Niezależnie od pory dnia, czy to rano, czy po południu, czy wieczorem, ile czasu na to tracimy i czy to są informacje wartościowe, czy warto rejestrować każdą informację, która do nas dociera, czy jednak warto zastanowić się, jak je selekcjonować, no bo potem jesteśmy przemęczeni i taki szum informacyjny pojawia się w naszej głowie. Więc na pewno warto dbać o to, żeby dostarczać sobie tych wartościowych treści i na przykład wybierać ulubione książki, czasopisma albo gry planszowe, powrót do planszówek. O tak, coraz więcej osób do nich wraca. Wiem, że funkcjonują też wypożyczalnie takich gier planszowych. No i wszelkie rozgrywki umysłowe i sudoku, i memory. Jest tych gier naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc warto ćwiczyć swój umysł. Można się też bawić, na przykład podczas podróży, samochodem, pociągiem czy samolotem. No, jak lecimy samolotem, to raczej nie zajrzymy przez okno i nie będziemy szukać jakichś obiektów, które można policzyć, albo po prostu pobawić się, kto pierwszy zauważy. No ale jak jedziemy pociągiem albo samochodem, to już jest troszkę łatwiej. Na przykład szukać tylko żółtych samochodów, albo krów, łaciatek, owieczek, albo koni, drzew, które mają konkretną odmianę. No można się tutaj bawić na wiele różnych sposobów. Także na pewno rozwój intelektualny w procesie dbania o nasze siły witalne jest bardzo ważny. Mówiliśmy też o odpoczynku, bez wątpienia. Picie wody, tak, tym bardziej, że mamy lato i nadciągające upały, więc trzeba o tym pamiętać. Dbanie o zdrowie, o tym już mówiliśmy. A praktykowanie wdzięczności, co wy na to? Ostatnio na którymś z festiwali rozmawialiśmy o wdzięczności właśnie, że to wcale nie jest takie oczywiste. Na festiwalu teatralnym Anima pojawili się artyści z Rabki Zdroju ze spektaklem Emocje, co to takiego? Spektakl został doceniony, nagrodzony i słusznie, bo z rozpoznawaniem emocji chyba mają kłopot zarówno dzieci, jak i dorośli. A wśród emocji, takich, które bardzo dobrze znamy, jak złość, radość, czasami zwątpienie, smutek, taka nostalgia, jakieś rozrzewnienie, pojawiła się też wdzięczność. I coraz częściej mówi się o tym, żeby wdzięczność praktykować. To jest bardzo wartościowe, żeby codziennie poświęcić chwilkę na przypomnienie sobie rzeczy, za którą możemy być wdzięczni. I jestem przekonana, że nawet jeżeli jesteśmy w dołku, czyli mamy trochę gorsze samopoczucie, jesteśmy w stanie znaleźć choć jedno maleńkie światełko, coś, co nam się udało, coś, co sprawiło nam przyjemność, chociaż taką tyci maleńką. To może być jakieś spotkanie, to może być moment, w którym na przykład ktoś się do nas uśmiechnął na ulicy. To może być chwilka, w której na naszym balkonie pojawił się ptaszek, motyl, albo pszczoła, albo jakieś jeszcze inne żyjątko, które zwróciło naszą uwagę. To może być wschodzące czy zachodzące słońce.

słońce. To mogą być jakieś ciekawe chmury na niebie. To może być smak ulubionych lodów, które jedliśmy tego samego dnia. Albo na przykład lemoniady. To może być przytulas do mamy albo całus poranny. No tych momentów, za które możemy być wdzięczni, jest naprawdę sporo. I jak zaczniecie się nad tym zastanawiać i te światełka sobie wrzucać do takiego słoiczka, no albo metaforycznego, takiego, który powstanie w naszej wyobraźni, albo takiego prawdziwego, bo tak można sobie też wymyślić, żeby bardziej sobie to zwizualizować, to zobaczycie, że tych momentów wdzięczności w naszym życiu, ba, każdego dnia jest całkiem sporo. Więc zachęcam was do tego, żeby praktykować wdzięczność. Można tworzyć też takie dzienniki wdzięczności i wpisywać dobre wydarzenia. A jak będziecie mieli taki zeszyt, to w chwilach smutku można do nich zajrzeć i znaleźć pocieszenie. A takie zachowanie równowagi emocjonalnej to jest kolejny bardzo ważny element pielęgnacji witalności. Więc polecam też taki sposób. Gdybyście mieli jakieś inne swoje sposoby, no to czekam pod numerem telefonu 22 645 20 55.

0: śniadanie.
1: A teraz przyszedł moment, żeby zadbać o swoje siły witalne i zjeść porządne śniadanie. Więc zapraszamy do telefonowania, czekamy na waszą propozycję śniadaniową, a w zamian możecie wybrać sobie ulubioną piosenkę z naszej bazy piosenek Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55.

0: śniadanie.
1: Dzisiaj śniadanie jemy z Hanią. Witamy Cię, Haniu, serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co dzisiaj na naszym talerzyku radiowym?
2: Owsianka.
1: Najlepszy wybór. A co dodajesz do owsianki zazwyczaj, oprócz płatków owsianych?
2: Banany.
1: O, banany, pycha.
2: Kakao.
1: I kakao jeszcze.
2: Miód.
1: I miód. Ten miód do środka, tak? Łyżeczka miód.

0: Miodu do owsianki?
1: Tak.
0: Mhm. A kakao do picia?
1: Nie.
0: Nie, do posypywania?
1: Tak.
0: O, takiej owsianki dawno nie jadłam. Ale musi też pięknie wyglądać, nie tylko smakować. A kto taką owsiankę przygotowuje w domu?
1: Tata.
0: No to brawo dla taty też. To wy musicie mieć dużo siły, jak jecie owsiankę. Tak? Tak pomyślałam. Nawet były kiedyś takie piosenki przed laty o jedzeniu kaszy, że kasza w ogóle i kasza, i owsianka, zupy mleczne, że dają tyle siły, że ho, ho. Że potem, jak zjemy takie śniadanko, to mamy moc na cały dzień. A ty, Haniu, dzisiaj już spałaszowałaś taką owsiankę? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Czyli dopiero wstałaś, tak? Niedawno?
1: Tak.
0: Mhm. A wyspałaś się?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze. Czyli jesteś wyspana. Zaraz zjesz pyszne śniadanie. I co jeszcze będziesz robiła? Co ty zrobisz z całym dniem? Masz jakieś plany?
1: Będę się bawiła.
0: Bardzo dobrze.
1: Z Wojtuszkiem.
0: Z kim będziesz się bawiła?
1: Wojtusiem.
0: Ach, z Wojtusiem będziesz się bawiła. No to my też pozdrawiamy Wojtusia przy okazji. I bardzo ci dziękujemy za takie pyszne śniadanie. Krasnoludki są zachwycone i chciałyby ten swój zachwyt wyrazić. A może ty jeszcze chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Mikołaja, Nikolę, tatę, mamę, sąsiadkę. Mhm. I kota sąsiadki.
0: O, ale ten kot szczęśliwy, że go pozdrowiłaś. A jak ten kotek ma na imię? Wiesz może?
1: Matka.
0: O, dobrze. To już będzie wiadomo, o którego kota chodzi. To my też go pozdrawiamy. A jaką piosenkę sobie wybrałaś?
1: Meduzę Klementynę.
0: No dobra. To wskakujemy na chwilę do wanny razem z meduzą Klementyną, tak?
1: Tak.
0: Wszystkiego dobrego. Haniu, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła dziewiąta, Martyna Chuderska i Filip Górski. Witamy w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj o sile. A pani Ostrowska zaśpiewa o magicznej sile wyobraźni. No bo radio to teatr wyobraźni.

To była magiczna siła wyobraźni. No, wyobraźnia może być naszą wielką siłą. Jak ją rozkręcać, to słuchacze Polskiego Radia Dzieciom wiedzą najlepiej na świecie. 6,5 minuty po godzinie 9. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom trwa. Dzisiaj o sile rozmawiamy, o sile mięśni, o sile witalnej, ale także o sile umysłu. I ten wątek będziemy rozwijać w tej godzinie. Nasze studio odwiedzi Diana Kwit i to już niedługo, ale zanim Diana pojawi się w studiu, to oczywiście wszystkich

dorosłych zachęcamy do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Twardy orzech do zgryzienia. Propozycja dla wszystkich dorosłych. 22 645 20 55. Jeżeli mają Państwo ochotę rozgryźć poranną zagadkę i zdobyć zestaw plastyczny dla swojej pociechy z logo Polskiego Radia Dzieciom, to zapraszamy już teraz do kontaktu. Krasnoludki przygotowane, Filip przy telefonie, więc śmiało, do odważnych świat należy.

0: gryzienia.
1: Nadeszła chwila, żeby rozgryźć zagadkę z panią Anią i Zosią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Skąd dziewczyny dzwonicie?
2: Opola.
1: Czy w Opolu jest tak gorąco jak w Warszawie?
2: Tak.
1: Oj, ta fala upałów nadciąga z każdej strony i chyba do wszystkich dotrze. A jak wy będziecie dzisiaj spędzały dzień?
2: W domu.
1: Bardzo dobrze. W domu też można się świetnie bawić, prawda?
2: Będziemy się kąpać w basenie.
1: Och, to najlepiej na świecie. To zanim wskoczycie do basenu, to zachęcamy mamę do rozgryzienia takiej zagadki. Pani Aniu, bo dzisiaj o sile dyskutujemy od rana i już tam było troszkę o sile mięśni, siły

0: witalne, siła umysłu. A wie pani może, co to takiego siła wyższa?
1: Siła wyższa, no wiem, tylko trudno to tak trochę chyba zdefiniować.
0: No, no nie najłatwiej, ale może to jakoś udźwigniemy wspólnie.
1: No jest to coś, co jakby od nas nie zależy, tak? Tak naprawdę, mówiąc najprościej, coś, na co nie mamy wpływu i czego nie możemy w sumie zaplanować.
0: No bardzo dobrze pani to wytłumaczyła. Siła wyższa czasami zdejmuje z nas takie poczucie odpowiedzialności za jakąś sytuację, prawda?
1: No tak, tak.
0: Nie czujemy się za nią odpowiedzialni, bo się wydarzyło, nie mieliśmy na to wpływu, jasne. No brawo, pięknie. A tak na marginesie zapytam już zupełnie poza konkursem, jak dbacie o swoje siły witalne na co dzień, żeby być w dobrej formie?
1: No staramy się, ja na przykład jeżdżę do pracy ostatnio rowerem.
0: Pięknie.
1: Tak, więc staramy się mieć ruch. Mamy też pieska, z którym sobie wychodzimy na spacerki. No staramy się też jakoś tam odżywiać, brać takie niezbędne witaminki, które są tutaj potrzebne. Jemy też owoce świeże, także no staramy się też tak, żeby dobrze odpowiednio się odżywiać. No i tego ruchu też, prawda, teraz zwłaszcza.
0: No to wspaniale. To gratulujemy takiego podejścia, krasnoludki. Jeszcze raz prosimy o brawa. I oczywiście wysyłamy do was niespodziankę. A chcecie kogoś pozdrowić dzisiaj w poranku?
1: Kogo pozdrowimy, Zosiu?
2: Całe Polskie Radio dzieciom, naszą rodzinę.
1: Tak, nasze tutaj jeszcze siostrzyczki Zosi, tak, dwie, które są tutaj na półkoloniach akurat.
2: Tak.
1: Naszego pieska, tak. No i tutaj wszystkich naszych znajomych, myślę, tak. I rodzina.
2: I szczurki.
0: Szczurki, tak, koniecznie. Coraz więcej osób do nas dzwoni, którzy hodują szczurki, ze szczurkami się przyjaźnią i pozdrawiają. W waszym przypadku też tak jest? Też macie szczurki?
1: Mamy dwa szczurki, tak.
0: A, cudnie. A co one robią, jak wy wyjeżdżacie na wakacje?
1: No, tutaj trzeba troszkę pokombinować. Mm. One po prostu wtedy idą sobie do kogoś innego, na przykład do dziadka.
0: Aha.
1: Tak, albo do koleżanki. Którejś z córek, no i tak właśnie muszą, no bo to na wakacje to nie jest zbyt dobry pomysł, bo też one nie lubią gorąca.
0: Jasne, rozumiem. No, zwierzęta się stresują czasami wyjazdami, jak nie są przyzwyczajone, a no psa łatwiej zabrać na wyprawę niż szczurka,
1: tak,
0: pewnie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Tutaj obawa, że gdzieś mógłby się zagubić.
1: Tak, pieska mieliśmy właśnie na naszym wyjeździe, natomiast na szczurki nie, tu sobie zostały. Mhm.
0: No to pozdrawiamy.
1: Świetnie przeżyły.
0: Pozdrawiamy serdecznie wasze szczurki również i życzymy wam cudnej drugiej połowy wakacji, bo ta pierwsza powoli dobiega końca. No i dziękujemy za telefon. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy również. Do usłyszenia.
0: Drodzy słuchacze, a my za chwileczkę będziemy rozmawiać o sile umysłu, ale w połączeniu z różnymi talentami, bo nasze studio odwiedzi Diana Kwit, młoda mistrzyni szybkich obliczeń na sorobanie. To jest takie japońskie liczydło. Może zobaczymy wszyscy za chwileczkę i też usłyszymy, jak na tym liczydle się pracuje. Diana jest wyjątkową dziewczynką i za chwilę się o tym przekonacie, bo samo liczenie to jedno, proszę państwa, a to dość skomplikowane obliczenia, ale Diana potrafi równocześnie tańczyć, swobodnie prowadzić rozmowę, śpiewać piosenki, ma, można by było rzec, niezwykłą podzielność uwagi. Jak to się dzieje? Jak ćwiczyć umysł, żeby być tak skupionym równocześnie na wielu różnych czynnościach? Jak to możliwe? Na te pytania już za momencik będziemy szukać odpowiedzi. Gdybyście chcieli włączyć się do rozmowy, to zapraszamy 22 645 20 55.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom w wakacyjnym poranku pojawiła się mistrzyni Diana Kwit. Witam cię, Diano, serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Diany prawie nie widać zza tych wszystkich pucharów, które przyniosła do studia, a to tylko w zasadzie kilka.
1: Tak, to akurat nie są moje wszystkie puchary, ale ciężko mi było przynieść wszystkie.
0: Są imponujące i na pewno je dzisiaj też zobaczycie w naszych mediach społecznościowych. Diano, na wstępie gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Tyle sukcesów. Moja droga, kiedy ty odpoczywasz?
1: Akurat mam bardzo dużo czasu na odpoczynek, a poza tym ćwiczenie to jest dla mnie po prostu zabawa.
0: No i tak, jak mamy taką pasję i łączymy przyjemność z nauką, to tak naprawdę wcale nie czujemy, że to nauka.
1: Dla mnie to jest po prostu zabawa.
0: Mhm. A powiedz, od kiedy ten twój talent tak rozkwita i kiedy on się ujawnił?
1: Ja w ogóle od urodzenia bardzo lubiłam takie różne łamigłówki, zadania. Na przykład jak byłam malutka, jak miałam 2 latka, to mama mi układała 20 zabawek w jednym ciągu. I ja się odwracałam, zabierała mi kilka i ja musiałam otworzyć całą kolejność.
0: Ach, czyli takie ćwiczenia już od najmłodszych lat. To tak. Gratulujemy mamie takiej pomysłowości. A potem te kolejne etapy?
1: Potem w ogóle, jak miałam 5 lat, to mama zauważyła takie dzieci, które tak szybko liczą. Mnie zapisała na zajęcia. No i bardzo mi się spodobało i zaczęłam chodzić.
0: Diano, a powiedz, takie ćwiczenia, jakie wykonujesz,

0: na co dzień? To tylko na konkretnych zajęciach? Czy to już jest taka twoja codzienność, która przeplata się między różnymi obowiązkami, ale też po prostu w takim twoim stałym trybie
1: W ogóle zawsze,
0: życia.
1: Kiedy jestem w sklepie, aha, to tam sobie coś obliczam, ile będzie kosztowało to. A teraz w ogóle uczę się takiej japońskiej metody na takim liczydle soroban.
0: To jest to liczydło, które masz przed sobą?
1: Tak, to jest właśnie to liczydło i liczy się po środku. Są oznaczone naklejki i na takiej naklejce musisz liczyć. Mhm. To są właśnie jedności, dziesiątki, setki, tysiące i tak dalej.
0: Rozumiem. Kiedy nauczyłaś się liczyć na takim liczydle?
1: Jak miałam właśnie, zaczęłam już chodzić na te zajęcia, to była lekcja pokazowa. No i bardzo szybko załapałam, jak się liczy na liczydle. No i właśnie to na pierwszych zajęciach już się uczyły się różnych ruchów.
0: Za tobą wiele mistrzostw. Mamy tutaj zaledwie kilka pucharów imponujących, moi drodzy, ale chociażby ostatni miesiąc. Londyn, Portugalia, mistrzostwa w liczeniu. Jak takie mistrzostwa w ogóle wyglądają i na czym polegają rozgrywki?
1: To w ogóle na różnych olimpiadach wygląda zupełnie inaczej. Ale mogę na przykład opowiedzieć o Londynie. W Londynie to przyjechałeś od razu i wszystkie tam dzieci czekaliśmy, aż wszyscy przyjadą i dzielili nas na grupy. Przychodziliśmy do różnych sal i od razu zaczynaliśmy. My mieliśmy najpierw 4 minuty, potem 3 minuty i potem jeszcze była taka niespodzianka, minuta i nikt nie wiedział, jaki jest arkusz.
0: A co na takim arkuszu się znajduje?
1: Na 4-minutowym było 30 zadań z dzielenia, tysiące przez jedności, 30 zadań z mnożenia, setki razy jedności i dodawanie 10 zadań, 10 zadań w jednym słupku, a w tej 3-minutowej było 60 zadań z dodawania i odejmowania.
0: No drodzy Państwo, słyszycie te liczby, jeżeli chodzi o konkretne zadania i czas. 4, 3, 2 i 1 minuta, tak?
1: Tam było 4 minuty, 3 minuty i 1 minuta.
0: I 1 minuta. Tak. Rozumiem. I ile osób uczestniczy w takich zawodach najczęściej?
1: Najczęściej uczestniczy tak, nie pamiętam dokładnej ilości, ale tak 300 jakoś tak.
0: Z różnych krajów pewnie, z całego świata.
1: Jest bardzo dużo krajów. 12 krajów, 13, tam różnie. To na różnych olimpiadach jest inaczej.
0: Diano, a powiedz, co ci daje udział w takich olimpiadach? Co sobie z nich zabierasz, oprócz tego, że cały czas podnosisz te swoje umiejętności?
1: No, zyskuję większą pewność siebie też. Akurat mogę się zmierzyć z takimi dziećmi, które już od najmłodszych lat też to trenują w szkole na przykład. No i właśnie rozwijam swoje umiejętności.
0: A dzieci uczą się liczyć różnymi technikami?
1: Tak, to akurat zależy od kraju, bo niektóre przesuwają ręką po liczydle. Niektórzy właśnie tak wolno liczą, a niektórzy w ogóle też przesuwają palcem po kartce.
0: A twoja metoda to aktualnie liczydło.
1: Znaczy, ja moją mocną stroną jest w ogóle pamięć. Bo ja uwielbiam liczyć w pamięci, ale też takie większe liczby liczę na liczydle.
0: A powiedz, jak ty ćwiczysz podzielność uwagi? Bo licząc potrafisz dyskutować na różne tematy, czasami śpiewasz, czasem tańczysz.
1: Recytuję wiersze, ale w ogóle najpierw się skupiam na liczeniu, potem o tym zapominam, potem skupiam się na danej czynności i potem to razem złączam w całość.
0: I to wszystko w jednym czasie, proszę Państwa. A powiedz, ktoś w twojej rodzinie w przeszłości albo może aktualnie też ma takie talenty, takie umiejętności?
1: Ja akurat mam to najbardziej po babci. Moja babcia właśnie była taka bardzo naukowa, więc najbardziej to mam po babci.
0: Rozumiem. Zastanawiałam się właśnie, czy to jest kwestia też między innymi genów i taka międzypokoleniowa, że takie talenty są rozwijane w rodzinie. No pięknie, bardzo, bardzo ci gratuluję. Do rozmowy z Dianą wracamy zaraz po piosence, jednej z jej ulubionych, a gdybyście chcieli o coś zapytać, to bardzo proszę, Już teraz jest taka możliwość. 22 645 20 55, numer telefonu.

0: Dziś w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom wspaniały gość, Diana, mistrzyni Polski w obliczeniach na sorobanie, ale też mistrzyni wielu innych wspaniałych imprezach naukowych organizowanych na całym świecie. Azerbejdżan, proszę Państwa, ostatnie tytuły wywalczone między innymi w Londynie i w Portugalii. Czy ty przewidujesz, Diano, wakacje i oddech od matematyki? Czy się w ogóle nie rozstajesz z tym liczydłem?
1: Ja się w ogóle nie rozstaję, bo uwielbiam matematykę. To jest takie moje druga połowa życia.
0: Czyli liczydło pojedzie z tobą na wakacje w sierpniu?
1: Tak.
0: A po wakacjach wskakujesz do czwartej czy do piątej klasy już?
1: Do czwartej klasy.
0: Do czwartej. Chociaż jedną klasę udało ci się przeskoczyć.
1: Tak, akurat przeskoczyłam z pierwszej klasy na trzecią klasę. W ogóle nie byłam w drugiej klasie. Mhm. I miałam zupełnie nową klasę, nową nauczycielkę. A teraz właśnie idę do czwartej klasy.
0: Mhm. Czyli bardzo szybko, w ciągu jednego roku, zaledwie nadrobiłaś materiał z dwóch klas tak naprawdę.
1: Tak, właśnie teraz się uczę takiego materiału i to jest taki odpowiedni dla mnie. Mhm.
0: A powiedz, czy matematyka i takie właśnie umiejętności, jak rozwijanie pamięci, pomaga ci też w innych dziedzinach nauki?
1: Tak, bardzo mi pomaga. Na przykład w polskim jestem bardzo skupiona, w różnych też przedmiotach, bo matematyka też daje taką takie bardzo długie skupienie.
0: Matematyka też często łączy się z muzyką, prawda?
1: Tak. Ja akurat śpiewam w tym samym czasie, liczę, tańczę, więc muzyka też pomaga bardzo w matematyce.
0: A zastanawiałaś się nad podjęciem próby gry na jakimś

0: jakimś instrumencie na przykład?
1: Chciałabym grać na gitarze, ale na razie skupię się na jednej rzeczy.
0: Tych rzeczy już, jak słyszycie, jest całkiem sporo. Nawet czasami w jednym momencie.
1: Bardzo bym właśnie chciała też grać w dubbingach, w filmach, w reklamach.
0: Czyli masz bardzo dużo pomysłów na siebie i na życie. No cudnie, no tak właśnie powinno być. A jak organizujesz sobie czas tak na co dzień?
1: Bardzo lubię rysować, lubię też się bawić z moim bratem Olusiem w różne zabawy, lubię też jeździć się na rowerze po podwórku, bawić się na dworze z przyjaciółmi, no najbardziej liczyć.
0: A podróże?
1: Podróże, o właśnie, uwielbiam podróżować w różne kraje, ale najbardziej lubię podróżować tam, gdzie są żółwie. Żółw to moje ulubione zwierzę.
0: Gdzie można żółwia spotkać?
1: Na Tajlandii na pewno. W Ameryce. Chyba w...
0: Bo ja jeszcze nigdy nie widziałam żółwia na wolności, wiesz.
1: Ja akurat mam szpital dla żółwi.
0: Naprawdę? Są szpitale dla żółwi?
1: Tak, na Florydzie.
0: Ach, to pozdrawiamy cieplutko te wszystkie żółwie i życzymy im wszystkiego dobrego. Ale tak pomyślałam, że oprócz tego, że oczywiście masz możliwość uczestniczenia w mistrzostwach i podnoszenia tych swoich umiejętności na całym świecie, no to też szansa obejrzenia różnych pięknych przestrzeni, poznania ludzi ciekawych. A powiedz, utrzymujesz na przykład znajomości z dziećmi z innych krajów, które mają podobne uzdolnienia do ciebie?
1: Tak, utrzymuję. Znaczy z dziećmi z innych krajów, no to jeszcze nie poznałam, bo ja zawsze jeżdżę tak po prostu sama i właśnie jest bardzo mało osób z Polski.
0: Aha.
1: Najczęściej są tylko dwie osoby, więc czy utrzymuję bardzo duży kontakt z dziećmi z Polski też, które są tak samo, uczą się tej arytmetyki mentalnej.
0: A powiedz, masz takiego swojego nauczyciela od arytmetyki mentalnej, który jest właśnie takim twoim mentorem, cię prowadzi?
1: Akurat mam dwóch nauczycieli, pana Karola i panią Oliwkę. I właśnie to są moi nauczyciele i oni mi właśnie pomagają. Na przykład pan Karol uczy mnie japońskiej metody, a pani Oliwka uczyła mnie różnych tej właśnie metody europejskiej.
0: A powiedz, Diano, czy nauczyciele w szkole, tej, do której chodzisz, stosują jakieś inne metody nauczania w stosunku do ciebie? Na przykład myślę tutaj o matematyce przede wszystkim.
1: Ja akurat uczę się takiej szkolnej matematyki też. Tak, bo akurat w mojej szkole najczęściej się uczy właśnie w szkołach takiej zwykłej matematyki, więc uczę się tej matematyki, ale też chodzę na dodatkowe zajęcia z matematyki.
0: I te zajęcia też są organizowane w szkole? Czy już poza szkołą?
1: To akurat jest w szkole. Znaczy to nie są jakieś zajęcia, że wszyscy mogą się nie zapisać, tylko że ja akurat mam takie indywidualne.
0: Rozumiem.
1: Że na przykład teraz, jak byłam w trzeciej klasie, to robiłam tematy z czwartej, piątej klasy.
0: A czasami koleżanki i koledzy przychodzą do ciebie, żebyś wyjaśniła im jakieś trudniejsze zagadnienia matematyczne? Zdarza się?
1: No, czasem pomagam też w lekcjach. Tam z matematyki. Ale też miałam ostatnio też prezentację, więc tam uczyłam jakichś podstawowych ruchów z arytmetyki mentalnej.
0: No tak, myślę, że mogłabyś tutaj niejedną lekcję poprowadzić, również dla nas w Polskim Radiu i Dzieciom. Filip, nauczylibyśmy się czegoś, co? Znaczy trochę już jesteśmy za starzy, to już dla nas to za późno na takie wyczyny arytmetyczne, jakie tutaj prezentuje Diana. To daleko, daleko, daleka droga, proszę Państwa, bo to trzeba bardzo wcześnie taką przygodę zaczynać.
1: Tak, bo wtedy mózg jest rozwinięty i ma większą wyobraźnię. Bo w arytmetyce mentalnej chodzi też o to, żeby mieć dużą wyobraźnię, żeby liczyć, wyobrazić sobie te liczydło i tak liczyć.
0: A powiedz, ty wyobrażasz sobie liczydło, czy czasami wyobrażasz sobie też coś innego? Bo wiem, że są różne sposoby na zapamiętywanie, na przykład ciągów, prawda? I czasami dzieci zapamiętują też kolejne obrazki i w ten sposób liczą.
1: Ja akurat wyobrażam sobie zawsze liczydełko, no bo to najbardziej mi pomaga. No i, ale teraz to trochę już sobie mniej wyobrażam, tylko po prostu to jest u mnie takim ciągiem, gdzie takie to automatycznie jest.
0: Mhm.

Drodzy słuchacze, może chcielibyście dopytać, na czym polega takie właśnie liczenie, o jakim opowiada dzisiaj Diana. Może spróbujemy też policzyć jakieś większe liczby. To my się przygotujemy do tego zadania. Gdybyście chcieli się włączyć, to zapraszamy. No mnie na pewno przydałby się tutaj kalkulator, bo nie będę w stanie tak szybciutko policzyć jak Diana, nawet na piechotę i z karteczką. Podejrzewam, że nie mamy tyle czasu, jak zerkam na godzinę audycji, ale siła w słuchaczach Polskiego Radia Dzieciom. Proszę dzwonić i zaraz będziemy liczyć skrupulatnie tutaj o poranku w audycji do godziny 10 razem z Dianą. Więc śmiało. 22 645 20 55.

0: W studiu dziś Diana. Diano, dodzwoniła się do nas Asia i ma do ciebie jakieś pytanie, więc witamy Asię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Asiu. O co chciałabyś zapytać?
1: Jak się liczy na liczydle?
2: Akurat to jest takie trochę skomplikowane, ale na jednościach to się liczy, że na górze są piątki, a na dole są takie pojedyncze koraliki. Czyli jak na przykład chcesz zrobić 6, to robisz plus 1, czyli na tym dolnym koraliku jeden koralik i na górze jeden koralik, bo to jest piątka. Więc to właśnie tak wygląda.
0: To wcale nie jest takie duże liczydło, wiesz, Asiu? Można je pewnie zabrać w każdą podróż.
2: Tak.
0: Jak będziesz miała potem czas, to zachęcamy, żeby zajrzeć do naszych mediów społecznościowych, bo na pewno pojawią się zdjęcia i Diany, i jej liczydła. I zerkniesz sobie, cóż to takiego. A powiedz, ty lubisz liczyć?

0: A ile masz lat?
1: 7.
0: Och, no proszę. I też chodzisz na jakieś zajęcia z matematyki?
1: Nie.
0: A zaciekawiło cię to, co robi Diana na co dzień?
1: Tak.
0: Zaraz spróbujemy może jakieś działania matematyczne zaprezentować na antenie Polskiego Radia dzieciom. A może ty byś chciała takie krótkie działanie nam zaproponować?
1: Tak.
0: To bardzo proszę, tak powolutku. Tak. Ja spróbuję zanotować.
1: 5 plus 2.
2: 7. Możesz jakieś trudniejsze dać.
1: Cztery plus 20.
2: 24.
0: To mogą być nawet takie liczby...
2: Na setkach.
0: Na setkach, tak. Na przykład 128 plus jakaś inna liczba, albo możemy odejmować.
1: 144 plus 400.
0: 144 plus?
1: 140.
2: 140?
0: 1400.
2: 1400. Mhm. 144 plus 1400, 1544.
0: Zgadza się? Asiu, sprawdziłaś?
1: Nie. Sama nie wie.
0: Ja policzyłam na kartce. I też mi wyszło 1544, no, ale Diana policzyła to dużo, dużo szybciej i to bez karteczki oczywiście. My tu dzisiaj będziemy działać chyba z kalkulatorami w studiu, żeby sprawdzać te wyniki, ale pięknie ci dziękujemy za telefon, no i życzymy, żebyś ty też znalazła swoją drogę do matematyki. Bo jak się okazuje i jak podkreśla Diana dziś, to jest bardzo przyjemna dziedzina.
2: To jest taka zabawa.
0: I taka zabawa. To
2: tylko wszystko trzeba zależy. Chcieć.
0: Tak, i to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do tej nauki. Pozdrawiamy cię serdecznie. Czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mojego psa, który się nazywa Bongo, i cały świat, i całe polskie radio dzieciom.
0: I my pozdrawiamy cieplutko, ciebie i twojego psa i życzymy wam pięknych wakacji. Do usłyszenia.
1: I jeszcze krasnoludki.
0: I krasnoludki, rzecz jasna. Bo my tutaj mamy, wiesz, Diano, takie poukrywane małe krasnalki, które no może się teraz ujawnią. One są takie tycie, że wcale ich nie widać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, pa pa.
1: Do widzenia.
0: A ja mam tutaj przygotowane takie działanie, troszkę dłuższe, więc postaram się między słuchaczami, bo chyba telefon nam się rozdzwonił, takie zadanie Dianie dać. Diano, jesteś gotowa?
2: Tak.
0: Dobrze. No to mamy tak. 13 plus 78 plus 83 minus 24 plus 28.
2: 178.
0: Wow! No brawo, Filip! Dobrze policzyłeś na tym kalkulatorze. A Dianie udało się bez. Czy to było łatwe, czy trudne?
2: To akurat było bardzo łatwe, bo możemy też zadać jakieś działanie na setkach.
0: Na setkach? No to może nasz gość, który do nas się dodzwonił, pan Jan, spróbuje. Dzień dobry, panie Janie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak przyznam, że jestem trochę w szoku i tak nie dowierzam.
0: My też jesteśmy w szoku.
3: Ale czyli ja mogę zadać taki przykład? Zobaczyć, jak to się
2: tak,
3: liczy,
2: oczywiście.
3: Jak to wygląda?
0: Dobrze, a ma pan
3: to
0: zapisany?
3: Jakiś prostszy, trudniejszy?
0: Prostszy, trudniejszy, Diano?
2: Chyba trudniejszy.
0: No dobrze, podnosimy poprzeczkę, tak?
3: To ja dyktuję w takim razie. Mhm. 960 minus 32 plus 130.
2: 1058.
3: O, a to jeszcze jeden sprawdzę.
0: Aha.
3: To poczekaj, panie, tylko taki kalkulator, włączam nowy. 211 dodać 110, odjąć 92, odjąć 6.
2: 223.
3: Brawo.
0: Wow.
3: Jestem pod wrażeniem.

0: doświadczeniem.
1: Dziękuję.
0: Może poczytasz troszkę o pani Diano.
2: My też jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Ja siedzę z karteczką i z długopisem, Filip z kalkulatorem, wszystko liczy, a to było wolne tempo, prawda, Diano?
3: Tak, mój właśnie rekord na jednościach to 0,2 sekundy.
2: Jejku. Panie Janku, co pan na to?
0: Ja przyznam, że zanim mówiłem, sobie poczytam o pani Dianie, bo myślę, że tu wnuczkę trzeba będzie podesłać na zajęcia zobaczyć. Dziękuję ślicznie.
2: My też dziękujemy pięknie, a gdyby pan zobaczył tą uroczą osobę, która siedzi przede mną i się uśmiecha i z taką i delikatnością, i z takim luzem, i swobodą mówi o matematyce i liczy te wielkie liczby i działania i widać, że jej to sprawia naprawdę ogromną frajdę. Także tak powiem chcielibyśmy pani, się uczyć.
0: Dla mnie to dosyć ciężka sprawa, tak liczyć pamięci. Ja mam starą metodę matematyczną, ale chyba liczy się wynik, więc najważniejsze.
2: Oczywiście. Bardzo dziękujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za telefon. Drodzy słuchacze, gdybyście chcieli z Dianą porozmawiać, to zapraszam. 22 645 2055. Dzisiaj o sile rozmawiamy i o sile mięśni było troszkę, ale teraz o sile umysłu zdecydowanie i o siłach witalnych. No a jak widać w Dianie, w tym niewielkim ciałku, to wszystko się mieści. I siły witalne, i uśmiech, i radość. I siła umysłu, i potęga umysłu, chyba tak już możemy powiedzieć. Do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: studiu Diana, a dodzwoniła się do nas Gabrysia. Ciekawe z jakim pytaniem, czy trudnym, czy łatwym. Cześć Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, moja droga. Chciałabyś porozmawiać z Dianą?
1: Tak.
0: A jakie pytanie chodzi ci po głowie?
1: Ile...
0: Jesteś? Czy nam zniknęłaś?

0: Już, ja może ją przyłączę na sam telefon.
1: A poproszę, jeśli to nie kłopot.
2: Już jestem.
1: O, jesteś, Gabrysiu, teraz cię dobrze słyszymy. O jakie, o co chciałabyś zapytać, Diana, jakie pytanie chciałabyś zadać?
2: Ile to jest 200 plus 900?
3: 1100.
1: Czy to się zgadza? Obliczyła pani już, pani Gabrysiu?
2: Akurat ja tego nie obliczyłam, no bo ja jadę samochodem.
1: Rozumiem. I trudno ci liczyć, nie masz liczy...
2: Mój tata potwierdza, że 1100.
1: No pięknie, brawo. Jeszcze macie jakieś pytanie? Czy to będzie pytanie matematyczne, czy jeszcze z innej puli?
2: Mhm. Ile to jest 1000 plus 1000?
3: 2000.
1: Bardzo dobre pytania matematyczne. A powiedz, Gabrysiu, ile ty masz lat?
2: 6.
1: Lubisz liczyć?
2: I mój tata powiedział, że 1000 i 1000 to 2000.
1: A, czyli tata też potwierdził. No dobrze. A powiedzcie w takim razie razem z tatą, czy wy lubicie matematykę?
0: 24.
1: O, tutaj mamy kolejne działanie.
2: Jeszcze jedno pytanie
1: mam. No dobrze.
2: Ile to jest 800 razy 24?
3: Mogę się pomylić, bo jeszcze nie mam tego dopracowanego tak bardzo, ale postaram się to obliczyć. Mhm. 800 razy 24, tak?
2: Dobrze. Mhm.
3: 800 razy 20. Znaczy 19200. Chyba tak mi się wydaje, ale mogę się pomylić.
1: Tak.
2: Okej.
1: Okay. 19200. Filip sprawdził na kalkulatorze. No to brawo.
2: Zapytam.
1: Tak, Gabrysiu? Halo, halo? Jeszcze o coś pytałaś?
2: To nie jest tyle, ile Diana liczyła, no bo to jest 200 tysięcy... 17 600. To tyle jest.
1: A my tutaj sprawdzamy. O, widzisz, mamy zdania podzielone.
2: Tata mówi teraz, że coś źle policzył.
1: Że tata coś źle policzył. To prosimy tatę jeszcze o ponowne sprawdzenie. My tutaj liczyliśmy... Powiem szczerze, że na kalkulatorze, no bo proszę państwa, w takim tempie i wyszło nam 19200. Tak jak Diana powiedziała. I co na to tata?
2: Tata mówi, że nieważne. 19200.
1: Czyli wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu i wszyscy się zgadzamy. Tak, drogi tato? Wynik najważniejszy, no w matematyce tak jest, prawda? I
3: tak.
1: Na w kartkówkach, sprawdzianach, no i mistrzostwach to wynik
3: tak
1: jest najważniejszy, więc brawa dla wszystkich, krasnoludki. No i pozdrawiamy wasz duet matematyczny, który jedzie chyba teraz samochodem, tak?
2: Tak, jedziemy do Ełku, a potem jedziemy pod a potem pod Warszawę, a potem jedziemy, nocujemy tam na jedną nockę, potem na dwie nocki i potem jedziemy do Karpaczy w góry i potem tata do Karpacza i potem
0: w piątek
2: jedziemy do Torunia, tata mnie tam zostawia, mama dojeżdża za pociągiem.
1: Ależ macie intensywny czas.
2: I potem jedziemy do dobrego miasta, do drugiej babci.
3: Och, to miłej podróży.
1: Ile planów. To dobrej podróży wam życzymy i bezpiecznej przede wszystkim. I pozdrawiamy was. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Diano, ty pewnie często spotykasz się z takimi sytuacjami, że różni ludzie zadają ci pytania matematyczne.
3: Tak, bardzo często właśnie spotykam się z takimi sytuacjami.
1: No i zachwyciłaś, jak widziałam też widzów jednego z programów telewizyjnych.
3: Tak, z programu Mam Talent i zajęłam 3. miejsce.
1: To

0: Brawo, brawo. Wielkie gratulacje dla ciebie. Aż trudno uwierzyć, że w tak niewielkim, pięknym ciałku mieści się tyle talentu.
1: Dziękuję.
0: Całe pokłady. No to życzymy ci sukcesów dalszych na kolejnych mistrzostwach i takiej równowagi, też dużo odpoczynku, tego, żeby cały czas matematyka dawała ci dużo radości, ale też takiego wewnętrznego spokoju, no i przede wszystkim frajdy, bo to chyba najważniejsze.
1: Tak.
0: A może ty byś chciała kogoś pozdrowić, zanim się pożegnamy?
1: Właśnie, bardzo bym chciała pozdrowić mojego braciszka Olusia, który zawsze mi kibicuje, jest moim największym fanem. Bardzo bym chciała też pozdrowić moją klasę i moją nauczycielkę, panią Madzię. Klasę 4A. Bardzo bym chciała też pozdrowić panią Oliwkę i pana Karola, moich nauczycieli z arytmetyki mentalnej, całą rodzinę, wszystkich słuchaczy i całe radio, i całe polskie radio dzieciom.
0: No bardzo ci dziękujemy. Na koniec jeszcze poprosimy krasnale o wielkie fanfary. Proszę nam tu wygrać dla Wiany. Ja też się przyłączam. Bardzo ci dziękujemy za to spotkanie.
1: Też bardzo
0: dziękuję.
1: I
0: zapraszamy
1: dziękuję częściej,
0: bo uczyć się z tobą matematyki to wielka przyjemność.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jak mawiał mój nauczyciel matematyki, pan Wąs, którego uwielbiałam w podstawówce, matematyka jest najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego.
1: Tak.
0: Człowiek zapamiętał.
1: Mądre
0: słowa.
1: Tyle lat
0: minęło, prawda? Pan Ryszard Wąs. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli matematyki i bardzo dziękujemy Dianie za spotkanie. Do zobaczenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ponieważ zbliża się w jakimś niepokojącym, oszałamiającym tempie godzina 10 i poranek dobiega końca, to ja też się z wami żegnam. Martyna Chuderska, Filip Górski. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

I tak wylądowaliśmy w naszej muzycznej, cotygodniowej audycji. Śpiewnik turystyczny Jacek Zawada, Filip Górski. Zapraszamy Was, drodzy radiosłuchacze, do wspólnego śpiewania, do wspólnego muzykowania, do bycia w muzyce teraz, w wakacje, w te ostatnie dni lipca, przedostatni dzień lipca, bo dzisiaj mamy już czwartek, 30 lipcowy dzień. Co można zaśpiewać w taki dzień jak ten? Kiedy jest piękna pogoda za oknem, a będzie jeszcze piękniejsza, będzie jeszcze cieplej, słońce będzie nam przyświecało jeszcze mocniej. Mam taką, no nie wiem, dla niektórych dobrą, dla innych może nie do końca informację, że te upały z końcówki czerwca tego roku wracają. Są tuż, tuż, dlatego dbajcie o siebie bardzo, zabezpieczajcie skórę kremami z filtrem przeciwsłonecznym, zakładajcie bandamy na głowę, albo czapki z daszkiem, albo kapelusze z takim dużym rondem. No i oczywiście nawadniamy się, pijemy dużo wody, bo woda pomoże nam bardziej cieszyć się z tych słonecznych dni. I dzięki dużej ilości wypitej wody będziemy mieć po prostu więcej energii do tego, żeby chociaż trochę uśmiechnąć się do tego mocnego słońca, które zbliża się do nas coraz bardziej, ale z drugiej strony wtedy, kiedy jest słońce, to można milej spędzać czas na wodzie i my dzisiaj sobie na wodę się przeniesiemy w naszym śpiewniku turystycznym. A o jakich piosenkach w naszym dzisiejszym piątym już rozdziale śpiewnika turystycznego porozmawiamy, a raczej pośpiewamy, to może

Wy mi podpowiecie? Jeśli ktoś do nas zadzwoni pod numer telefonu 226452055 i rozwiąże moją pierwszą zagadkę w dzisiejszej audycji, to wtedy wszystko się wyjaśni. Będziemy wiedzieć, o jakich piosenkach konkretnie będziemy rozmawiać i jakie piosenki pośpiewamy sobie dziś. Uwaga! Zagadka. Zagadka muzyczna? Nie, zagadka bardziej sportowa, zagadka bardziej ruchowa, ale jak najbardziej związana z tą muzyczną audycją, której słuchacie właśnie teraz w Polskim Radiu Dzieciom. Cóż to takiego jest? Nie jestem łodzią, choć po wodzie pływam. Mam dwa wiosła, a w środku człowiek się skrywa. Co to jest? Co to może być? Coś, co nie jest łodzią, ale pływa po wodzie, ma dwa wiosła, a w środku tego czegoś jest człowiek? Może podpowiem, że mogą być nawet dwie osoby, albo jedna osoba, w zależności od wielkości tego czegoś. 226452055. Kto rozwiąże taką sportowo-muzyczną zagadkę? Zapraszam. Zapraszam, dzwońcie do nas już teraz, a w oczekiwaniu na wasze telefony tańczymy z Alicją Janosz w dzisiejszym piątym rozdziale Śpiewnika Turystycznego.

0: do przodu krok, do tyłu krok. Alicja Janosz zatańczyła i tak pięknie, stylowo zaśpiewała nam o poranku, chociaż już ten poranek się obudził przecież z Martyną Chuderską. A teraz po tej dobrej pobudce porankowej mamy śpiewnik turystyczny w Polskim Radiu Dzieciom na zegarach 10.13. To czas, najwyższy czas, by porozmawiać z pierwszymi słuchaczami, które właśnie, bo to będą słuchaczki, zadzwoniły do Polskiego Radia Dzieciom. Rozmawiamy w tym momencie z Gabrysią oraz z Anią. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Ja właśnie jadę samochodem.
0: Aha. Jedziesz może na wakacje?
1: Tak, jadę na wakacje.
0: Ale fajnie. Gdzie jedziesz na wakacje?
1: Najpierw teraz jadę do Ełku, potem od razu z Ełku jadę na dwie nocki pod Warszawę i potem jadę do Karpacza, góry. I potem jadę do Torunia, mama dojeżdża i potem jadę do Dobrego Miasta i wracam do domu.
0: Ola Boga i Stonoga, jaki bogaty plan turystyczny. Super, cieszę się, że będziesz miała tyle atrakcji. No dobrze, nie wiem czy wiesz, ale dodzwoniła się do nas w tym samym czasie, w którym ty do nas zadzwoniłaś Ania. Powitamy Anię. Gabrysiu?
1: Jesteś.
0: To oprócz ciebie do naszej rozmowy dołączy jeszcze Ania. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: A ty skąd do nas dzwonisz?
2: Też jadę na wakacje.
0: No to ja nie mogłem mieć lepszych gości. Bardzo lubię, kiedy do śpiewnika turystycznego właśnie dzwonią takie osoby, które są w drodze na wakacje. To opowiedz, gdzie ty się wybierasz, droga Aniu, na wakacje.
2: Jadę do Sopotu.
0: O nie, moje ukochane miasto nadmorskie, ale fajnie. Dużo wam jeszcze drogi zostało, czy już jesteście bliziutko?
2: 3 godziny jeszcze.
0: Mhm. Czy byłaś już w Sopocie wcześniej, czy to będzie twoja pierwsza wizyta w tym mieście?
2: Byłam.
0: I co fajnego można robić w Sopocie?
2: Można się kąpać.
0: Mhm. Jeśli nie będzie przeciwwskazań...
2: Można,
0: tak?
2: Można spacerować po Sopocie.
0: Mhm. Czy masz może...
2: Koleżanka Mary.
0: A czy masz może jakieś ulubione swoje miejsce w Sopocie?
2: Nic chyba.
0: Słucham?
2: Nie.
0: Po prostu cały Sopot jest fajny i już, tak?
2: Tak.
0: No dobrze, to ja wracam do Gabrysi. Gabrysiu i Aniu, ale wy dzwonicie przede wszystkim po to, żeby rozszyfrować zagadkę, prawda?
2: Tak.
0: Dziewczyny, to może zróbmy tak. Ja jeszcze raz dla was i dla wszystkich słuchaczy przypomnę treść zagadki, potem powiem 3, 4 i to będzie znak, żebyście głośno wypowiedziały odpowiedź na tę zagadkę. Zgoda?
2: Tak.
0: Gabrysia się zgadza?
2: Tak.
0: Ania też się zgadza?
2: Tak.
0: Co to jest? Nie jestem łodzią, choć po wodzie pływam. Mam 2 wiosła, a w środku człowiek się skrywa. Co to jest? 3, 4.
2: Kajak.
0: Tak jest, to jest kajak. Brawo. Dzisiaj popłyniemy kajakiem przez ukochane rzeki i będziemy się zastanawiać, jakie piosenki można wtedy śpiewać, jak się jest w kajaku albo jak się jest nad rzeką. A czy wy lubicie kajakować, czy po prostu pływać kajakiem? Gabrysiu?
2: Nie, to kajak.
0: Gabrysiu, lubisz pływać kajakiem, czy nie?

0: to jeszcze nie pływałam kajakiem, więc nie wiem.
1: Więc nie wiesz. No, ja też chyba miałem kilkanaście lat tak naprawdę, jak pierwszy raz wszedłem do kajaku. A ty, droga Aniu, pływałaś już kajakiem, czy jeszcze nie?
0: Nie.
1: Mhm. No to dzisiaj troszkę o tych kajakach sobie porozmawiamy i zastanowimy się, co fajnego można wtedy pośpiewać. A jakie są wasze ulubione turystyczne, wakacyjne piosenki? Teraz jako pierwszą o odpowiedź proszę Anię. Aniu, co lubisz śpiewać w wakacje? Masz jakąś taką ukochaną piosenkę?
0: Nie.
1: A może rodzice coś mają ulubionego? Bo chyba rodzice są obok, tak?
0: Tak.
1: Dzień dobry, rodzice Ani. Dzień dobry, rodzice Ani. Dzień dobry, siostro Ani. Co lubicie, kochani, śpiewać w wakacje? Tak rodzinnie, razem. Macie jakieś takie utwory?
2: Na ten sezon mamy piosenkę Przeróbkę Włajasz, Włajasz.
1: Naprawdę?
2: Bo nasza córka druga, czyli Katarzyna, śpiewała podczas zakończenia roku.
1: O!
2: O polską wersję. Nie wiem, czy się da odnaleźć taką piosenkę.
1: Włajasz, włajasz, wersja po polsku, to leciało...
2: Podróżowanie przetłumaczyłem.
1: A już chciałam zapytać, czy zamawiacie piosenkę Podróż, podróż? Podróżowanie. Kasia, jesteś tam obok Ani?
0: Tak.
1: A jak leci ta piosenka w wersji polskiej? Możemy usłyszeć chociaż kawałeczek?
0: Tak. To na wakacje wyjedź już. Zawsze mieszkanie na klucz. Wojaż, wojaż, ty plecak już masz, do babuni powróć psa, a do cioci wstę koty dwa. Wojaż, wojaż, ty plecak już masz.
1: Brawo, ale fajnie, no to takiej interpretacji, takiej wersji tego legendarnego utworu jeszcze nie mieliśmy. Wielkie brawa dla Kasi. Aniu, Kasiu, bardzo dziękuję, że jesteście z nami w audycji Śpiewnik Turystyczny. Poczekajcie momencik i chwileczkę na mnie, bo ja wracam do Gabrysi. Gabrysiu, a czy ty masz jakąś ukochaną piosenkę, którą lubisz sobie pośpiewać w wakacje?
0: Ja mam aż 3 piosenki ulubione.
1: No to miejsce trzecie, to jaka piosenka?
0: Ulubiona trzecia piosenka to jest ITD, ITD w Stanach.
1: Mhm. A jak to leci? Przypomnisz nam fragmencik?
0: Druga piosenka to jest Kawka na wynos, a pierwsza piosenka to jest Jestem twoją bajką.
1: No to ta piosenka numer jeden. Jak to leci? Jestem twoją bajką. Śmiało, śmiało, ja cię słucham.
0: Ja nawet byłam na stadionie, na koncercie.
1: Byłaś na tym wielkim stadionie narodowym w Warszawie i śpiewałaś w Stanach?
0: Nie.
1: A gdzie byłaś na tym koncercie, na stadionie? Gdzie to było?
0: Ja byłam w Białymstoku.
1: O, a jesteś z Białegostoku? Pochodzisz z Białegostoku? Bo ja ci powiem, że my z Filipem pochodzimy. Ja prawie z Białegostoku, a Filip z Białegostoku. Filip, który wydaje dzisiejszą audycję. Więc pozdrawiamy Podlasie. Dziewczyny, no dobrze, bo my się tak rozgadaliśmy, ale przecież to nie jest audycja tylko o gadaniu, ale też o śpiewaniu. Pośpiewamy trochę. Za chwilkę kilka dźwięków z piosenką Jestem twoją bajką, a potem pośpiewamy z naszymi gośćmi. Pozdrawiamy teraz. Gabrysiu, kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamę, tatę, mojego kota Fredkę, jeszcze chcę pozdrowić moją siostrę Jagódkę, pana, całe Polskie Radio dzieciom i koleżankę Marcysię się też i babcię Grażynkę, dziadka Karola i babcię Jenie i dziadka Jasie i babcie Basie. I tylko jeszcze chcę jedną

0: pozdrowić i też też bym chciała pozdrowić dziewczynkę, która też się dodzwoniła, która z nami też rozmawia.
1: O, to bardzo miłe. Aniu, słyszysz? Pozdrowienia dla ciebie od Gabrysi.
2: Słyszę.
1: Czy ty też pozdrawiasz Gabrysię?
2: Tak.
1: Gabrysiu, czuj się pozdrowiona od Ani. Dziękujemy za rozmowę z tobą, Gabi.
2: Dziękujemy.
1: Trzymaj się i wspaniałych wakacji. Do usłyszenia. No to teraz, Aniu, twoja kolej. Proszę bardzo, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
2: Całą moją rodzinę, całe polskie radio dzieciom i krasnoludki.
1: O właśnie, krasnoludki. Krasnoludki pobiegły na śniadanko. Pozdrowię je na pewno. A jeszcze Kasia jest obok ciebie. Ta, która nam śpiewała piosenkę Podróż, podróż, przepraszam, Podróżowanie, czyli Włajarz, Włajarz. Kasiu, czy ty też chcesz kogoś pozdrowić?
3: Nie.
1: No to ja pozdrawiam ciebie, po prostu.
2: Tylko psa u babci Teodorka.
1: Pozdrawiamy pieska, hał, hał, hał. Bawcie się dobrze w Sopocie. Na ile jedziecie? Na ile dni?
2: Trzy.
1: Ale fajnie. Dobrej zabawy, pięknej pogody, niezapomnianych wspomnień i udanego urlopu i wakacji nad morzem. Pa, pa, do usłyszenia. A my teraz przenosimy się do bajki. Jestem twoją bajką, Sanach. Zaśpiewa nam pięknie, ładnie i cudownie. A my fantastycznie już po piosence powitamy w studiu Polskiego Radia naszych gości. Zapraszamy. Zostańcie z nami. Aha, drodzy radiosłuchacze, jeśli ktoś z was chciałby zaśpiewać jakąś piosenkę turystyczną albo studencką, albo opowiedzieć, dlaczego właśnie ta, nie inna piosenka gra w jego sercu, to dzwońcie do nas pod 226-45-20-55, a my dziś rozmawiamy o piosenkach kajakowych, tak mógłbym je nazwać? No o takich piosenkach, które śmiało można zaśpiewać wtedy, kiedy płyniemy kajakiem po jakiejś wspaniałej rzece. Przed nami woda, za nami woda, po bokach woda i piękny las, zieleń dookoła i tylko my w kajaku i dźwięki. Dźwięki, które mamy w głowie, w sercu. No właśnie, jakie to są wtedy dźwięki? Jakie piosenki lubicie śpiewać? Płynąc kajakiem albo wypoczywając na kocyku nad rzeką. Czy to byłaby piosenka Jestem twoją bajką, czy coś zupełnie innego?
4: Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem,

0: Moją bajką tak zaśpiewała nam Sanach, a my za chwilę pośpiewamy z panią Beatą Świerczewską i jej synem Leonem, bo właśnie oni zadzwonili do nas, do naszej audycji tydzień temu. No i tak tam się miło rozmawiało, że ja zaproponowałam, żebyśmy tę rozmowę kontynuowali tylko u nas, tutaj, w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Pani Beata i Leon są z nami. Cześć, kochani.
1: Dzień dobry.
0: No i co, jak wam się zaczął ten czwartek? Co na zegarach jest 10:30 już prawie. Co już zdążyliście zrobić? Zjedliście pewnie śniadanie, tak,
2: tak,
0: Leon?
2: Tak, umyłem się.
0: Co było na śniadanie?
2: Kanapki.
0: Kto robił śniadanie, ty czy mama?
2: Mama.
0: Herbatka była, czy kakao, czy
2: woda.
0: Sok? Woda. Po prostu. Gazowana czy nie gazowana?
2: Nie gazowana.
0: Ale Leon, ja muszę powiedzieć naszym radiosłuchaczom, bo przecież oni nas nie widzą, bo my jesteśmy w radiu, że ty masz fajną koszulkę, taką wyjątkową koszulkę z literką, czarną literką L, w białym kółku z czarną obramówką. Co to za koszulka? Opowiadaj nam szybciutko.
2: Legii Warszawa, bo gram w Legii w Akademii i pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy może mnie słuchają.
0: Od kiedy?
2: Z Legii.
0: Z Legii. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Od kiedy interesujesz się piłką nożną?
2: Od 3,5... Nie. Jak zacząłem grać, jak miałem 3,5 roku.
0: I wtedy zacząłeś już tak żywo interesować się piłką nożną. A czy to zainteresowanie przyszło od mamy, od taty, od babci, od dziadka, od kogoś innego?
2: Od taty.
0: Od taty, czyli tata też lubi piłę?
2: Tak.
0: Mama lubi piłę, czy
3: lubi,
0: nie?
3: Lubi, mama lubi. Musi. Mama już teraz musi.
0: Czy mama też gra?
2: Nie.
3: Nie.
0: Mama ale, ogląda.
3: Ale wozi, ogląda, pomaga, wspiera. Szykuje ubrania, więc pomaga.
0: Mama jest w dziale organizacyjnym.
3: Mama jest menadżerem.
0: Menadżerem. Zawsze musi być dobry menadżer, prawda?
3: Tak jest.
0: Leosiu, a powiedz, bo ty powiedziałaś mi przed chwilą bardzo interesującą rzecz o tym, co się wydarza, kiedy zawodnicy, piłkarze wchodzą na murawę, zanim rozpocznie się mecz. I oni zawsze idą...
2: Z dziećmi.
0: Są prowadzeni właśnie przez dzieci. Opowiedz nam, jak to jest i... Jaka jest twoja rola w tym wszystkim, o czym my właśnie teraz rozmawiamy?
2: Jest tak, że wpierw jest w takim tunelu się, co wyprowadzają piłkarze. Potem piłkarz przychodzi do ciebie i trzymacie się za rękę i wychodzicie na stadion.
0: I ty też miałeś okazję z...
2: Trzy razy.
0: Wow! To byli piłkarze Legii?
2: Legii, Realu Betis i jakiegoś innego klubu.
0: Chłopaku, to ty masz już takie znajomości piłkarskie, że tylko pozazdrościć. Wspaniale. Co jest najfajniejszego w piłce nożnej dla ciebie?
2: Koledzy.
0: Super odpowiedź, czyli po prostu te przyjaźnie, które można zawrzeć, tak?
2: Tak.
0: Słuchajcie, a o.

0: To teraz mamę zapytam.
1: I raz byłem jeszcze na głównym ośrodku Legia Training Center i miałem mecz z Markowiem, a potem był trening pierwszej drużyny i mam całą koszulkę z podpisami.
0: Ale czad, to pewnie jedna z najważniejszych albo najważniejsza koszulka u ciebie, co?
1: Tak.
0: W szafie. A czy mama, jak dopinguje syna, to towarzyszą temu jakieś dźwięki? Pewnie tak, bo trudno w ciszy dopingować, prawda?
2: Na początku towarzyszyły ogromnie te dźwięki, ale teraz już stoję spokojnie, staram się przynajmniej.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale serce mocno wali, są emocje, ale staram się już nie dawać wskazówek, od tego jest trener.
0: Tak? To tak. Mama dawała wskazówki wcześniej?
2: Dawała.
0: Leoś, to co mama krzyczała z trybun
1: do ciebie? Już za bardzo nie pamiętam, ale...
2: Ale krzyczała.
0: Czyli mama to jest twoja pierwsza trenerka?
1: Tak.
0: No to już teraz wszystko jasne. A czy mama, kibicując synowi z trybun, śpiewa coś od czasu do czasu?
1: Nasi rodzice nie mogą, muszą być cicho. I jak strzelimy gola, to dopiero mogą.
2: To możemy klaskać i wspierać, ale nie możemy
0: rozpraszać,
2: tak.
0: No ale słuchajcie, ale śpiewać na pewno można na wakacjach, na przykład jak się wsiądzie do kajaka i się wypłynie jakąś rzeką. Lubicie pływać kajakami?
2: Bardzo, tak. Bardzo. Kajaki dla nas to takie wspólne spędzanie czasu.
1: Odpoczynek.
2: I bardzo lubimy kajaki, staramy się raz w roku właśnie tak sobie zorganizować czas, żeby gdzieś popłynąć, czy tutaj właśnie blisko Warszawy, czyli tą rzeką w Krą. A jeśli jesteśmy gdzieś na Mazurach, to również właśnie staramy się.
1: A raz była na piłce taka historia, że już kibice przeciwnej drużyny już się cieszyli, że gol niby, a ja wyjąłem z linii, bo byłem bramkarzem.
0: Wyjąłeś piłę z linii?
1: Tak.
0: Ona
1: się turlała.
0: A to jest, Leosiu, twoja pozycja? Pozycja bramkarza?
1: Nie, my mamy różne pozycje.
0: Zmieniacie się? No to chłopaku, to jest nie lada wyczyn, gratulacje.
1: I z ich kibiców teraz krzyczeli nasi kibice, no bo, że ja tak wyjąłem, a wcześniej krzyczeli ich, że gol, niby.
0: Jaki to jest hałas? Czy to jest ogromny harmider wtedy, jak ktoś strzeli gola na trybunach? Czy już się do tego przyzwyczaiłeś?
1: Przyzwyczaiłem.
0: Przyzwyczaił się pan, proszę bardzo. No dobrze, kochani, to wróćmy od tego sportu do kajaków. A właśnie, jak pływacie kajakami, to o czym myślicie? Czy ty myślisz wtedy też, Leon, o piłce nożnej, czy...
1: Myślę o łowieniu ryb, o rybach, o przyrodzie.
0: Wtedy można odpocząć, można tak zamknąć oczy, sobie płynąć, cisza, spokój. Co pani Beato, pani lubi, szczególnie na kajakach właśnie?
2: To właśnie ciszę, oglądanie przyrody, podziwianie przyrody i ten wspólny czas chyba najbardziej, że jesteśmy wszyscy razem, brak telefonów i taka cisza i ten głównie wspólny czas.
0: Bo wtedy jest trudno o zasięg zazwyczaj na środku rzeki i to jest dobre rozwiązanie, prawda?
1: My sobie kiedyś płynęliśmy w Krom i mama zobaczyła za skrońca i tak szybko. Normalnie myślałem, że jakieś energii dostała.
0: A gdzie? Ale
1: na wodzie.
0: Tak, na wodzie?
1: I mama spokojnie, a potem z całej siły szybko.
0: I już byliście na lądzie.
2: Byliśmy na plaży.
0: Wiesz co, to ja bym zrobił to i ja nawet nie chcę sobie wyobrażać takiej sytuacji, ale ja bym zrobił dokładnie to, co twoja mama.
1: A ostatnio byłem z kolegami na Mazurach, to byliśmy na Pomości i był zaskroniec na Pomości, ja obok sobie niego wskoczyłem do wody.
0: Aha, może to ten sam.
1: Wskoczyłem na pomost i do wody potem.
2: Mamy taką grupę od czasów, kiedy Leoś był w przedszkolu, jest nas ponad 50 osób. I w tym roku właśnie, tak co roku staramy
1: byliśmy
2: się wjeżdżać.
1: Na Mazurach i był za skroniec. Ja skoczyłem na pomost, co był za skroniec i do wody skoczyłem przy nim. A jak byłem z tatą na kajakach właśnie wtedy, to taki pan złowił 80 centymetrów węgorze,

0: czy wow. tam coś.
1: Oho, ho. Ale,
0: I no. do kolan była ta woda i takiego szczupaka albo węgorza złowiłem.
1: A ty co największego złowiłeś, jeśli chodzi o ryby?
0: Małe, ja dopiero zaczynam.
1: To nie szkodzi, ale pamiętasz, jaką rybę złowiłeś?
0: Kiedyś złowiłem taką z metr miała.
1: No to chłopaku, mała ryba, metr, no to już
0: i
1: jest coś.
0: I ważyła kilogram.
1: No to już jest dobry wynik, prawda pani Beato?
2: Oczywiście.
1: A potem, jak już się złowi taką rybę, jak już się popływa w takim kajaku, jak już się tam spotka różne zwierzątka w tej rzece, to jest dobry czas na śpiewanie, czy dobry czas na śpiewanie jest również wtedy, jak się płynie kajakiem?
0: Wtedy, jak się płynie, zawsze można
2: zawsze jest dobry śpiewać. Czas na śpiewanie, tak. Jak się płynie i później na pikniku, czy przy ognisku, po takim spływie.
1: A lubicie sobie tak rodzinnie pośpiewać?
2: Lubimy.
0: Tak.
1: Tak?
0: Lubimy.
1: I co wtedy śpiewacie, jak jesteście w kajaku? W kajakach pewnie. No bo jeszcze jest tata. Kto jeszcze płynie drugim kajakiem?
2: Nie, płyniemy razem w trójkę w jednym kajaku. Tak, jeśli chodzi o nas, to my w trójkę. No i znajomi, tak.
1: Ale fajnie. Super. No i co wtedy śpiewacie? Co lubicie pośpiewać sobie wtedy?
2: A śpiewamy wtedy jakieś utwory o wodzie, o podróżach.
0: Jakieś wymyślone.
2: Albo swoje takie po prostu wakacyjne, ulubione piosenki.
1: I wymyślacie słowa też do piosenek? Dobra, to ja mam...
0: wymyśliłem piosenkę z mamą.
1: Zaśpiewasz nam? Taką wymyśloną? Będzie...
0: No ale nie mamy...
1: Nie macie słów?
0: Telefonie.
1: O, mama ma na telefonie, to my zaraz poszukamy.
0: Masz,
1: poczekajcie, na razie spokojnie, zaraz będzie przerwa na
0: inną
1: piosenkę.
0: Bo ja mamie wysłałem,
1: piosenkę.
0: Żeby oceniła.
2: Ale to chyba była piosenka dotycząca...
0: Na mundialu
1: pewnie
0: Francji.
1: Piłki tak. Nożnej, tak myślałam.
0: Francji, bo
1: tak
0: kibicowałem Francji.
1: No Francja, dobry wynik, czwarte miejsce. Prawda?
0: Tak.
1: A mama komu kibicowała?
0: Mbappé, Król Strzelców. Ja Francji i Hiszpanii.
1: Dokładnie. Mbappé, Król Strzelców, teraz odpoczywa na wakacjach. To co? Śpiewamy, bo wiem, pani Beata i Leon przybyli do nas z plikiem kartek zapisanych. Na tych kartkach są teksty piosenek.
2: Tu mamy, tak.
1: No bo ulubione. Bardzo dobrze, że tak się przygotowaliście, bo to jest audycja Śpiewnik, Śpiewnik Turystyczny. To co? Od czego zaczynamy? Ja wam pomogę.
2: Na to?
0: Nie, płynie Wisła, płynie.
1: Płynie Wisła, płynie. To poczekajcie, bo ja się też przygotowałam, słuchajcie, do tej audycji. Płynie Wisła, płynie. Uwaga! Już kiedy powstała ta piosenka? W drugiej połowie XIX wieku, czyli ona ma ponad 100 lat. Bohaterką tej piosenki jest kto?
0: Wisła,
1: tak jest. W ogromnej liczbie śpiewników i materiałów szkolnych jako autora słów tej piosenki podaje się pana Edmunda Wasilewskiego, krakowskiego poetę. A muzykę napisał Kazimierz Hoffman, polski pianista, kompozytor, a śpiewają teraz nasi goście, pani Beata i jej syn Leon. Ewentualnie ja coś tam też dośpiewam. 3, 4.
2: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie.
0: Po polskiej krainie.
2: A dopóki płynie, Polska nie zaginie.
0: A dopóki płynie, Polska nie zaginie. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała.
2: Wnet go pokochała.
0: A w dowód miłości wstęgą opasała.
2: A w dowód miłości wstęgą opasała. Chociaż się schowała w niepołomskie lasy.
0: W niepołomskie lasy.
2: I do morza wpada, płynie jak przed czasy.
0: I do morza wpada, płynie jak przed czasy. Nad moją kolebką matka się schylała.
2: Matka się schylała.
0: I po polsku pacierz mówić nauczała.
2: I po polsku pacierz mówić nauczała.
1: A pamiętacie, kto zaśpiewał tę piosenkę? Z czyjego wykonania jest ona najbardziej znana? Pani Beata może bardziej będzie kojarzyć.
2: Nie pamiętam.
1: To za chwilę posłuchamy, zobaczymy, czy pani Beata odgadnie, a ja...
0: A możemy dokończyć?
1: Tak, za chwilkę, no. Bo ja chciałam zrobić w środku coś takiego.
2: No,
1: dla was. I powiedzcie, czy wy chodzicie na jakieś lekcje śpiewu, czy wy gdzieś występujecie?

0: rapujecie, czy macie jakieś wieczorki poezji śpiewanej rodzinne?
1: W domu przed lustrem, podczas mycia zębów.
0: Tak? No nie, no to nie, słuchajcie, o takich talentach to świat się musi dowiedzieć. Pani Beato, skoro pani jest menedżerką syna, jeśli chodzi o piłkę nożną, to proszę też
1: dołączyć w CV
0: kolejną gałąź w kariery śpiewanie. To co, kończymy. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Ojcze, naszyj zdrowaś i skład apostolski.
2: I skład apostolski.
1: Bym do samej śmierci kochał naród polski.
2: Bym do samej śmierci kochał naród polski, bo ten naród polski ma ten urok w sobie.
1: Ma ten urok w sobie.
2: Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie.
0: A czy tata też z wami śpiewa?
2: Czasami.
1: Tak.
2: A teraz słucha.
0: No to gdzie jest tata? To tata powinien tutaj w trio z wami wystąpić.
1: Tak, tata
0: kochani,
1: jest w pracy,
0: wielkie
1: ale
0: brawa. Jeśli tata słucha, bo jest w pracy.
2: Pozdrawiam tatę.
0: Tak, pozdrawiam. Jak tata ma na imię?
2: I babcię, i dziadzia.
1: Piotr.
0: Pana Piotra pozdrawiamy. Panie Piotrze, podobno pan słucha, to proszę wykręcić numer 226452055. No chwileczkę, proszę pójść na kawę do pokoju socjalnego, zadzwonić do nas i zaśpiewać kawałeczek chociaż drugiej piosenki z żoną i z synem, albo po prostu pogadać z nami, prawda?
1: Bo już się tutaj
0: moi goście stęsknili za tatą i za mężem. A my słuchamy, płynie, Wisła płynie, a mama zgaduje... Kto to śpiewa?

0: To była Maria Koterbska, Płynie Wisła, płynie. Piękne takie wykonanie już sprzed lat, ale myślę, że szczególnie rodzicom się spodobało, a dzieci mogą razem z nami i z naszymi gośćmi dzisiaj uczyć się tej piosenki o Wiśle, która sobie płynie, i wielu innych piosenek turystycznych, które można zaśpiewać nad rzeką, które można zaśpiewać będąc na kajakach. Słuchajcie, to jak wygląda wymarzony spływ kajakowy? Co trzeba zabrać ze sobą? Albo nie, inaczej. Co jest najważniejsze, żeby spływ kajakowy się udał, Leon?
1: Kanapki.
0: Co takiego?
1: Kanapki.
0: Kanapki? Kanapki. Czyli co, skład kanapek jest ważny, tak?
1: Tak.
0: To podaj przepis na taką kanapkę, która sprawia, że spływ kajakowy jest na pewno udany.
1: Biały chleb, kajzerka, awokado, jakieś tam dodatki, kto co lubi.
0: O, awokado, czyli tak dużo...

0: o dobrej energii, odżywczej energii przed takim spływem kajakowym, który przecież całe nasze ciało angażuje.
1: W ogóle jedzenie jest ważne.
0: A pani Beata co do tego dorzuci? Co musi się wydarzyć, co trzeba mieć ze sobą, co musi być wokół, żeby spływ kajakowy był o taki, kciuki w górę, udany?
2: Chyba dobry humor.
0: O, super.
2: Chyba zabrać dobry humor, fajnych ludzi wokół i wtedy jest fajna atmosfera, wtedy się fajnie płynie. Później można sobie zorganizować jakiś piknik, czy właśnie ognisko. Ale ta atmosfera to chyba taka jest podstawa.
0: Podstawa każdego chyba takiego spotkania z większą grupą ludzi, prawda?
2: Żeby właśnie się fajnie bawić, żeby spędzić wspólnie czas.
0: A ja mam zagadkę, zadanie dla naszych radiosłuchaczy. Leon się zgodził, że jeśli ktoś z was do nas zadzwoni, poda ile, Leon? Cztery słowa? Cztery, pięć?
2: Tak.
0: Cztery słowa, jakieś słowa dotyczące kajaków, rzeki, wakacji, to Leon razem z mamą ułożą piosenkę. Całą
1: taką
0: piosenkę.
1: Krótką.
0: Taką krótką, z siedmiu zwrotek się składającą, także 22, 6, 4, 5, 20, 55, nie, żartuję, nie z siedmiu zwrotek, tylko może z kilku linijek, kilku wersów, prawda?
2: To już Leoś ułoży.
0: Słuchajcie, a teraz was zapytam tekstem kolejnej piosenki, którą sobie zaśpiewamy. Na co czeka lato, waszym zdaniem?
2: Na co czeka lato?
1: Na słońce.
0: Na słońce i tego słońca...
1: Na dobrą pogodę.
0: Na dobrą pogodę. Mieliście dobrą pogodę na wyjazdach wakacyjnych
2: Mieliśmy
0: w tym roku?
2: Tak.
0: Gdzie byliście, pani Beato?
1: W Gdańsku i na Mazurach.
0: Uwielbiam Trójmiasto. No i co w tym Gdańsku było ciekawego? Co robiliście?
1: Byliśmy w wodzie prawie cały dzień.
2: Tak.
1: Ja byłem w wodzie prawie dzień.
2: Pół
1: dnia na plaży, więc większość
2: dnia spędzaliśmy na plaży.
0: A możecie polecić naszym słuchaczom jakąś fajną plażę w Gdańsku? Gdzie plażowaliście? W którym miejscu pamiętacie?
2: Plażowaliśmy w Sopocie, tuż przy Deptaku, bo tam była strzeżona plaża, był ratownik i to takie chyba było dla nas najważniejsze, żeby było bezpiecznie.
0: Super, że o tym mówicie.
2: I chyba tak głównie tym się sugerujemy właśnie, żeby był ratownik.
1: Staramy się do Gdańska.
0: Dzisiaj dzwoniła do mnie i zawsze to jest Gdańsk?
1: Albo Sopot.
2: Tak, Jelitkowo. To takie nasze ukochane miejsce.
0: To ja mam tak samo, Sopot, Gdańsk, a w tym roku przeprosiłem się z Sopotem, bo jeździłem swego czasu tam rok rocznie przez ponad 10 lat. Mam tam wielu znajomych i któregoś roku, parę lat temu, myślałem sobie, nie, już męczy mnie ten Sopot. Jakoś, nie wiem, tych turystów tyle tam jest.
2: Dobra.
0: I zacząłem szukać takich cichszych miejsc, a w tym roku pojechałem, bo moi znajomi z Warszawy byli tam, wyrwałem się na kilka dni urlopu i znowu poczułem taką atmosferę Sopotu. Jest coś takiego, ja byłem tylko, pani Beato, 4 dni, ale tak naładowałem baterię, tak się nacieszyłem tym słońcem, akurat to była świetna pogoda, bo koniec czerwca, czyli te największe upały. Więc jest coś fajnego w tym Sopocie.
2: My byliśmy jeszcze krócej, ponieważ pojechaliśmy rano pociągiem w sobotę. Wróciliśmy w niedzielę.
1: Wieczorem.
0: Czyli tak na weekend.
2: Tak na weekend, ale jest tam właśnie jakaś atmosfera. Jest coś takiego, że coś, co przyciąga. I my zawsze właśnie Jelitkowo i znajomi pytają,
1: Ale trochę nie działała klima w wagonie, a w wagonie obok było 50 stopni i pan rozdawał wody i miał to, co zostało po wodach i tą folią po buzi tak pot mu spływał śmiesznie.
2: To prawda, w dwóch wagonach nie działała klimatyzacja,
1: było ponad 50 stopni,
2: bo my byliśmy w tym największym upały.
0: Jak wytrzymaliście?
1: My mieliśmy lekką klimę.
2: Lekko, tak wiało, ale bardzo lekko.
0: To ja wtedy wracałem z Sopotu w te ostatnie dni czerwca tego roku.
2: My właśnie 27 czerwca.
0: To może my się gdzieś na ulicy Sopockiej minęliśmy i jeszcze się nie znaliśmy.
2: Tak, to może.
0: Tak jakbym wasze twarze już gdzieś widział.
2: Tak.
0: To ja wracałem...
1: Ja widziałem panią ze szkoły
0: w Sopocie?
2: Tak.
0: No proszę, no bo dużo ludzi podróżuje teraz,
2: wakacjuje. Właśnie, tak do Sopotu.
0: No bo z Warszawy przecież podróż pociągiem trwa
2: 3,5 godziny
0: i już się jest na plaży, prawda?
2: Tak.
0: To to jak się jest na
1: plaży. Mieliśmy hotel przy

0: przy tym peronie.
1: PKP.
2: Tak.
1: No to słuchajcie, to taka lokalizacja, że tylko pozazdrościć.
0: 50 fajnie. Metrów od wyjścia z peronu.
1: Świetnie. A kajaki w tym roku już były, czy będą?
2: Były.
1: Gdzie były?
0: Na Mazurach.
2: Były właśnie na Mazurach. To była ta nasza tradycja, czyli ten wyjazd z tą grupą znajomych z przedszkola. Mhm, no tak jak mówiliśmy, było nas ponad 50 osób.
1: O wow, to dobra tradycja.
2: Tak, co roku jest coraz więcej, bo znajomi zapraszają znajomych i tak...
1: I sami tak. sobie to organizujecie, tak?
2: Nie, organizuje to jeden z rodziców. Jeden tatuś.
0: Tak jak zielona szkoła.
2: I właśnie co roku organizuje taki wspólny wyjazd i wszyscy chętnie po prostu jedziemy. Dzieci spędzają wspólnie czas. Rodzice właśnie biesiadują.
0: Bez telefonów.
2: Przy ognisku. Jest zakaz używania telefonów.
1: I gdzie wtedy, tak, bez telefonów. I gdzie niby te telefony wtedy są?
2: Schowane w walizce.
1: No to ja jadę z wami na taki wyjazd następnym razem. Bo to jest dobry pomysł. Ja nie mam nic przeciwko telefonom, ale w wakacje przecież... Ja się martwię o telefony. Uważam, że w wakacje one też powinny mieć wakacje.
2: O właśnie.
1: Jak najwięcej wakacji dla telefonów
2: wakacje,
1: prawda? Słuchajcie, to lato za oknem znowu nam się rozwija. Będzie druga część lata, znowu słoneczna. Będzie. To co, na cześć lata śpiewamy?
2: Śpiewamy.
1: Proszę bardzo, lato czeka.

0: czeka las,
1: a tam ciągle nie ma nas.
2: Lato, lato, nie płacz czasem, czekaj z rzeką, czekaj z lasem. W lesie schowaj dla nas chłodny cień, przyjedziemy lada dzień. Już za parę dni, za dni parę,

0: lato w ptakach śpiewa, słońcu każe odkryć twarz. Lato, lato, jak się masz?
1: Lato, lato, dam ci róże. Lato, lato, zostań dłużej. Zamiast się po krajach włóczyć stół, lato, lato, zostań tu.
2: Już za parę dni, tak? Dobrze
1: śpiewa? Nie. Pożegnania kilka słów. Pitagoras, bądźcie zdrów.
3: Do widzenia wam, canto cantare.
2: Ale jak wy brawo! Ja powiem szczerze, że naprawdę ty masz dużo talentów, Leon, bo oprócz tego, że jesteś w tej drużynie młodzików na Legii, to tak można nazwać? Dobrze nazywam to?
0: Tak.
2: Udział w tej akademii piłkarskiej, to jeszcze tak pięknie śpiewasz razem ze swoją mamą w duecie w Polskim Radiu Dzieciom, ale jaką ty masz interpretację piosenki, bo ty tutaj tak zaznaczyłeś, poczekaj, w którym to momencie było? Pitagoras, bądźcie zdrów. Fajne to było. A kim chcesz zostać, jak dorośniesz?
4: Będziesz piłkarzem.
2: A może śpiewającym piłkarzem?
0: Tak. Jeszcze takiego nie ma chyba, prawda?
2: Jeszcze takiego nie ma. Słuchaj, przegoniłbyś Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski grał i gra w wielu wspaniałych drużynach.
4: Gra teraz w
2: Chicago
4: Stanach.
2: Fire.
4: Tak. Mhm.
2: Ale ja nie słyszałam, żeby on miał jakiś wielki talent muzyczny.
0: Chyba taneczny, prawda? Tam czasami widać, jak tak. Tańczy, tak. Ale śpiew nie widziałam.
2: No, Leon, trzymamy kciuki z Filipem i z krasnoludkami. Ja do nich napiszę, żeby zadzwoniły do ciebie, jak tylko usłyszą kolejną piosenkę w twoim wykonaniu i w wykonaniu twojej mamy. Kochani, ja się bardzo cieszę, że do nas wpadliście. Za chwilkę, za 3 minuty, godzina 11, to jeszcze chwilę sobie porozmawiamy po 11 i pośpiewamy. Teraz zrobimy sobie taką naradę i wymyślimy sobie, którą piosenkę zaśpiewamy na powitanie godziny 11. A my, drodzy radiosłuchacze, zapraszamy was do śpiewania również razem z nami i do wyszukania czterech słów, z których zbudujemy utwór. 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55.
4: I zapraszam tatę do dzwonienia.
2: Tato, dzwoń!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Zbiornik turystyczny.
4: Na zegarach godzina 11, Jacek Zawada, Filip Górski. To jest Śpiewnik Turystyczny. Śpiewamy dzisiaj 5 rozdział naszej audycji, 5 część, albo jak kto woli, 5 odcinek, czyli piosenki na kajaki. Piosenki, które śpiewamy pływając kajakiem, piosenki, które śpiewamy pływając, tak, kajakiem, to już powiedziałam, albo odpoczywając nad rzeką. I wtedy, jak się odpoczywa nad rzeką po takim spływie kajakowym, to co, kochani, można zaśpiewać? Pytam naszych gości, panią Beatę Świerczewską i jej syna Leona i cały czas tatę Piotra, dobrze zapamiętałam imię?
5: Tak.
4: Pozdrawiamy. Tato Piotrze, zadzwoń do nas 226452055.
5: Zadzwoń, tata.
4: Proszę zadzwonić, panie Piotrze. To dla taty zaśpiewać teraz piosenkę?
6: Tak, dla taty.
4: Jak tata nie zadzwoni, to ja też się obrażę. Nie, żartuję oczywiście, nie robimy żadnej presji. W tej audycji my tylko śpiewamy. Stokrotka.
6: Gdzie strumyk płynie zwolna,
7: rozsiewa zioła maj, stokrotka rosła palna, a

0: las samotnej źle.
1: Wtem harcerz idzie drogą, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie?
0: Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być

0: się, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Gdzie strumyk płynie zwolna, roślewa zioła maj, stokrotka znikła polna, z żołnierzem poszli dal. Stokrotka znikła polna, z żołnierzem poszli dal.
1: Stokrotką przywitaliśmy się z wami, drodzy radiosłuchacze, w drugiej godzinie naszego śpiewnika turystycznego. Gdzie ty się nauczyłeś takiej piosenki? Ja myślałam, że stokrotkę to już zna tylko moje pokolenie, pokolenie twojej mamy. A tu okazuje się, że dzwonią do nas radiosłuchacze, którzy śpiewają stokrotkę, że ty śpiewasz tak pięknie stokrotkę. Pamiętasz, gdzie się nauczyłeś tej piosenki?
0: W domu.
1: W czasie wakacji, czy kiedyś tam przy jakiejś okazji? Dużo
2: chyba
1: macie,
2: w czasie
1: jeszcze tych piosenek,
2: chyba
1: nie?
2: Chyba w czasie wakacji. Tak, Leo?
1: No właśnie, tutaj przed chwilą z panią Beatą rozmawialiśmy przed godziną 11, że ja się zastanawiałam, czy w tej audycji te piosenki, które nasze pokolenie zna jako piosenki turystyczne, studenckie, czy dzieci będą w ogóle kojarzyć?
2: A jednak kojarzą, prawda?
1: Tak, tak. O, słuchajcie, ktoś dzwoni. Może to będzie ktoś, kogo znacie. Filip się uśmiecha, to coś czuję, że będzie dobrze. Kto to dzwoni? A, wiecie co, dzwoni jakiś chłopiec. Chłopiec chce wam jakieś pozdrowienia przesłać. Zobaczymy, kto to jest. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Aha, poczekajcie, bo przecież słuchawki. To jeszcze poprosimy tutaj, żeby nasz gość poczekał. Załóżcie sobie słuchawki. Dla mamy też mamy słuchawki, bo u nas, drodzy radiosłuchacze, jest tak, że trzeba mieć słuchawki na uszach, żeby słyszało się, kto do nas zadzwonił. To goście zakładają słuchawki i już mamy naszego telefonicznego gościa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć, tata!
1: Kto to do nas zadzwonił? Co to za tata? Czy to tata Piotrek?
0: Tak.
3: Tak, tak, tak, tata Piotrek.
1: Panie Piotrze, to proszę nam powiedzieć, jak się słucha tej audycji i dlaczego
3: no
1: jest
3: bardzo
1: ona...
3: miło, sympatycznie, bardzo się cieszę, że można słuchać mojego synka, mamy i żony.
1: A czy pan, będąc w wieku swojego syna, też słuchał i śpiewał jakieś piosenki harcerskie, studenckie, jakieś piosenki nad rzeką?
3: No nie, ja nie mam takiego słuchu, takiego syna jak Leoś, jak oni. On ma to dar po mamie.
1: No tego śpiewu. No i tata tu postawił kropkę nad i. Ja tak właśnie słuchałem i mamy, i Leona, i tak sobie pomyślałem, i jedno, i drugie. Przepięknie brzmi w naszej audycji. Panie Piotrze, co dobrego w pracy? Tęskni pan za rodzinką?
3: No bardzo, bardzo, bardzo. Ale miło, że słyszę ich, także...
1: To następnym razem proszę wpadać do nas z całą rodziną. Zapraszamy do studia Polskiego Radia Dzieciom. Leoś, chcesz coś tacie przekazać?
0: Tata.
3: Tak?
0: A słychać mnie tam?
3: Bardzo dobrze, synku.
0: A babcia słyszy?
3: Babcia jedna, druga, dziadzio, jeden, drugi, także wszyscy słuchają cię.
1: To tata...
0: Cześć, babcia.
1: Babcia chyba, wiesz, gdzieś indziej jest, bo tata w pracy, tak?
0: Tak.
1: Mhm. Ale babcia też na pewno słucha. Drogi panie Piotrze, czy pan zna taką piosenkę nad rzeczką opodal krzaczka?
3: No może ja nie będę tak ryzykował jak ten, bo że słuchacze będą się śmieli ze mnie. No.
1: Ale nie, ja tylko chciałem zapytać, czy pan zna taką piosenkę?
3: Znam.
1: Bo my za chwilę tu będziemy mieli premierowe wykonanie pańskiego syna i pańskiej żony, tak? Nie, to będzie solo Leon. Solo Leon, kaczka dziwaczka. Leon, komu dedykujesz ten utwór?
0: Tacie.
1: Tak,
3: no, dziękuję.
1: To kogo tata chce pozdrowić? My się cieszymy, że tata do nas zadzwonił.
2: Bardzo.
3: No tak, tak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą rodzinę.
1: Pozdrawiamy tatę waszego?
2: Tak. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Dziękujemy za pański telefon. Dobrego czwartku.
3: Dziękuję,
1: do usłyszenia.
3: Wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Kochani, ale fajnie się z wami rozmawia. Aż szkoda się rozstawać. No, ale my jeszcze mamy kilka rzeczy przygotowanych do naszej dzisiejszej audycji. I teraz powiemy sobie już za chwilę ahoj.
2: Ale zanim ahoj, to przygodo.
1: Ahoj, przygodo. A właśnie.
2: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: No, my się cieszymy, że je przyjęliście. Co jeszcze przed wami, jeśli chodzi o wakacje?
2: Chyba już w tym roku na spokojnie, bo Leoś zaczął.

0: Tak, już treningi we wtorek.
1: Wczoraj. Już ci się sezon zaczął?
0: Już się zaczął
2: sezon. I dzisiaj
0: sezon,
2: mam.
0: Więc już chyba zostajemy na miejscu.
1: No to wpadajcie do nas, żeby pośpiewać od czasu do czasu, bo takie talenty muszą być nagłaśniane. To mama, pani Beata Świerczewska, tak pięknie śpiewała ze swoim synem Leonem. Dziękujemy wam bardzo za przybycie.
0: I dziękujemy bardzo i wszystkich zachęcamy, żeby właśnie spróbowali, jeśli nie próbowali nigdy, ale spływu właśnie kajakowego, żeby spróbować, bo nie jest to tylko coś dla sportowców, prawda? Tylko jeśli chcemy wspólnie spędzić czas,
2: i to nie
0: razem,
2: jest żadna reklama.
0: To warto spróbować. Tak, warto super. Spróbować, popływać, popatrzeć na przyrodę, na to, co jest dookoła nas.
1: Popodziwiać przyrodę.
0: Popodziwiać, tak.
1: Wyciszyć się, albo nie wyciszać się wtedy, kiedy
0: po prostu
1: się będzie śpiewało.
0: Wspólnie,
1: prawda?
0: Czas i pośpiewać.
1: Super, to chyba najfajniejsza polecajka kajakowa na świecie. A tę rozmowę kończymy solowym wykonaniem. Leon w piosence Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała. Kto?
2: Kaczka
1: dziwaczka. Zaczynamy!
2: Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki obkropnie, a niech tą kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec. No, obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piek jak należy w brytfalmie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając, w dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.
1: Brawo!

Drodzy radiosłuchacze, ahoj, ahoj, ahoj, jak zaśpiewały mamy, z zespołu Mamy Śpiewamy. Bardzo ważna informacja. My przez wszystkie odcinki naszej audycji Śpiewnik Turystyczny, a jest to piąty odcinek lub też piąty rozdział tej audycji, dzisiaj piosenki kajakowe i piosenki do śpiewania nad rzeką, robimy przez wszystkie odcinki tej audycji ranking piosenek turystycznych. Ranking, czy też taki spis po prostu piosenek turystycznych, waszych ukochanych piosenek turystycznych, które wpisujemy do naszego radiowego śpiewnika turystycznego po to, żeby w ostatniej tej audycji w wakacje 31 sierpnia zabrzmiały wszystkie utwory, które wy wybierzecie. Zdradzę wam tylko, że na liście jest między innymi piosenka Jadą, jadą misie i szanta Powrót do Liverpoolu? Gdzieś mi się zawieruszył tytuł tej piosenki i zaraz go znajdę, ale mówię o tym nie bez kozery, bo przecież was zapraszam do tworzenia naszego śpiewnika turystycznego, tworzenia tych wszystkich piosenek, które wybrzmią w ostatniej audycji w wakacje pod tytułem Śpiewnik Turystyczny oczywiście. Swoje typy, swoje utwory możecie zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 226452

2055 lub też wysyłając mail na dzieci@polskieradio.pl z dopiskiem śpiewnik turystyczny do pana Jacka. To będzie wtedy wiadomo, żeby taki mail trafił do mnie, a ja zapiszę wszystkie wasze piosenki. Ważne zadanie jest, takie dodatkowe zadanie, by obok tytułu waszej ukochanej piosenki wakacyjnej, turystycznej znalazło się krótkie uzasadnienie. Dlaczego taką piosenkę chcecie wpisać do naszego radiowego śpiewnika turystycznego? Dlaczego ją najbardziej lubicie? Za co ją lubicie? I no i w ogóle, jakie dobre emocje w was ta ukochana piosenka wzbudza? A my dzisiaj też was zachęcamy. Do godziny 11.50 zapraszamy. Przez najbliższe pół godziny możecie jeszcze dzwonić. I ja mam taki spontaniczny pomysł. Wszystkie osoby, które wezmą udział dzisiaj w tej zabawie, które wyślą do nas swój tytuł piosenki, opisany króciutko, maksymalnie w trzech zdaniach, lub zadzwonią do nas ze swoim typem piosenki i opiszą go w trzech zdaniach, można też zaśpiewać, dlaczego się uwielbia taką, a nie inną piosenkę. Wszystkie te osoby wezmą udział dzisiaj w losowaniu niespodzianki. Niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, zachęcam. A teraz będzie Zielony Mosteczek, a potem piosenka Na wyprawy, a potem może ktoś do nas zadzwoni pod numer telefonu 22 645 2055. Dzisiaj płyniemy po ukochanych rzekach. Ja najbardziej kocham rzeki Suwalszczyzny. Tam mi się najlepiej odpoczywa w kajaku. Pamiętam też taki spływ kajakowy, kiedy płynęliśmy ze znajomymi i dopłynęliśmy do takiego pomostu, na którym czekała starsza pani ze świeżo przygotowanymi jagodziankami. Jagodziankami, które kosztowały, z tego co pamiętam, 2 złote i były to 4 lata temu, a dzisiaj jagodzianki kosztują 22 zł w niektórych miejscach. Ale nie narzekamy. Nie narzekamy, uśmiechamy się, śpiewamy. Przypominam, dzieci@polskieradio.pl 226452055. Czekamy na wasze typy, tytuły piosenek do turystycznego śpiewnika. A teraz już Zielony Mosteczek.

Na spływ kajakowy, czy po prostu na pływanie kajakiem lub kajakami w wąskim gronie, czy rodzinnym, czy gronie przyjaciół, trzeba się przygotować, ale chyba najważniejszą rzeczą, którą zabrać należy ze sobą, jest, tak jak słusznie dzisiaj stwierdził nasz gość, pani Beata, dobry humor, bo bez dobrego humoru żadne kajaki się nie udadzą. Dobry humor, do tego jedzonko, do tego picie, szczególnie przy takich upałach jak te, które już się zbliżają do Polski. Do tego jeszcze kamizelkę asekuracyjną, taką ratunkową, żeby też mieć na sobie. No i czapka. Czapka, okulary przeciwsłoneczne. No i dobry humor będzie najważniejszy. I dobra piosenka. Nie jedna, dwie, trzy, a nawet cały śpiewnik turystyczny z piosenkami takimi, które wy najbardziej lubicie śpiewać. No właśnie, czekamy z Filipem jeszcze do godziny 11.50 na tytuły waszych piosenek, które chcecie wpisać do naszego radiowego, wakacyjnego śpiewnika turystycznego. Zadanie polega na tym, żeby podać tytuł ukochanej piosenki turystycznej bądź jakiejkolwiek innej i krótkie uzasadnienie. Maksymalnie trzy zdania. Ja wybrałem piosenkę Mam tę moc i za chwilę ją sobie pośpiewam razem z wami. Mam

noc. Wybrałem tę piosenkę dlatego, bo ona mi zawsze dodaje dużo energii, dużo takiej pozytywnej energii. Ja się od razu bardziej uśmiecham i bardziej mi się chce, jak słyszę tę piosenkę. Po prostu, jakkolwiek to zabrzmi, ale ten utwór naprawdę ma w sobie moc. To co? Śpiewamy? Mam tę moc, a my czekamy cały czas na wasze wpisy do śpiewnika turystycznego, a jeśli chcecie pośpiewać razem z nami lub sami, solo, w trio, w duecie, w kwartecie, w większej grupie, to również dzwońcie. Niespodzianka czeka na wszystkich tych, którzy wezmą dzisiaj udział w naszej zabawie. Zabawie, która polega na wyborze waszej ukochanej piosenki, a teraz będziemy mieć moc, bo mocy dużo się przyda na kajakach.

najbliższych dniach na pewno nie odczujemy objęć chłodu, jeśli chodzi o pogodę. Wręcz przeciwnie, odczujemy objęcia gorąca, objęcia upału. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, żeby pić dużo wody, bo upały te z zachodu Europy właśnie przybywają do Polski. A my cały czas kajakujemy i śpiewamy. Dzisiaj do

Godziny 12. Zapraszam Was cały czas do zabawy, w której wybieracie swoją ukochaną piosenkę na kajaki. Może to być piosenka turystyczna, piosenka z repertuaru poezji śpiewanej lub po prostu taka piosenka z bajki. Na przykład jak przed chwilą. Mam tę moc, no właśnie. A jak to jest z tym śpiewaniem na kajakach? Jak w ogóle zacząć? No bo niektórzy mogą trochę się wstydzić, trochę się obawiać. Może to będzie ich pierwsze śpiewanie w ogóle w życiu. Jak to zacząć? Ja myślę, że zacząć należy w ogóle od piosenek. Najlepiej się sprawdzają na takich kajakach, czy na takim kocykowaniu nad rzeką. Piosenki, które są proste, z prostym refrenem, z powtarzalnym rytmem, z takimi słowami, które są łatwe do zapamiętania. O, już wiem, można nawet przygotować sobie taki śpiewnik kajakowy, 10-15 piosenek, które zapiszecie dużą czcionką w komputerze, potem wydrukujecie je na kartkach, no bo telefon w kajaku czy telefon nad rzeką, to nie do końca dobry pomysł. Niech telefon sobie też wtedy odpoczywa przed słońcem, no bo w takim kajaku czy nad rzeką mógłby się zamoczyć. A jak będziemy mieli teksty na kartce papieru, to nawet gdyby taka kartka papieru wpadła do wody, to no to po prostu wydrukujemy kolejną, a z telefonem byłoby trudno. Zatem warto wydrukować 10-15 piosenek. Można też dodać do tego akordy na gitarę, jeśli w towarzystwie kajakowym jest ktoś, kto potrafi grać na gitarze. O, i wiem, można podzielić się na dwa zespoły. Na przykład, jeśli płyniecie sobie kajakami i dopłyniecie do brzegu, żeby zrobić sobie przerwę na kanapkę, przerwę na wodę, przerwę na po prostu krótki odpoczynek, to wtedy możecie zrobić taki konkurs międzykajakowy, że część drużyny, która płynie w jednym kajaku albo w kajakach, w których jest więcej dzieci, to ta drużyna śpiewa same zwrotki, a druga drużyna przeciwna, śpiewa same refreny. I chyba mam taką myśl, ja unikałbym czegoś takiego, takich pytań, kto lubi śpiewać, kto zaczyna, to co może ty zaśpiewasz, bądź pierwszy albo bądź pierwsza, no nie wstydźcie się. Nie, ja bym takich zdań bym chyba w ogóle nie używał. Tylko bym zaczął śpiewać, bo to zawsze najbardziej zaraża. Jak ktoś zaczyna śpiewać, to zazwyczaj, tak jak dzisiaj, do naszych gości ja się w naturalny sposób w którymś momencie dołączyłem, bo taki niczym niewymuszony, prawdziwy na świecie śpiew zaraża po prostu wszystkich wokół. To teraz ja bym zaśpiewał taką piosenkę, która też mi się kojarzy z kajakami i też pochodzi z bajki. Nie jest typową piosenką turystyczną, ale jak płynę sobie czarną hańczą w kajaku przez wody Suwalszczyzny, to uwielbiam zaśpiewać właśnie la, la, la, czy wiesz czemu wilk tak wyje w księżycową noc, czyli Kolorowy wiatr, Edyta Górniak i Pocahontas. A co wy lubicie zaśpiewać, gdy płyniecie kajakiem, wypoczywacie nad rzeką lub po prostu jedziecie sobie na wycieczkę, na wakacje? 22 6 4 5 20 55

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: To była Edyta Górniak i legendarna piosenka z filmu Pocahontas, Kolorowy wiatr. A teraz Lucjan zadzwonił do nas. Dzień dobry, Lucjanie.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd dzwonisz do nas?
1: Podać tytuł piosenki.
0: Podać tytuł piosenki, tak, ja wiem, tylko pytam, skąd dzwonisz?
1: Skoczyny.
0: Skąd?
1: Skoczyny.
0: Mhm. I co u ciebie, jaka pogoda?
1: Wielkie słońce.
0: Jaki nastrój, jaki humor?
1: Dobry.
0: Jakie plany na dziś?
1: Na razie nie wiem.
0: Na razie słuchasz nas i troszkę śpiewasz, czy tylko słuchasz?
1: Trochę śpiewam.
0: Mhm. To jaką piosenkę, jako taki swój numer jeden wakacyjny, wpisałbyś do naszego śpiewnika?
1: Siedem życzeń.
0: Siedem życzeń, to jest z tego serialu o kocie, tak?
1: Tak.
0: Aha, a jak to leciało, przypomnisz mi?
1: Tak.
0: To proszę, słuchamy cię.
1: Siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń, siedem życzeń. Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua. Ua, ua.
0: Brawo, brawo, brawo, Wanda i Banda. Już za chwilę zabrzmi u nas, a ja wpisuję na twoje życzenie, Lucjanie, ten tytuł do naszego śpiewnika turystycznego. Na pewno usłyszysz tę piosenkę 31 sierpnia w ostatnim wydaniu naszej wakacyjnej audycji, ale jeszcze do końca sierpnia tyle dni, że hej, hej. Dlaczego siedem życzeń akurat? W trzech zdaniach maksymalnie opowiedz nam, dlaczego ten wybór, ta piosenka?
1: Poprawia humor. Jest bardzo pobudzająca i energetyczna.
0: No i piękne uzasadnienie. I bierzesz udział w naszej zabawie, którą rozstrzygnę na podstawie losowania pod koniec tej audycji. Na razie jesteś pierwszą osobą, więc nie masz tych innych osób, które też zamawiały. Zatem póki co jesteś pierwszy na liście. A masz jeszcze jakieś inne piosenki, które lubisz sobie pośpiewać w wakacje? Lucjanie?
1: No, nie wiadomo, chyba nie.
0: Siedem życzeń najfajniejsza, tak?

0: Tak.
1: Super. Jak ci upływają wakacje? Co robisz?
0: Na razie siedzę w domu.
1: I sobie odpoczywasz?
0: Odpoczywam się.
1: Naprawdę? Z mamą, z tatą, z kimś innym?
0: Z mamą, z tatą, z kolegami z klasy.
1: I co jest fajnego w takim wakacyjnym, letnim chodzeniu po lesie?
0: W lesie jest chłodno.
1: O, właśnie. Na kajaku jest chłodno, ale w lesie jest jeszcze chłodniej, prawda?
0: Tak.
1: Można sobie odpocząć na takim leśnym spacerze?
0: Tak.
1: A czy jakieś zwierzęta udało ci się zaobserwować?
0: Żaby, zaskrońca, ptaki różne.
1: Pięknie. A jakie dźwięki najbardziej ci się kojarzą z lasem?
0: Szumienie drzew.
1: O, pięknie, szum drzew. A czy w lesie można sobie też pośpiewać na takim spacerze?
0: Cicho można sobie pośpiewać.
1: Czyli teraz będziemy 7 życzeń śpiewać cicho, jeżeli jesteśmy w lesie, albo głośno, jeżeli słuchamy Polskiego Radia dzieciom, tak?
0: Tak.
1: Kogo pozdrawiasz, Lucjanie?
0: Mamę, tatę, mojego kota, wszystkich z klasy, babcię, dziadzia, ciocię, wujka, psa mojej prababci, całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich na świecie.
1: A czy twój kot ma na imię Radamenes?
0: Nie.
1: Bo tak miał na imię kot w serialu 7 życzeń, nie wiem, czy wiedziałeś.
0: Ja wiedziałem.
1: No. A oglądałeś cały ten serial?
0: 3 odcinki mi zostały.
1: O, czyli jesteś w trakcie. Warto sięgnąć po ten serial o tych magicznych życzeniach, które spełnia magiczny kot?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Jest śmieszny, dużo muzyki.
1: I dużo zaskakujących sytuacji z tą magią kota Radamenesa, prawda?
0: No.
1: No tak. Dobre seriale też są w cenie, jeśli chodzi o odpoczynek wakacyjny. Bardzo cię pozdrawiamy z Filipem. Bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. I co? Słuchaj nas do godziny 12, a potem dalej nas słuchaj, bo będą półkolonie z Martą Powołowską. Trzymaj się, mój drogi. Do usłyszenia. Hej, hej.
0: Do widzenia.
1: A wy, drodzy radiosłuchacze, jeśli chcecie wziąć udział w naszej dzisiejszej zabawie i wpisać swoją piosenkę do śpiewnika turystycznego, to zadzwońcie do nas jeszcze kilka chwil przed wami, a tymczasem śpiewamy 7 życzeń, 7 życzeń, 7 życzeń.

0: Hania napisała do nas tak. Moją ulubioną piosenką na wakacje jest Gdzie strumyk płynie zwolna. Lubię ją najbardziej, ponieważ kiedy byłam mała, śpiewała mi ją moja prababcia. Ale pięknie. Bardzo mi się z nią kojarzy i przypomina mi miłe chwile spędzone razem, ale ładnie napisane. Kiedy jej słucham, robi mi się ciepło na sercu i wracają piękne wspomnienia. Dlatego ta piosenka jest dla mnie wyjątkowa. Haniu, jak ty pięknie uzasadniłaś, dlaczego to właśnie ten utwór jest twoim numer jeden utworem wakacyjnym. Bierzesz automatycznie zatem udział w naszej zabawie. Czekamy jeszcze przez 3 minuty na wasze telefony lub maile. Na razie na naszej liście mamy 2 osoby i 2 piosenki. Hania i Lucjan, 7 życzeń i 100 krotka lub też Gdzie strumyk płynie zwolna, jak inni nazywają tę piosenkę. A co wybierze Asia? Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry.
0: Jaką piosenkę ty wybierasz i wpisujesz do naszego śpiewnika turystycznego?
1: To Wakacje, piękny czas.
0: Wakacje, piękny czas. Dlaczego akurat ta piosenka?
1: Bo ją bardzo lubię. I dodaje mi wtedy sił.
0: Kiedy ostatnio uśpiewałaś?
1: Na zakończenie roku.
0: O, no to całkiem niedawno, to pewnie doskonale pamiętasz jej refren. Jak to leci? Bo ja przyznam się, że chyba nie znam tej piosenki. Zanucisz nam fragmencik refrenu, proszę?
1: Tak.
0: Słucham.
1: To wakacje, piękny czas. La, la.

0: piękny czas.
1: Brawo, brawo, brawo, brawo! Dla ciebie wielkie brawa. Wpisuję cię, droga Asiu, na naszą listę i już po piosence zobaczymy, czy raczej usłyszymy, czy ktoś jeszcze się do nas dodzwoni lub napisze mail z propozycją piosenki. Weźmiesz udział w naszej zabawie. Wpisujemy na pewno twoją piosenkę do śpiewnika turystycznego. Bardzo dziękuję, że zadzwoniłaś. Kogo byś chciała pozdrowić?
0: Krasnolud. I cały świat, mamę, tatę, mojego psa, moją świnkę morską i drugą świnkę morską, ale niestety zmarła.
1: O, przykro mi.
0: Całe polskie radio dzieciom, pana. Już.
1: I już, my z Filipem ciebie serdecznie pozdrawiamy. O, krasnoludki napisały SMS-a. Proszę pozdrowić Asię, naszą drogą kochaną, z którą pan teraz rozmawia. Pozdrawiam od Krasnali. Pa, pa!
0: Do widzenia!
1: A my, drodzy radiosłuchacze, teraz posłuchamy mojej piosenki, którą ja bym chciał wpisać do śpiewnika turystycznego. Jest to piosenka, która mi nie wychodzi z głowy od wczoraj. I przyznam się wam do czegoś. Dzisiaj, jadąc metrem do radia, trochę tańczyłem w metrze, bo nie mogłem wytrzymać.

zatrzymać, bo ta piosenka po prostu rozsadza mi tak pozytywnie całą głowę, całe serce, całe ciało i podskakuje po prostu wtedy, gdy jej słucham i gdy ją śpiewam. Jeśli lubicie takie rytmy, to teraz dla was I Just Might i Bruno Mars, a za chwilę rozwiązanie naszej zabawy.

0: To była moja piosenka, bardzo ją lubię śpiewać, płynąc z kajakiem, ale ten dzisiejszy śpiewnik turystyczny nie może zamienić się i nie może zakończyć się bez piosenki, takiej piosenki, która bardzo kojarzy się z wodą, która bardzo kojarzy się z rzeką i z kajakami. Jest to piosenka, która powstała prawie 100 lat temu, pojawiła się prawie 100 lat temu w filmie Zapomniana melodia? Zapomniana melodia i brzmi tak.
1: Autopromocja.
0: Nie, tak nie brzmi. Jakiś taki chochlik techniczny mi tutaj się pojawił. Chodziło mi o piosenkę, która bardzo często rozbrzmiewa właśnie w wakacje, która zapisana jest w wielu śpiewnikach turystycznych, śpiewnikach z piosenkami, które lubimy sobie pośpiewać. I my bardzo dziękujemy za to, że byliście dzisiaj

i z nami. Naszym śpiewniku turystycznym u nas jest zawsze bardzo, bardzo wesoło. Dużo się dzieje, a już za chwilę Marta Powałowska przybiega. Ciekawe, co wam zaśpiewa. Czy może zagra, czy po prostu do was pięknie przemówi. Jacek Zawada, Filip Górski. Żegnamy się z wami i życzymy dużo uśmiechu i niech przyjemnie wam się kołysze wśród fal. Do usłyszenia. Dobrego czwartku.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach chwilę temu się pojawiła. Czas, byśmy wystartowali nasze radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Jedziemy!

Nie wiem jak wy, ale ja znam smak przygód. Och, podejrzewam, że wy również. W końcu wakacje pełną parą trwają, a to jest idealny czas na to, by nas spotykały i byśmy my spotykali się z przygodami, czy to na szlakach górskich lub parków narodowych, czy to spacerując po plaży, czy to bawiąc się nawet w przydomowym ogrodzie. Tak naprawdę przygody są wszędzie. Ciekawa jestem, czy kiedyś zastanawialiście się na przykład nad takimi kosmicznymi przygodami. Dlaczego do tego nawiązuję? Otóż dlatego, że z tym związane jest troszeczkę moje dzisiejsze pytanie dnia. Ale zanim usłyszycie to pytanie, to oczywiście pozwólcie, że oficjalnie jeszcze raz przywitam was bardzo serdecznie. Dzień dobry w ten piękny, słoneczny, wakacyjny dzień. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i śpiewająco, jak tutaj zapowiadał Jacek Zawada. Zastanawiał się, czy coś zaśpiewam. No to wiecie, całej piosenki nie będę wam śpiewać, bo są inne osoby, które robią to zdecydowanie lepiej, ale mogę śpiewająco zapowiedzieć wam pytanie dnia. A brzmi ono dzisiaj następująco. Gdybyście mogli zadać jedno pytanie kosmicie, to o co byście go zapytali? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie i proponujcie swoje pytania, bo jestem niesamowicie ciekawa, co was interesuje w świecie kosmitów.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

O co zapytalibyście kosmitę, gdybyście mieli okazję takiego spotkać? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Przypominam, numer telefonu 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie, bo choć no, na razie nie ma jeszcze takiej możliwości, byśmy po prostu tak udali się w kosmiczną podróż. Czy zdarza się, że kosmici lądują na naszej planecie? No tutaj nie potwierdzam, nie zaprzeczam, jak mówi pewien słynny cytat. No, prawdą jest jednak to, że w krainie naszej wyobraźni i fantazji możemy się pokusić o taką zabawę i zastanowić się nad tym, o czym z takim kosmitą moglibyśmy porozmawiać. No bo wiecie, jak to jest. Na początku mamy pierwsze pytanie, ale jak już to pierwsze padnie, no to zaraz pojawi się drugie, trzecie, czwarte, piąte, a kto wie, może ten kosmita będzie chciał się czegoś także od nas dowiedzieć i proszę bardzo, ni stąd, ni zowąd okaże się, że

mamy kosmicznego przyjaciela. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie i opowiedzcie, o czym chcielibyście porozmawiać, o co chcielibyście zapytać kosmitę, gdybyście mieli taką okazję.

0: Gdybyście mogli zadać jedno pytanie kosmicie, to o co byście go zapytali? Po raz kolejny przypominam nasze pytanie dnia, ale to wszystko za sprawą naszego telefonu, który nagle się rozdzwonił. Ja rozumiem, że musieliście się po prostu chwilkę zastanowić nad tą rozmową z kosmitą. Julka i Wiktor postanowili podzielić się z nami swoim pomysłem. Dzień dobry. Halo, jesteście tam?
1: Jestem.
0: Nie słyszę was, jesteście?
2: Głosiej, dziewczyny.
0: Och, to ja od razu poprosiłabym o wypięcie telefonu z głośno mówiącego zestawu i przekazanie telefonu dzieciom. Na pewno będzie nam się dużo lepiej rozmawiało.
2: Pomóżcie. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dzień dobry. Kto tam jest po drugiej stronie?
1: Julka i Litka.
0: Julka i kto?
1: I Litka.
0: I Litka czy Witka?
1: Litka.
0: Litka. Dzień dobry dziewczyny, witam was bardzo serdecznie. Jesteście chyba w drodze, bo to połączenie jest bardzo, bardzo słabe, ale cieszę się, że zadzwoniłyście. Bardzo, bardzo. Powiedzcie, czy wy kiedyś zastanawiałyście się nad tym, co by było, gdybyście spotkały takiego kosmitę?
1: Tak.
0: Naprawdę? No i która z was mi odpowie na to, o co chciałaby zapytać takiego kosmitę, gdyby rzeczywiście do takiego spotkania doszło?
1: Ja bym chciała zapytać o to, co jedzą kosmici.
0: Och, to bardzo, powiem ci szczerze, kluczowe pytanie, bo gdyby się okazało, że na przykład tak jak Alf, pewien słynny kosmita, nie wiem czy go znacie, ale rodzice na pewno go znają, bo to taki słynny serial z lat 90. Właśnie to był Alf, był kosmitą, który przybył na planetę Ziemia i on żywił się, no cóż, no jakby to powiedzieć delikatnie, kotami. Więc musieli uważać

0: na swojego kota, bo oczywiście Alf zaczął jeść inne rzeczy i nie było problemu, ale to jest rzeczywiście bardzo, bardzo kluczowe pytanie, czym takim ten kosmita się żywi. I to było pytanie czyje?
1: I Olki.
0: A o co Litka by zapytała?
1: Czy fruwają kosmity?
0: Czy fruwają? O, no proszę, to też byłoby ciekawe, bo dzięki temu dowiedziałabyś się, w jaki sposób się poruszają poza swoim kosmicznym pojazdem. Mhm. A jak myślicie, o co kosmita was mógłby zapytać?
2: Jak macie na imię?
0: No, dziewczyny, o co kosmita mógłby was zapytać?
1: Jak mamy na imię?
0: No, tak, zdecydowanie. A zastanawiałyście się nad tym, czy w ogóle umielibyście się ze sobą porozumiewać?
1: Tak.
0: No i do czego doszłyście? Do jakich wniosków?
1: Że na ligi.
0: Mhm. No to jest to jak najbardziej jakiś pomysł, oczywiście, zresztą stosowany też na co dzień w naszym ziemskim życiu, kiedy mówimy w różnych językach, też bardzo często pomagamy sobie właśnie albo pokazując coś, albo na przykład rysując, jak najbardziej, to też jest fajnym pomysłem. A powiedzcie, jak mijają wam w ogóle te tegoroczne wakacje?
1: Fajnie, jest gorąco.
0: No dzisiaj zaczęło się robić rzeczywiście ciepło, ale tamte poprzednie dni to takie nawet, powiedziałabym, momentami były bardzo chłodne. Ale co to znaczy, że jest fajnie podczas waszych wakacji? Bo wiecie, to słowo to nic mi nie mówi.
1: No, że ciągle wyjeżdżamy i że jest fajnie.
0: I że jest dużo atrakcji. A jakich atrakcji i gdzie tak wyjeżdżacie często?
1: No, na działkę.
0: Mhm, super. I co tam robicie?
1: No i robimy tam różne rzeczy. Kąpiemy się w jacuzzi.
0: No, w takie ciepłe dni to rzeczywiście to jest super pomysł, by się odrobinę ochłodzić, rzeczywiście, jak najbardziej. A dokąd jeszcze się wybieracie?
1: Wybieramy się jeszcze pod namiot.
0: Ekstra! A w jakie miejsce?
1: Pod Ostródę.
0: I tam już kiedyś byliście? Znacie to miejsce, czy pierwszy raz się tam wybieracie?
1: Byliśmy już.
0: Ach, czyli to miejsce sprawdzone i wiecie doskonale, czego się spodziewać. To powiedzcie mi proszę, co tam będziecie robić, kiedy będziecie nocować pod namiotem? Będziecie biwakować?
1: Będziemy łowić ryby.
0: Mhm.
1: Bawić się na placu zabaw.
0: Może spacerować po jakimś pobliskim lesie? Będzie tam jakiś las? Jest?
1: Będzie, jest blisko.
0: No to super. Ale fajnie, no to ja podejrzewam, że mnóstwo przygód już tam na was czeka. A czy jest coś, na co wy szczególnie czekacie podczas tegorocznych wakacji?
1: No pod namiot.
0: No ale czy jest coś, na co czeka? A, na ten wyjazd pod namiot szczególnie czekacie?
1: Tak.
0: Ach, no to super, super. To ja trzymam mocno kciuki, by cały wyjazd się udał, by wszystko poszło zgodnie z waszymi planami i myślami i tym wszystkim, co sobie tylko wymarzyłyście. No i oczywiście, oczywiście nie mogę się z wami pożegnać bez pozdrowień. Kogo macie ochotę pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękuję.
1: Cały świat. Kosmitów. Dobrze. Całą rodzinę. I to tyle.
0: I to pozdrawiała która z was?
1: Julka.
0: Litko, chcesz jeszcze dopisać kogoś do tej listy z pozdrowieniami?
2: Dobrze.
1: Jelenka.
0: O, no i super. Pozdrawiamy także zwierzęta, dopisujemy do listy właśnie z pozdrowieniami. I my też, dziewczyny, bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiamy, całą waszą rodzinkę,

0: bo słyszę, że w tle chyba też tato z wami jest, tak?
1: Tak.
0: Pozdrawiamy zatem całą waszą rodzinkę, przesyłamy uśmiechy wprost z naszego studia z Polskiego Radia Dzieciom. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, wspaniałych wakacji i do usłyszenia niebawem. Dajcie koniecznie znać, jak było pod namiotami, dobra?
1: Dobra.
0: Super, do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Książę Ali, tak nazywa się ta piosenka. Piosenka pochodzi z Alladyna. Ciekawa jestem, czy znacie tę historię właśnie Alladyna i Gina, no i jeszcze paru innych bardzo ciekawych bohaterów. Tam jest i księżniczka Jasmina. No, powiem wam szczerze, że bajka godna polecenia. I bajka, i film, ale też i sama opowieść, bo to jest bardzo ciekawe i zachęcam was bardzo gorąco do tego, byście na przykład po obejrzeniu bajki zainteresowali się, czy ona jest oparta na jakiejś legendzie, albo opowiadaniu, albo na jakiejś książce, albo może ma swoją filmową wersję, bo dzięki temu możecie poszerzyć swoje informacje właśnie dotyczące na przykład takiej bajki, która was zainteresowała, albo piosenki, która wam się spodobała i z danej bajki, czy też filmu pochodzi. Ale ja teraz nie o bajkach chcę z wami porozmawiać, a o czymś zupełnie innym. No dobra, no nie zupełnie innym, ale troszeczkę innym. A mianowicie chciałabym was bardzo zaprosić do udziału w naszej zabawie.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak, tak, tak. A co my mamy za dzień tygodnia dzisiaj? Chyba czwartek, z tego co pamiętam. Tak, jest czwartek. A skoro jest czwartek, to kategoria zabawa. W wakacyjnych zgadywankach poszukujemy nazwy zabawy. Ale ponieważ w moich myślach jeszcze czytać nie umiecie, a właśnie ciekawa jestem, czy ten kosmita z pytania dnia potrafiłby czytać w naszych myślach. No, to wszystko oczywiście zależy od naszej wyobraźni. Och, i tak moglibyśmy się ze sobą porozumiewać, ale mi teraz pomysł wpadł do głowy. No dobra, ale zostawmy na razie tego kosmitę, bo za dużo wątków naraz mi się tutaj pojawia. Jak to się mówi w tym powiedzeniu, za dużo grzybów w barszczu. Czyli zbyt wiele pomysłów w jednym zdaniu. No tak, wakacyjne zgadywanki to jest zabawa, która aktualnie trwa w naszych radiowych półkoloniach i kategoria zabawa dzisiaj króluje. A oto podpowiedzi, coś, co ma was naprowadzić na tę poszukiwaną przez nas dzisiaj zabawę. Otóż ta zabawa, której nazwy poszukujemy, kojarzy mi się ze słowem... Kolejka. 22 645 2055. Zadzwońcie, jeżeli macie jakiś pomysł, o jaką zabawę nam chodzi.
2: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że mcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
3: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
3: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
3: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: O, tak, tak, to właśnie ta zabawa aktualnie trwa w radiowych półkoloniach. Dzisiaj kategoria zabawa króluje w naszych wakacyjnych zgadywankach i to nazwy pewnej zabawy poszukujemy, która kojarzy mi się ze słowem kolejka. Ciekawe, z jaką propozycją dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To ja od razu poproszę o wyłączenie radia, albo takie mocne ściszenie tego radia. Będzie nam się zdecydowanie... Tak, zdecydowanie lepiej będzie nam się rozmawiać i będziemy się słyszały, kiedy radio będzie wyłączone. Jesteś już gotowa?
2: Tak.
1: Fantastycznie. Co tam u ciebie słychać, Agnieszko?
2: Dobrze.
1: Wszystko dobrze, no to ja się bardzo cieszę. Jesteś teraz na jakimś wakacyjnym wyjeździe?
2: Tak, u babci.
1: Och, fantastycznie. I co takiego porabiasz u babci?
2: Teraz wracamy, jedziemy do babci do domu, bo nocowałam teraz u koleżanki.
1: Ach, jesteś dopiero w drodze do babci, bo nocowałaś u koleżanki. I co takiego z koleżanką porabiałyście, jak się spotkałyście? W co się bawiłyście razem? Jak czas spędziłyście?
2: Bawiliśmy się bańkami. I mieliśmy też

0: Mieliśmy też imprezę.
1: O, a co to za imprezka była?
0: Mieliśmy dużo słodyczy.
1: Czyli taka nocowanka ze słodyczami i super zabawą. No i świetnie, i od tego też są wakacje, właśnie by czas ze znajomymi spędzać na robieniu takich rzeczy, które sprawiają nam frajdę. Agnieszko, powiedz proszę, jaka jest nazwa poszukiwanej przez nas dzisiaj zabawy według ciebie?
0: Pociąg.
1: Już sprawdzam. To nie jest akurat ta zabawa, której poszukujemy, ale za moment będą kolejne podpowiedzi, więc może one naprowadzą ciebie na tę nazwę zabawy, o którą nam dzisiaj chodzi, więc słuchaj nas uważnie, bo też można kilkukrotnie do nas ze swoimi propozycjami dzwonić, więc jeżeli jakiś tytuł, jakaś nazwa zabawy wpadnie ci do głowy po kolejnej podpowiedzi, to śmiało dzwoń. A powiedz, czy jest coś podczas tegorocznych wakacji w twoich planach, na co szczególnie czekasz?
0: Nie.
1: Czyli jesteś po prostu tutaj otwarta na najróżniejsze propozycje i przygody, które są przed tobą? No i świetnie. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamę, tatę, siostrę i drugą siostrę i babcię i dziadka.
1: Och, dziadek, super, że mi przypomniałaś o dziadku, bo ja przecież miałam w tym tygodniu was podpytywać, co najbardziej lubicie robić ze swoim dziadkiem.
2: Dla mnie.
1: Agnieszko, musisz wyciszyć radio i rozmawiać ze mną przez telefon. Będziemy się zdecydowanie lepiej słyszały. Co lubisz robić ze swoim dziadkiem?
0: Dziadek nas rozśmiesza, ale też czasami na nas krzyczy.
1: Czyli lubisz się śmiać ze swoim dziadkiem. Chyba tak. Tak podejrzewam, że to właśnie o to chodziło. Agnieszko, czy jeszcze kogoś chcesz dopisać do swojej listy z pozdrowieniami? Czy już ją zamykamy? No to doskonale. My do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Pa.
1: A ja wracam do was z kolejną podpowiedzią, bo dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach poszukujemy pewnej zabawy. Kojarzy mi się ona ze słowem kolejka, to już wiecie, bo już te informacje wam zdradziłam. Ale myślę, że czas teraz najwyższy na kolejną podpowiedź, a będzie nią słowo hasło. Kolejka i hasło. Jak może brzmieć nazwa poszukiwanej przez nas dzisiaj zabawy? 22 645 20 55. Jeżeli macie jakąś propozycję, jakiś pomysł, to zadzwońcie.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: No tak, tak, tak. Właśnie w tę zabawę teraz się bawimy i polega ona na poszukiwaniu nazwy zabawy. Tyle zabawy w jednym zdaniu to tylko jest możliwe w Polskim Radiu Dzieciom, w naszych radiowych półkoloniach, bo to właśnie ta audycja aktualnie trwa w naszym radiu. Poszukujemy zabawy, jak wspomniałam, a słowa, z którymi ta zabawa, jej nazwa mi się kojarzy, to kolejka i hasło, albo hasła. No, tutaj to może być wymiennie stosowane, dlatego że można się kilkukrotnie w to bawić. No i mamy teraz propozycję od Nikoli i od Hani. Dzień dobry, dziewczyny.
2: Dzień dobry.
1: Powiedzcie, proszę mi na samym początku, jaka pogoda jest dzisiaj u was? Czy też tak pięknie, słonecznie? Ach, to cudownie. Bardzo, bardzo się cieszę. I jakie macie plany na ten dzień?
2: Odpoczywać.
1: Po prostu korzystać z czasu wakacyjnego i słodkiego nic nie robienia.
2: Tak.
1: To jest, powiem szczerze, bardzo dobry plan. Bardzo dobry plan. Chętnie sama bym z niego skorzystała. Muszę sobie wpisać to na swoją listę później wakacyjno-urlopową. A teraz chciałabym się dowiedzieć, jaka jest wasza propozycja, jak może się nazywać ta zabawa, której poszukujemy?
2: Może zabawa w sklep?
1: Zabawa w sklep. Już sprawdzam. No to nie jest akurat ta zabawa, ale zabawa w sklep jest bardzo fajną zabawą i wczoraj przy okazji poszukiwania słowa zawodu, jakim jest kasjer, rzeczywiście też sobie o tym rozmawialiśmy. Czy wy lubicie, dziewczyny, się bawić w sklep?
2: Tak, bardzo.
1: No ja jak... Tak, no ja właśnie też kiedyś bardzo, bardzo lubiłam się w to bawić, nawet czasami co jakiś czas mi się też zdarza jeszcze pobawić, kiedy znajdę jakieś takie zabawki, właśnie jakieś takie monety, albo taką wagę z odważnikami, jak coś kiedyś się ważyło. Takie to właśnie skarby na strychu mojej babci można znaleźć. Najróżniejsze zabawki, którymi bawiłam się z siostrą, kuzynkami, bratem, jak byliśmy dziećmi. Czy wy też macie takie zabawki, które wam towarzyszą od wielu, wielu lat?
2: Tak.
1: I co to za zabawka?
2: Różne artykuły.
1: Właśnie takie...
3: Kasa.
1: I kasa. Ach, takie sklepowe. Super. A jeszcze jakieś inne takie, wiecie, zabawki, które towarzyszą wam od wielu lat, do których lubicie sobie wracać i w nie korzystać podczas zabaw z nich.

0: No, Haniu?
1: Dużo rzeczy i jedzenie.
2: Trudno się zastanowić i wybrać sobie z tych wszystkich zabawek, które towarzyszą wam od kiedy tylko pamiętacie. No i to nie jest łatwy wybór. Ja się z tym zgadzam w 100% i powiem więcej. Za każdym razem, kiedy widzę jakąś zabawkę, której nie widziałam od dłuższego czasu, to zawsze jestem nią zachwycona, więc za każdym razem to może być coś innego. Dziewczyny, kogo macie ochotę pozdrowić?
0: Ania, kogo pozdrawiasz?
3: Mamę. Dla tam.
2: Dziękujemy.
3: Babcie Luzę.
2: Mhm.
3: Nikolę. Mikołaja.
2: Tego z grudnia, świętego Mikołaja?
3: Misia.
2: Ach, Misia Mikołaja. Nie, to Misia Michasia.
0: Mikołaj. Moja kuzyna.
3: Mikołaja kuzyna.
2: Ach, no jasne. Super. I kogoś jeszcze? Czy to już koniec?
0: Nikola, kogo chcesz pozdrowić?
4: Wojtusia.
3: Ja też Wojtusia.
2: No i fantastyczne pozdrowienia. Cała lista nam się super pozdrowień zebrała. My się oczywiście do niej przyłączamy. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia skierowane w naszą stronę. I oczywiście was, dziewczyny, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, tak słonecznych jak teraz wakacji. Więc bardzo pięknie dziękuję wam za rozmowę i do usłyszenia niebawem.
3: Jest możliwość
0: prosić o piosenkę.
2: Piosenki, no. Drogi tajemniczy głosie, chyba tato jest z wami, co?
0: No, tak,
2: piosenki,
0: tak.
2: Oczywiście, moi drodzy, można zamawiać jak najbardziej w Polskim Radiu Dzieciom, ale robimy to o godzinie 18 w środy. Więc ja oczywiście mogę zapisać taką piosenkę i później przekażę Justynie, Marcie albo Jackowi, którzy się z wami w przyszłym tygodniu spotkają, jaką piosenkę sobie zażyczyliście, albo możecie też sami wówczas do nich zadzwonić. Więc którą możliwość wybieracie?
0: Postaramy się zadzwonić.
2: Ach, czyli nie przekazujemy zamówienia?
0: Nie, zastanowimy się.
2: Dobrze, no to macie troszeczkę czasu na zastanowienie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę przemiłego dnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
3: Do widzenia.
2: A teraz łączymy się z Hanią. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Cześć, Haniu, jak się dzisiaj masz?
5: Dobrze.
2: A coś zabawnego się już wydarzyło dzisiaj?
5: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie, wszystko przed tobą. A myślisz, że jest na to szansa?
5: Możliwe.
2: To jakie masz plany na resztę dnia?
5: Pokąpać się w basenie jeszcze.
2: Och, no to przygody rzeczywiście mogą tam się jakieś wydarzyć. Na przykład, nie wiem, masz jakieś zwierzątko?
5: Psa.
2: Psa. Och, może ci do tego basenu pies wskoczyć. Czy twój pies lubi się kąpać?
5: Trochę.
2: No bo to jest różnie z tymi psami, prawda? Niektóre lubią, tak. A niektóre wolą unikać wody. I nie wiem do końca, z czym to jest związane. Może po prostu z charakterem psa. Może też tak być, prawda? Tak samo jak z ludźmi. Niektórzy ludzie lubią jedną rzecz, a inni jej nie lubią. I to jest całkowicie normalne i myślę, że w przypadku psów też tak może być. Mój na przykład nie przepada za kąpielami, ale jeżeli twój lubi, no to rzeczywiście może być super zabawa i też fantastyczna przygoda. Ale zabawa, którą my proponujemy dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach, też jest super opcją i możliwością. Może nie do zabawy z psem, ale na pewno z towarzyszem ludzkim. Powiedz proszę, jak według ciebie brzmi nazwa zabawy, której dzisiaj poszukujemy, która kojarzy nam się ze słowami kolejka czy też hasło?
5: Głuchy telefon.
2: Już sprawdzam. Super! No gratulacje, brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę wędrują. Która podpowiedź ciebie nakierowała na nazwę tej zabawy?
5: Hasła.
2: Hasła. A jakie jeszcze tutaj słowa podpowiedzi mogłyby się pojawić? Ja jeszcze miałam zapisać.

0: pisane przekazywanie. To by była duża podpowiedź, prawda?
1: Tak.
0: No bo tam rzeczywiście te hasła się przekazuje stojąc w kolejce. Albo można byłoby pójść tropem samej nazwy tej zabawy, czyli na przykład powiedzieć słuchawka.
1: Tak.
0: Prawda? To też mogłoby być dobrą podpowiedzią. Czy ty znasz tę zabawę?
1: Tak.
0: I mogłabyś wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym ona polega?
1: Tak, że jedna osoba wymyśla hasło i mówi bardzo cicho drugiej osobie i tak później do końca i aż ta ostatnia osoba, która jest w kolejce, mówi to hasło na głos.
0: Dokładnie, tak, tak, tak. To jest właśnie ta zabawa, której dzisiaj poszukiwaliśmy nazwy w naszych wakacyjnych zgadywankach. I bardzo miło mi, Haniu, ogłosić, że dzisiaj właśnie w wakacyjnych zgadywankach do zdobycia był nasz radiowy upominek. Także wędruje on w twoje rączki. Nie rozłączaj się z nami. Po rozmowie ze mną zostań na linii, by móc dopełnić wszelkich formalności. A ja jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco ci gratuluję. No i oczywiście zapytuję o twoje pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tak, mamę, tatę, kuzynkę, Tosię i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo pięknie dziękujemy za twoje pozdrowienia. Do wszystkich się przyłączamy i oczywiście ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. No i oczywiście przesyłamy moc uśmiechów wprost ze studia Polskiego Radia dzieciom. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa! To była Hania i to była nasza pierwsza zabawa, do udziału w której was zaprosiliśmy, ale spokojnie, jeszcze ponad 2 godziny naszego wakacyjno-radiowego spotkania i jeszcze 2 zabawy przed nami. Ale najpierw po godzinie 13 gość. Kto to taki i o czym nam opowie, o tym przekonacie się już niebawem.
2: Gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też. Teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

0: No przyznaj, braku sam. Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
1: Ty masz zamiar się żenić?
0: A tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zamiar.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Witam, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części naszego radiowo-wakacyjnego spotkania w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom i śpieszę z przypomnieniem naszego dzisiejszego pytania dnia. Gdybyś mógł zadać jedno pytanie kosmicie, to o co byś go zapytał? 22 645 2055 to numer telefonu tutaj do nas, do studia Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli macie jakiś pomysł na pytanie, które można skierować właśnie do kosmity, to śmiało zadzwońcie. Bardzo jestem ciekawa, co Was zainteresowałoby właśnie u takiego kosmity, o co chcielibyście go dopytać. Czy tak jak Julka, na przykład o to, co lubi jeść, czy tak jak Litka, zainteresować się najróżniejszymi jego metodami poruszania się, bo akurat Litka pytała o to, czy potrafi latać. No, o co jeszcze można takiego kosmitę zapytać? To jest Wasze zadanie, byśmy taką listę pytań stworzyli. 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie.
1: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka.

0: No nie tylko dziewczyny powinny nosić kapelusze, ale tak naprawdę wszyscy powinniśmy nosić kapelusze, kiedy jest bardzo, bardzo ciepło i choć słońce przepięknie grzeje, to jednak swoją głowę przed nim powinniśmy trochę chronić, właśnie nosząc na niej kapelusze. Ciekawa jestem, czy swój ulubiony kapelusz ma Zuzia. Cześć, Zuziu.
1: Cześć.
0: Masz swój ulubiony kapelusz?
1: Tak.
0: A jeszcze z kimś jesteś, tak?
1: No, z moim bratem Adasiem i mamą Martą.
0: Dobrze, to ja już sobie zapisuję, że jeszcze Adaś jest z nami i mama Marta. Oczywiście uśmiechamy się. A jak się nazywa pies?
1: Benek.
0: Benek? No to oczywiście uśmiechamy się do was wszystkich. Jak najbardziej razem z Kasią przesyłamy te uśmiechy wprost ze studia Polskiego Radia Dzieciom. Powiedz mi, Zuziu, czy ty masz swój ulubiony kapelusz?
1: Mam.
0: Jak on
1: różowy.
0: Wygląda?
1: No, różowy z serduszkiem różowym.
0: O! I nosisz go zawsze, kiedy jest tak bardzo, bardzo ciepło na dworze?
1: No, prawie zawsze.
0: Mhm. A pamiętasz, dlaczego należy nosić kapelusze na głowie, jak jest tak bardzo gorąco?
1: Żeby słońce nie poparzyło głowy.
0: Tak, dokładnie. I też, żebyśmy się nie poczuli źle, bo jak za bardzo nam się głowa przegrzeje od promieni słonecznych, to może nas boleć i możemy się źle czuć. I faktycznie kapelusz jest tutaj idealny do tego, by uniknąć czegoś takiego. Zuziu, czy ty myślałaś kiedyś o spotkaniu z kosmitami?
1: Tak.
0: Naprawdę? Kiedy o tym myślałaś?
1: No, jak miałam 3 lata.
0: A teraz ile masz lat?
1: 6.
0: Wow, no to już od dłuższego czasu się nad tym zastanawiasz. I jakie jedno pytanie byś kosmicie zadała, gdybyś mogła?
1: No, na jakiej mieszka planecie?
0: O, super pytanie. Ja w ogóle tak z tego, co słyszę od was, to wy macie bardzo takie rozsądne pytania i też takie podstawowe właśnie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tym kosmicie. A jak myślisz, ten kosmita, jak on mógłby wyglądać?
1: No, taki zielony.
0: A dlaczego myślisz, że zielony by był?
1: No, nie wiem.
0: A jak ta jego planeta mogłaby wyglądać w takim wypadku, z której by przybył?
1: No taka niebieska.
0: Czyli zielony kosmita z niebieskiej planety?
1: Czy kosmita mieszka na Marsie?
0: Wiesz?
2: To Adaś mówił.
0: To nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze tam na wakacyjną podróż się nie udałam. To wiedzą tylko eksperci, którzy tam mieli okazję się dostać, ale na chwilę obecną nic nam na ten temat nie wiadomo. Choć wiecie, ja tak bym do końca tego nie wykluczała, prawda? Bo może gdzieś tam się oni ukrywają przed nami i wcale nie chcą być odkryci. Może są bardzo nieśmiali ci kosmici, też tak może być.
1: Na przykład kosmici psy.
0: A,
1: że... No, bo my mamy pieska.
0: Ale numer. I taki podobny do psa mógłby być. A do jakiej rasy?
1: Hawańczyka.
0: Och, to są bardzo urocze pieski, bardzo urocze, bardzo
1: my
0: sympatyczne.
1: My mamy Hawańczyka.
0: No.
1: Jeszcze kupimy Shih-Tzu.
0: Super, ale to są chyba psy, które wymagają też dużo pielęgnacji, prawda? Trzeba je czesać, robić im kąpiele częste. Zgadza się?
1: Benek akurat bardzo, bo on uwielbia być na dworze.
0: A widzisz, no tak właśnie coś czułam. A jak tam z kąpielami? Lubi kąpiele?
1: No, tak nie za bardzo.
0: Ach, czyli podobnie jak moja psia Jaciółka. Ona też nie przepada za kąpielami tutaj zdecydowanie. Zuziu, powiedz proszę jeszcze, jak mijają twoje wakacje?
1: Fajnie.
0: Tak? Co takiego ciekawego się wydarzyło?
1: Byłam nad morzem.
0: Ekstra! I co tam znalazłaś nad morzem?
1: Fioletowy szczur. Nie, mama znalazła fioletowy

0: szkiełko.
1: No to ja rozumiem, że to były rodzinne poszukiwania.
0: Ja sam znalazłem
2: fioletowe szkiełko. A tata szukał bursztynów.
0: Ja sam znalazłem fioletowe szkiełko.
2: A tata szukał bursztynów.
1: No to wiele skarbów udało wam się rzeczywiście znaleźć, będąc nad morzem. To musiała być bardzo udana wyprawa. Wcale się nie dziwię, że o niej nam opowiadacie, bo tutaj i Adaś też zabrał głos. Słuchajcie, moi drodzy, a co jeszcze planujecie na te tegoroczne wakacje?
2: Przeprowadzkę.
1: Och, no to czeka was mnóstwo pracy. Proszę, proszę.
2: A ja będę robił dom pod ziemią z bambusów i piasku i tam wejdę.
1: Oj, Adaś, masz cudowną wyobraźnię, wspaniałą, wybudowanie domu pod ziemią. To musi być fantastyczne zadanie na super zabawę właśnie w krainie wyobraźni. Bardzo mi się ten pomysł podoba, naprawdę. Ja jestem za, jak najbardziej. Jeżeli możemy wykorzystywać naszą fantazję, naszą wyobraźnię, to należy to robić. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić? Najpierw Zuzia.
2: I całą rodzinę i cały świat i Polskie Radio dzieciom.
1: Bardzo pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. Adasiu, a ty kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mojego psa, Polskie Radio dzieciom i cały świat.
1: Bardzo również dziękujemy za te pozdrowienia. W ogóle do wszystkich waszych pozdrowień się przyłączamy i was, moi drodzy, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, wspaniałych, cudownych wakacji. Słuchajcie, życzę wam udanej przeprowadzki wam życzę i tak sobie myślę, że żeby tutaj nie było wątpliwości, to pozdrawiamy jeszcze wszystkie te osoby, które wam jeszcze przyjdą na myśl albo które teraz wam wpadły do głowy. Co wy na to? Okej? Tworzymy się tak
0: umówić. No to świetnie.
1: Dobrze, to ja bardzo poproszę później o podesłanie mi rysunku, jak on wygląda, dobra?
0: Tak.
1: Bardzo się cieszę. Do usłyszenia, udanych, cudownych wakacji, przesyłamy moc uśmiechów. Pa, pa. Ale jest z nami jeszcze Antek. Cześć, Antku.
3: Cześć.
1: Ile masz lat?
3: 5.
1: I jak ci mija dzisiejszy dzień?
3: Dobrze.
1: Coś się wydarzyło ciekawego?
3: Teraz jadę nad jezioro.
1: I co tam będziesz robił nad jeziorem?
3: No jeszcze nie mam planu z rodzicami.
1: Rozumiem. A gdybyś mógł coś zaproponować rodzicom, to co byś im zaproponował?
3: No po prostu... nie wiem na razie.
1: Może na
3: przykład... Nad tym nie zastanawiałem.
1: Mhm. A co lubisz robić, kiedy jesteś nad jeziorem? Lubisz moczyć stopy w wodzie?
3: Najbardziej lubię pływać.
1: Och, to na pewno. Moczyć stopy w wodzie też lubisz. A lubisz w jeziorze na przykład wypatrywać rybek, które tam pływają?
3: Ale za to lubię łowić ryby.
1: Mm-hmm. No tak, jezioro daje naprawdę mnóstwo możliwości na fajną zabawę, na świetnie spędzony czas, a jeszcze w gronie najbliższych to w ogóle jest świetny pomysł na taką wakacyjną wyprawę. Antku, a o co ty byś zapytał kosmitę, gdybyś mógł zadać mu jedno pytanie?
3: Co je,
1: czyli podobnie jak Julka, chciałbyś się dowiedzieć, co często ląduje na talerzu tego kosmity. No właściwie to nie wiadomo, czy na talerzu, bo może akurat nie używają talerzy, naczyń, ani sztuczców. Właśnie jak taki kosmita mógłby jeść, jak myślisz?
3: Nie wiem.
1: Może mógłby jeść uszami? No, bo dlaczego nie, prawda? Możemy się tak pobawić. Albo mógłby jeść na przykład swoimi włosami. Często się mówi, prawda, kiedy jemy, że jak ktoś ma długie włosy, to żeby uważać, żeby włosy na przykład nie wpadły mu do zupy. A ten kosmita właśnie w ten sposób mógłby się żywić. Że w takiej zupie zanurzałby włosy i w ten sposób by jadł.

0: Ale byłoby bałaganu pewnie później dookoła. Co nie miara. A jak myślisz, twój kosmita w jaki sposób mógłby jeść? Wpadło ci coś teraz do głowy, jakiś pomysł?
1: Tak.
0: No jaki?
1: Jakby oszami.
0: Oczami! O, super! A wiesz, że jest nawet takie powiedzenie jeść oczami? Słyszałeś kiedyś o nim?
1: Nie.
0: Polega ono na tym i nawiązuje do tego, że czasami jak jakieś danie pięknie wygląda, jest podane tak bardzo, bardzo ładnie wyglądające, to człowiek może właśnie najeść się tym widokiem. Oczywiście wiadomo, że nadal będzie głodny, bo nie zje, bo potrzebujemy jednak wsadzić jedzenie do buzi, żeby zjeść, ale takim pięknym widokiem można się właśnie też nasycić i do tego właśnie odnosi się to powiedzenie. Bardzo mi się podoba to twoje pytanie i tutaj w ogóle zobacz, ile dodatkowych jeszcze wątków się pojawiło i pytań do jednego pytania, prawda?
1: A.
0: No właśnie, właśnie, tak to jest. Ja mówiłam, że najpierw jest jedno pytanie i nagle nie wiadomo skąd drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i tak się robi wielka i długa rozmowa. Od jednego pytania zawsze się zaczyna, dlatego też trzeba mieć taką śmiałość, by to pierwsze pytanie zadawać. Może akurat nie będzie wam dane nigdy w życiu kosmity spotkać, ale to samo się tyczy na przykład kolegów, koleżanek, prawda? No, też mi się tak wydaje. Antku, kogo miałbyś ochotę pozdrowić?
1: Całe polskie radio, gdzie 10 redów, że moje do przeszkola, no i moich dziadków.
0: Super, pozdrowienie.
1: I mamę i tatę.
0: No, oczywiście pozdrawiamy mamę i tatę, także dopisujemy do tej listy. Świetne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. I Antku, ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: A tutaj, co ja widzę za szybą, obok Kasi pojawił się już nasz gość, którego przedstawię wam za chwil kilka, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: No i już jestem z wami i to nie jestem sama, bo tak jak wspominałam przed piosenką, pojawił się już w studiu Polskiego Radia Dzieciom nasz dzisiejszy gość. A jest z nim pani Joanna Jaroć, edukatorka kulinarna i przyrodnicza Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Joasiu, powiem szczerze, że powodów naszego spotkania jest całkiem sporo, ponieważ wakacje to jest idealny czas na to, by poświęcić nieco więcej czasu na zapoznanie się z miejscami, które na przykład często mijamy w trakcie roku szkolnego albo o których się uczymy, będąc w szkole i nie ma okazji, by je odwiedzić. A kiedy we wakacje tego czasu jest nieco więcej, to można na przykład się wybrać i poznać dokładnie miejsce, jakim jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a jest to miejsce warte poznania w ogóle bezsprzecznie.
1: Tak, to prawda. Mamy piękne lato, więc nie tylko wnętrza pałacowe są godne zwiedzenia, ale również park. A poza tym Muzeum Pałacu Króla Jana III jest nie tylko muzeum kultury,

0: Kultury, ale Muzeum Natury. Mamy też i ogród pożytkowy, w którym rosną dawne odmiany warzyw i owoców. Mamy rezerwat Morysin, no, który nie jest otwartym rezerwatem dla publiczności, ale w ramach zajęć tematycznych jak najbardziej. Wielkie bogactwo flory i fauny, no i można powiedzieć w sercu miasta, chociaż jesteśmy praktycznie pod miastem, tętniący życiem rezerwat przyrody. Więc naprawdę warto, zapraszam serdecznie. Bogata oferta i edukacyjna, ale także bogata oferta, jeżeli chodzi o wypoczynek dzieci. I tutaj bym chciała nawiązać do wypoczynku dzieci w ramach Półkolonii. Półkolonię organizujemy od 2020 roku, więc jest to już pewne doświadczenie. Dzieci do nas chętnie wracają. Również rodzice dopytują się w trakcie jeszcze trwającego roku szkolnego, kiedy będzie nabór. Z reguły organizujemy 3 turnusy. 2 turnusy to są turnusy kulinarne. Zaraz rozwieję tą tajemnicę, skąd taka nazwa. I jeden turnus jest taki kulinarno-przyrodniczy. Trzonem naszej działalności edukacyjnej, jeżeli chodzi o dział rekonstrukcji, jest rekonstrukcja kulinarna. Czyli organizujemy warsztaty kulinarne dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów, praktycznie dla wszystkich.
1: Ale super, że pani o tym wspomniała, ponieważ zazwyczaj rekonstrukcja kojarzy nam się na przykład z polami bitew, prawda, ze strojami. A tutaj okazuje się, że możemy też sięgnąć po dawne przepisy kulinarne.
0: Tak, jest to, można powiedzieć, podróż do źródeł smaku. Nie rekonstruujemy kuchni jako takiej, ze sprzętami, z naczyniami. Przede wszystkim rekonstruujemy, staramy się zrekonstruować dawne przepisy. Jest to wyzwanie dosyć poważne, ale chcemy też zaszczepić taką nutkę sięgania do historii tym najmłodszym. I stąd pomysł na półkolonię, na wypoczynek dzieci z warsztatami kulinarnymi. Dzieci podczas naszych półkolonii dwukrotnie wchodzą do kuchni warsztatowej. Mogą sobie przyrządzić najpierw śniadanie, bo od śniadania zaczynamy, a następnie po bloku tematycznym, który zawiera albo zajęcia historyczne, albo przyrodnicze, albo plastyczne, wchodzą po raz kolejny do kuchni warsztatowej i wtedy gotują już sobie obiad z podwieczorkiem.
1: Podwieczorek, no koniecznie.
0: Podwieczorek jest najczęściej w formie deseru, więc jest też takim fajnym spuentowaniem całego dnia. Więc dzieci naprawdę są zainteresowane gotowaniem. Jak czytamy później o ankiety, bo przeprowadzamy ankiety z dziećmi na zakończenie naszych półkolonii, to często jest tak, szczególnie podczas półkolonii tych przyrodniczych, gdzie dzieci tylko raz wchodzą do kuchni warsztatowej, że mają niedosyt gotowania, że te dzieci chciałyby więcej gotować, bardziej odtwarzać te przepisy, że po prostu lubią to robić. No to jest fantastyczna sprawa, więc tak naprawdę jest to podnoszenie dla nas, znaczy jest to takim powodem podnoszenia poprzeczki, bo jak wracają do nas uczestnicy z poprzednich lat, żeby cały czas ta oferta dla dzieci była świeża, atrakcyjna, a jednocześnie nie nudna, żeby nie wchodzić za bardzo w historycyzm, ale jednak iść z duchem czasu. I menu, które przygotowujemy na nasze półkolonie, jest konsultowane z dietetyczką kliniczną, także wszystkie te potrzebne i składniki, które są, i też jakby sposób obróbki zapewniamy dzieciom. Także dzieci z jednej strony mają zabawę, a z drugiej strony wartościowy posiłek.
1: No i też mogą się wielu ciekawych rzeczy o tym wszystkim dowiedzieć, bo wiadomo, nie od dziś, że najlepiej człowiek się uczy przez zabawę.
0: Tak, to prawda. Program naszych półkolonii jest dosyć intensywny, można powiedzieć, ale staramy się też, żeby dzieci miały oddech. Więc warsztaty kulinarne, kiedy dzieci są w pracowni kulinarnej, przeplatane są zajęciami w pałacu, w parku, w ogrodzie i w Morysinie. Staramy się tak ułożyć program tygodniowy, żeby jeden dzień był poświęcony na takie dłuższe wyjście na zewnątrz. Więc w ramach turnusu przyrodniczego dzieci idą na, można powiedzieć, na pół dnia, czyli na pół dnia pobytu w naszym muzeum do Morysina. i tam mają szereg zajęć, a w ramach tego tygodnia

0: kulinarnego. Dzieci mają grę terenową, która rozgrywa się w ogrodach przypałacowych i też przy willi. I dzieci wtedy mogą poznać poszczególne postacie z danej epoki. Pierwszy turnus w tym roku miał właśnie nazwę Dwór w działaniu i gra terenowa polegała na tym, że poszczególne postacie, tak jak hrabina, dwórka, księżna, kredencerz czy geograf, bądź nawet sama praczka, to były osoby rozstawione w terenie i dzieci miały taki, można powiedzieć, szlak z pieczątkami, zdobywały niejako sprawności, podchodząc do tych osób i dowiadując się, jak one funkcjonowały na dawnym dworze. Z kolei ten tydzień przyrodniczy, który ma bardziej większe takie nastawienie na bycie w terenie, ma takie zacięcie lekko badawcze, czyli dzieci mogą zajrzeć przez mikroskop i dowiedzieć się o dawnej systematyce roślin, czyli bardziej zagłębiają się w tajniki nauki. Obie te nasze propozycje cieszą się dużym powodzeniem. No i zachęcamy serdecznie, żeby zapisywać dzieci i śledzić naszą ofertę. Co prawda ja może tak mówię troszkę na wyrost, bo trzeci turnus też mamy sprzedany, który jest pod koniec sierpnia. Natomiast dla tych, którzy będą czuli niedosyt, od września ruszają warsztaty rodzinne w ramach cyklu Zmysłoprzewodnik. I zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, warsztaty są 20 września, na pracę wspólną, na gotowanie w naszej oranżerii.
1: Tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście dotykanie historii poprzez wspólne gotowanie, poprzez sprawdzanie tego, jakich składników kiedyś używano, ale też jak te niektóre potrawy ewoluowały i jak my je współcześnie znamy, a jak kiedyś, w jakiej wersji, w jakiej postaci trafiały na królewski stół, to musi być niesamowicie ciekawe.
0: Tak, to prawda. Można powiedzieć, na początku naszej działalności mieliśmy taką pokusę w ramach właśnie półkolonii, żeby dania były historyczne. Ale doświadczenie pierwszych turnusów pokazało, że dobrze by było, żeby one przekładały się jednak na smak współczesny, bo
1: właśnie,
0: dzieci mają
1: smaki się
0: swoje.
1: Zmieniają.
0: Tak, dzieci mają swoje typy, a przede wszystkim my jesteśmy dla dzieci. Więc misyjność misyjnością, ale to, żeby dzieci dobrze się u nas czuły, miały wartościowy i jednocześnie atrakcyjny dla nich posiłek, jest najważniejsze. No na przykład takim bardzo cieszącym się dużym powodzeniem, takim daniem jest rosół polski z figatelami. Jest to po prostu rosołek z kulkami mięsnymi. Dzieci robią też same makaron podczas takich warsztatów. Więc niepokój budziło troszkę słowo figatele. Natomiast jak zaczęliśmy używać bardziej takiej współczesnej nomenklatury, czyli rosół z pulpecikami mięsnymi, bardziej dzieciom przypadło to do gustu. Dlaczego mówię o rosole? Może tutaj się pochwalę, ponieważ w ramach naszego działu rekonstrukcji staramy się o wpis tradycji rosołu w Polsce na krajową listę niematerialnego dziedzictwa. Więc ten rosół, można powiedzieć, jest oczkiem w naszej głowie, a dzieci chętnie go przygotowują i chętnie go jedzą.
1: No bo to chyba jedno z najbardziej ulubionych dań, o których tak sobie teraz myślę, bardzo często z naszymi słuchaczami rozmawiam.
0: W zasadzie nie spotkałam osoby w Polsce, która nie wiedziałaby, co to jest rosół. Czy to jest duża osoba, czy to jest mała osoba. No rosół jest takim naszym podstawowym pokarmem, czy rodzinnym, czy podczas ważnych uroczystości. Jak ktoś zachoruje w rodzinie, to przecież biegniemy z tym ciepłym rosołkiem, żeby wspomóc jego zdrowie. Więc rosół jest bardzo oswojonym daniem i zdrowym, i łączącym, można powiedzieć, pokolenia. Także, no i przede wszystkim dzieci lubią rosół. To jest po prostu fantastyczna sprawa.
1: Ja tutaj wspomniałam też o tym, że te smaki się zmieniają. No i rzeczywiście na inne smaki nakładano nacisk kiedyś, dawno, dawno temu, prawda? A zupełnie inaczej to wygląda współcześnie.
0: Tak, no kiedyś smak był bardziej rozbudowany. No oczywiście mówimy nie o kuchni powszechnej,

0: Kościan, tylko o kuchni elit. Dodawano bardzo dużo przypraw, dużo korzeni, jak to mówiono w dawnej nomenklaturze. Dodawano sporo też jakiegoś kwasu, którym był albo ocet, albo sok z cytryny, więc ten smak był bardziej rozbudowany. My współcześnie jesteśmy przyzwyczajeni do smaku takiego bardziej jednorodnego, bardziej monotonnego. Ale chociażby dawne przepisy rosołowe, podstawowym mięsem niejako był kapłon. No, kapłon to jest kastrowany kogut. No i mamy teraz taką pokusę z kucharzem, zrobić tak zwaną wódkę kapłonią, czyli przedestylować ją przez alembik, czyli zrobić destylat z rosołu, ale ponieważ chcemy ten prawdziwy smak zrekonstruować, no musi być kapłon. Ale dostać kapłona obecnie jest bardzo, bardzo trudno. Z kucharzem naszym, Norbertem Sokołowskim, rozmawiałam. On mówi, no, że zatraciła się umiejętność kastrowania bezpiecznego kogutu.
1: Ja tak sobie też myślę, pani Joanno, że rzeczywiście tutaj ten smak się zmienił, ale też zmieniło się podejście właśnie do produktów poszczególnych, prawda? I niektóre produkty, które były właśnie łatwiej dostępne kiedyś, aktualnie są trudno dostępne i to też wpływa na to, że niektóre dania trzeba trochę pozmieniać, trochę je zmodyfikować właśnie po pierwsze po to, by smakowały nam dzisiaj, a po drugie, by można było je po prostu przygotować.
0: Tak, to prawda. No, w tej chwili wspaniała pora roku. Wszystko kwitnie, wszystko rośnie. Mamy owoce, mamy warzywa, mamy jadalne kwiaty, więc tak naprawdę to, co my ugotujemy w kuchni, czy to będzie stary przepis, czy to będzie przepis nowy, to wszystko zależy tak naprawdę od naszej inwencji, od naszej wyobraźni.
1: I ja tak sobie myślę, że tutaj jeszcze mnóstwo najróżniejszych ciekawych wątków, nie tylko tych kulinarnych, ale też i przyrodniczych, które już się pojawiły, ale do nich wrócimy, jeszcze się pojawi, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: Witajcie w naszej bajce. Piosenka z Akademii Pana Kleksa, ale myślę, że to spokojnie utwór, którym można byłoby witać uczestników półkolonii. Półkolonii, wakacje u króla, o których dzisiaj sobie rozmawiamy z Joanną Jaroć, edukatorką kulinarną i przyrodniczą z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Śpiewacie państwo? Witajcie w naszej bajce.
1: Dzieci, jak tylko rozpoczyna się turnus, przychodzą tak rozentuzjazmowane, zadowolone. W większości są to osoby, które do nas wracają, więc doskonale znają, przestrzeń, w której przebywają. Staramy się, żeby każdy z tych turnusów był pewną zamkniętą całością tematyczną. I w tym roku mieliśmy taki temat już jak dwór w działaniu, czyli dzieci mogły zapoznać się z folwarkiem, właśnie z dawną kuchnią. Podczas warsztatów realizowaliśmy cykl w staropolskiej kuchni i to był cykl taki oparty kulturę stołu, czyli jakie były urzędy wokół stołu, jak należało się przy stole zachować, co jedzono na deser. Kolejny turnus przyrodniczy miał tytuł Tropiciele Inspiracji, czyli dzieci głównie spędzały czas w parku nad stołem.

0: stawem, bo mamy piękny staw na terenie muzeum, ale też w ogrodach, więc główne zajęcia były na zewnątrz. Na szczęście pogoda na to pozwoliła. No i trzeci turnus, ten sierpniowy, to będzie Pałac od Podszewki. Więc z dworu, można powiedzieć, takiego dworu bardziej szlacheckiego, przechodzimy już do pałacu, czyli będziemy w bliższym towarzystwie króla. Nasza oferta jest tak skonstruowana, żeby dzieci po tygodniu zajęć miały pewne wyobrażenie, czy to o danej epoce, czy o danym sposobie życia w danej warstwie, w danym środowisku. Świetnym uzupełnieniem też są wizyty naszych dzieci w naszym ogrodzie pożytkowym.
1: Och, właśnie, koniecznie. Bardzo się cieszę, że pani o tym wspomniała, bo to jest dopiero niesamowite miejsce.
0: Tak, to prawda. No, ogród teraz jest, można powiedzieć, w pełnych kwiatach. Uprawiamy tam w ogrodzie dawne odmiany warzyw i owoców. Te, które były znane w XVII, w XVIII wieku. Nie jest to uprawa taka, żebyśmy mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw, aczkolwiek zebrane porzeczki, których w tej chwili jest już parę skrzynek, bo panie dzielnie zbierały te porzeczki, one służyły między innymi do przyrządzania kompotów podczas półkolonii. Więc w bezpośrednim też towarzystwie ogrodu mamy pasiekę, gdzie pszczoły, tak jak sama nazwa wskazuje, ogród pożytkowy, bo ogród pożytkowy to nie tylko pożytek dla ludzi, ale również dla owadów, więc pszczoły mogą zbierać pyłki z ogrodu, bo mamy tam też i pięknie kwitnącą lawendę, i jako poplon wysiewamy czy facelię, czy grykę. Więc dzieci mogą zobaczyć taki fragmencik działania dawnego folwarku. No i przy okazji pojeść czy poziom, czy truskawek, czy właśnie czy porzeczek, czy rozpoznawać dawne odmiany ziół, te, które są już bardziej zapomniane. No, tak jak chyzop, czy wrotycz balsamiczny, to może są takie tajemniczo brzmiące nazwy, ale to jest ta nasza wartość, którą możemy pokazać dzieciom.
1: A czy takie eksperymenty się pojawiają kulinarne, na przykład łączenie potraw z jakimiś nietypowymi ziołami albo owocami?
0: Tutaj z dziećmi należy uważać, dlatego że dzieci mają bardzo znakomity węch i smak. I niektóre ostrzejsze zapachy, chociażby nawet mięta pieprzowa, dla niektórych może być zbyt intensywna. Więc jeżeli chodzi o warsztaty dla dzieci, nie robimy takich eksperymentów. Taki eksperyment w zasadzie robiliśmy na warsztatach mydlarskich, bo w ramach rekonstrukcji dzieci przygotowywały sobie, znaczy taka rekonstrukcja, można powiedzieć, bardziej historią byliśmy inspirowani, przygotowywały sobie własne mydełka. Więc tam był i zapach, i kolor, i surowiec zielarski. Więc wtedy, kiedy dzieci nie muszą tego jeść, ale raczej sensorycznie doznają tego całego bogactwa, świetnie się naprawdę w tym odnalazły. Ale powtarzam, jeżeli chodzi o smak, na dzieciach nie eksperymentujemy.
1: To zostawiamy już na popołudnie w domu, w gronie rodzinnym, jeżeli macie ochotę na kulinarne eksperymenty. Zresztą myślę, że to też jest super pomysł, by później to, czego się dowiemy, czy to na takich półkoloniach kulinarnych, czy też przyrodniczych, które, o których dzisiaj sobie rozmawiamy, które mają miejsce w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, to przecież później tą wiedzą z rodziną możemy się dzielić.
0: Tak, rodzice bardzo często opowiadają nam, jak przyprowadzają swoje dzieci, że dzieci opowiadały, co było, jak należy robić, jak należy zachowywać się w kuchni. Także myślę, że to jest taka trochę praca u podstaw.
1: A proszę mi powiedzieć, tak z pani obserwacji, co najbardziej zachwyca, zaskakuje i interesuje tych młodych uczestników waszych półkolonii, czy to przyrodniczych, czy kulinarnych?
0: Myślę sobie, że ich najbardziej zaskakuje to, że nie mają chwili na to, aby wyjąć swoje urządzenie mobilne, ponieważ nie nudzą się w ogóle. Nawet jeżeli mają czas wolny, to ten czas jest lekko tak moderowany. Może to być po prostu gra w piłkę na zewnątrz, może to być układanie klocków, może to być czytanie

0: książek kulinarnych dla dzieci. W każdym razie myślę sobie, że najlepszą, czym możemy się poszczycić, to, że parę razy słyszałam od rodziców, którzy zeznawali, że dzieci przychodzą do domu i wcześniej kładą się spać po to, żeby wstać rano wypoczętymi i móc w pełni uczestniczyć w naszych zajęciach. Więc myślę sobie, że to jest taki nasz mały sukces, że młodych ludzi, no dosyć wymagających, możemy zainteresować naszą ofertą.
1: No właśnie, bo o tym sobie nie powiedziałyśmy, a być może nie wszyscy wiedzą, jak wygląda taka struktura półkolonii. To są zajęcia, które trwają zazwyczaj od poniedziałku do piątku, prawda? Od rana do popołudnia, więc rzeczywiście cały dzień spędza się w danym miejscu.
0: Tak, zaczynamy od, witamy dzieci, więc rozpoczynamy śniadaniem. Podczas warsztatów kulinarnych dzieci sami sobie przygotowują te warsztaty. Podczas półkolonii przyrodniczych śniadanie jest serwowane. Później jest chwila odpoczynku, ale to jest dosłownie 15 minut. Następnie dzieci się udają na taki blok przedpołudniowy, idą w teren albo mają zajęcia w skryptorium, czyli też poznają tajniki dawnego pisma. Wspaniale, dzieci potrafią się skupić i skoncentrować. My czasem mamy wrażenie, że nie potrafimy dzieci tak właśnie zmusić do tego, żeby siedziały w jednym miejscu i wykonywały jakąś jedną czynność. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zajęcia z kaligrafii, dzieci potrafią znakomicie skoncentrować się nad dawnym pismem, czy nad dawnym rysunkiem. To jest fantastyczne.
1: Ale bo to jest też to, co pani mówi, pani Joasiu. Nie ma co zmuszać, trzeba zainteresować.
0: Tak, to prawda. I w zasadzie nie ma takich sytuacji, że ktoś nie chce czegoś robić w trakcie. Czasem jest tak, że trzeba kogoś bardziej namówić, zachęcić. Ktoś ma pewne obawy, jeżeli idziemy na przykład zobaczyć, jak żyją pszczoły do pasieki. Niektórzy się po prostu obawiają, być może są uczuleni. Natomiast po odpowiedniej rozmowie, czy nawet jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć, to nie uczestniczy, bo mamy na tyle osób w kadrze, które mogą się dziećmi zająć. Ale w zasadzie to są tak jednostkowe przypadki, które raczej wynikają z jakichś ograniczeń, powiedzmy, bardziej zdrowotnych.
1: Lub bardziej obaw,
0: niż z tego, że jakieś zajęcia mogą dzieci nie zainteresować.
1: No i mamy ten blok przedpołudniowy, później, rozumiem, obiad.
0: Tak, później towarzystwo zbiera się na warsztat kulinarny obiadowy. Najczęściej jako takie wprowadzenie do tego, co będziemy gotować, jest kilka ćwiczeń wprowadzających do danego tematu. Dzieci gotują, nakrywają sobie do stołu, jedzą i później jest taka chwila odpoczynku, żeby w brzuszku jedzonko się dobrze ułożyło. A później mamy kolejny blok zajęć. On jest już z reguły troszkę krótszy. To też są zajęcia albo w ogrodach, albo w środku, czyli w willi, albo w pałacu, albo w jakichś innych przestrzeniach edukacyjnych. No i po tym punkt programu, czyli podwieczorek, a raczej można powiedzieć deser. I po deserze też jest czas wolny do pracy, też jest czas wolny na odpoczynek. Wtedy zauważyliśmy, zawiązują się jakieś przyjaźnie, bo rodzice zaczynają odbierać dzieci. Część dzieci jest odebrana wcześniej, część później. Więc dzieci wychodzą zadowolone i dosyć zmęczone, muszę przyznać. Ale następnego dnia, jak witamy dzieci, widzimy uśmiech od ucha do ucha, to jest najlepsza nagroda i satysfakcja dla nas, którzy wszyscy pracujemy przy programie półkolonijnym.
1: To ja jeszcze muszę się zapytać i myślę, że to jest kluczowe pytanie. Czy trzeba interesować się historią, kulinariami lub przyrodą, by móc uczestniczyć w takich zajęciach?
0: Odpowiem filozoficznie. I tak, i nie. Dlatego, że zajęcia tematyczne nie opierają się na jakiejś już wiedzy, którą dzieci mają, tak? Więc każdy, kto wchodzi, jak ta tabula rasa, że tak powiem, na zajęcia, może dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś interesującego, a ci, którzy mają pewną podstawę, mogą sobie pogłębić, mogą dopytać prowadzących.

0: bo edukatorzy nasi i wychowawcy są bardzo chętni, żeby udzielać wszelkich informacji. Także oferta jest dla wszystkich.
1: Joanna Jaroć, edukatorka kulinarna i przyrodnicza z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, opowiadała dzisiaj i zapraszała nas na tegoroczne półkolonie Wakacje u Króla, tak one się nazywają, właśnie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Bardzo pięknie dziękuję za wizytę, za wszystkie opowieści i chyba zgłodniałam.
0: Ja też dziękuję. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci. Naprawdę będziecie się u nas czuli zaopiekowani dobrze i na pewno nie będziecie się nudzić. Dziękuję.
1: To pani Joasiu, ja jeszcze szybko się podpytam. Taki deser, właśnie królewski na przykład, to co to mogłoby być?
0: Och, to może być ciasto puszkowe. Ciasto puszkowe z pianą, czyli ni mniej, ni więcej, czyli ptysie z bitą śmietaną.
1: I już wiem, co będę jadła dzisiaj, zaraz po spotkaniu z wami. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: freedom.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.
5: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

No i proszę, proszę. Godzina 14, 6 minut temu się przywitała razem z nami, a to oznacza, że czas na trzecią część naszego wakacyjno-radiowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. Przed nami jeszcze dwie zabawy, bajkowy detektyw i następny przystanek. Zatem koniecznie zostańcie z nami, by wspólnie się bawić, ale także zastanówcie się nad naszym pytaniem dnia. A może już się zastanowiliście i macie ochotę zadzwonić i podzielić się z nami tym, jakie jedno pytanie zadalibyście kosmicie, gdybyście go spotkali. 22 645 20 55.

0: Dzień dobry.
1: Moniko, czy ty chciałabyś zabrać głos i odpowiedzieć na nasze pytanie dnia, właśnie zabrać głos w tej kwestii?
0: Tak.
1: Cudownie, bardzo się cieszę. O co ty byś zapytała tego kosmita?
0: Z jakiej planety przyleciał, jak się nazywa ta planeta i jeszcze jak on się nazywa i ile ma lat.
1: Czyli rozumiem, że to by było jedno rozbudowane pytanie. Żeby jak najwięcej informacji zdobyć właśnie zadając mu to jedno konkretne pytanie. A Moniko, a gdybyś miała sobie wyobrazić takiego kosmitę, to jak on by wyglądał?
0: Miałby dwa zielone takie czółka i byłby cały zielony.
1: Czyli dokładnie tak, jak najczęściej pojawia się w bajkach. Jest taka bajka, chyba Planeta 51 ona się nazywa. I tam właśnie, z tego co pamiętam, to taki kosmita jest przedstawiony. A gdybyś miała tak trochę zaszaleć swoją wyobraźnią, to jaką taką nietypową i zaskakującą rzecz jeszcze temu kosmicie byś dodała?
0: Żeby miał trąbę taką jak słoń.
1: I ta trąba, żeby była różowa?
0: Tak.
1: Zielony z różowym bardzo ładnie pasuje, więc myślę, że byłby to bardzo przystojny kosmita. A z jakiej planety by pochodził? Jak ona mogłaby się nazywać?
0: Bubulandia.
1: O, i jak by wyglądała? Jaki miałaby kształt ta planeta?
0: Kwadratowy.
1: No to rzeczywiście. Ale ja widzę, że ty masz wszystko przemyślane tutaj. Czy zaprojektowałaś kiedyś taką planetę, takiego kosmitę?
0: Nie jeszcze.
1: No to słuchaj, to ja mam dla ciebie super wakacyjne wyzwanie. Po prostu dzisiejszego popołudnia, jeżeli będziesz miała czas, bo nie wiem, jakie masz plany na to popołudnie, możesz usiąść z kredkami, z mazakami, z farbami i właśnie zaprojektować taką planetę oraz jej mieszkańca, czyli właśnie takiego kosmitę. A później poproszę o zrobienie zdjęcia i wysłanie nam na adres dzieci@polskieradio.pl tego rysunku, bo bardzo jestem ciekawa, jak zaprezentujesz to wszystko, o czym nam opowiedziałaś. Dobra?
0: Mhm.
1: A powiedz, Moniko, jakie masz plany na te wakacje?
0: Pojutrze polecimy do Hiszpanii samolotem na 2 tygodnie.
1: A do której części Hiszpanii?
0: Południowej.
1: I co tam będziesz robiła?
0: No ogólnie to będziemy tam wszystko zwiedzać i odpoczywać.
1: To są bardzo fajne plany. A masz już jakieś konkretne miejsca wybrane, które chcecie zwiedzić?
0: No, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, czyli to dopiero będzie się okazywało pewnie w międzyczasie, no bo to wszyscy muszą zabrać głos, prawda? Żeby nie było tak, że komuś się podoba wycieczka, a inni się nudzą, prawda? No każdy musi być zadowolony z takiej wyprawy. A powiedz mi, czy ty lubisz dania kuchni hiszpańskiej?
0: No jeszcze nigdy nie jadłam.
1: Czyli to twoja pierwsza wyprawa do Hiszpanii?
0: Mhm.
1: Cudownie! Tyle fantastycznych wrażeń przed tobą, ale się cieszę. No bo tak, nowe potrawy, muzyka, pogoda, ludzie, miejsca, ale cudownie. Zwiedzanie, koniecznie proszę daj nam znać, jak wrócisz, by opowiedzieć, jak było, dobra?
0: Mhm.
1: Kiedy powiedziałaś, że lecicie do Hiszpanii, to kiedy mówiłaś, że lecimy, to myślałam, że powiesz na inną planetę. Że zostajesz w temacie naszego pytania dnia. Ale nie, nie, nie. Rozumiem, że wakacje planujecie spędzić na ziemi. No i bardzo dobrze, bo dzięki temu będziemy mogły sobie jeszcze porozmawiać. Powiedz mi proszę, Moniko, kogo miałabyś ochotę pozdrowić?
0: Brata i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
1: Bardzo pięknie dziękuję w ich imieniu. I my ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych i wspaniałych wakacji. Będę czekała na zdjęcie twojego projektu. A tymczasem życzę ci udanego dnia, przemiłego i wielu uśmiechów dookoła. Pa, pa, pa, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.

Jakie pytanie zadalibyście kosmicie, gdybyście mieli okazję takiego spotkać? Monika się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.

0: Och, te przygody, to jest coś niesamowitego, coś, co towarzyszy nam podczas wakacji i tych takich wyjazdowych, i tych bardzo blisko domu. A właśnie, skoro o wyjazdach mowa, to co by na to byśmy teraz się pobawili w...
1: Następny przystanek.
0: A właśnie, właśnie, czyli w naszą zabawę, która polega na odgadnięciu miejsca, które mam na myśli, które naszym następnym przystankiem na naszej wakacyjnej radiowej trasie zdecydowanie mogłoby zostać. A dzisiaj wybieramy się w miejsce, które wielu nazywa... No chyba śmiało mogę tak powiedzieć, ale najbardziej dzikim zakątkiem Polski. To kraina połonin, leśnych ścieżek i niezwykłych zwierząt, gdzie można naprawdę poczuć bliskość natury. Tak mi się wydaje, że to jest też miejsce idealne, jeżeli chodzi o podziwianie nie tylko przyrody, ale także i innych ciekawych miejsc, ale na razie nic więcej nie powiem. Na razie skupię się na moich podpowiedziach, bo tutaj pojawiła się już pierwszy taki naprowadzający was wątek, że pozostajemy w Polsce i że udajemy się do jednego z najbardziej dzikich

zakątków naszego kraju. No i dodaję jeszcze fakt, bo wspominałam o niezwykłych zwierzętach, więc może wymienię wam kilka z nich. Na przykład można tam spotkać niedźwiedzie, rysie, wilki, a miejsce to znajduje się na samym południowo-wschodnim krańcu Polski. Do jakiego miejsca się dzisiaj wybieramy? Jeżeli macie jakiś pomysł, to śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Przystanek.
1: No jaki będzie ten nasz następny radiowo-wakacyjny przystanek? Oto jest pytanie i z pytaniem tym zmierzą się moi rozmówcy. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Słyszę trzy głosy. Czy pierwszy był Mikołaj?
2: Zgadza się.
1: Czy pojawiła się tam także Hania?
0: Tak.
1: A Nikola?
3: Tak.
1: No, to wspaniale. Wszystko udało mi się tutaj rozszyfrować. Moi drodzy, powiedzcie, czy wy lubicie podróże?
2: Tak.
0: Tak.
1: Nie słyszę trzeciego potwierdzenia?
3: Tak.
1: No to wszystko się zgadza. A jak planujecie takie rodzinne podróże, to jak to u was wygląda? Decyduje jedna osoba, czy wszyscy muszą się zgodzić na dany kierunek, na dany wyjazd?
2: Rodzinnie, tak. Wszyscy.
1: Czyli wszyscy muszą się zgodzić na dany kierunek. Ojej, ale to jak szybciutko się dogadujecie, czy czasami takie negocjacje trwają kilka dni?
2: Zazwyczaj szybko.
1: A no to super, to musicie chyba mieć bardzo podobne takie ulubione elementy i miejsca, które lubicie odwiedzić.

0: Jedzać?
1: Tak.
0: I czym się kierujecie właśnie w ustawianiu takich wypraw? Jakie są takie na przykład trzy główne elementy, które muszą być spełnione, byście zatwierdzili taki wyjazd?
1: Żeby była pogoda ładna, żeby było coś ciekawego do zwiedzania oraz ładne widoki.
0: No to tak myślę, że ładne widoki i coś do zwiedzania, no to rzeczywiście na to macie wpływ. Z pogodą to może być różnie, bo czasami prognozy pogody no twierdzą jedno, a w rzeczywistości pogoda żyje swoim życiem i dzieje się później różnie. Ale skoro wy jesteście takimi wytrawnymi odkrywcami, to podejrzewam, że żadna pogoda nie jest wam straszna i zdecydowanie wychodzicie z założenia, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Zgadza się?
1: Tak, zgadza się.
0: I trzeba być po prostu przygotowanym na każdą możliwość. Nawet jak jest ładne słońce, to kiedy wybieramy się w góry, to co warto mieć ze sobą? Jaki płaszcz?
1: Przeciwdeszczowy.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Moi drodzy, następny przystanek to jest nazwa zabawy, która aktualnie gości w radiowych półkoloniach. Ja powiedziałam, że dzisiaj chciałabym zabrać was do jednego z najbardziej dzikich zakątków naszego kraju, do krainy połonin, leśnych ścieżek i niezwykłych zwierząt, takich jak niedźwiedzie, rysie i wilki, gdzie można poczuć bliskość natury. No i miejsce to znajduje się na samym południowo-wschodnim krańcu naszego kraju. Jak myślicie, co to za miejsce, w które dzisiaj się wybierzemy?
1: To jest Połonina Wętlińska w Bieszczadach.
0: Już sprawdzam. No brawo, brawo! Wiecie co? Ja byłam przekonana, że to będzie taka trudna zagadka. A tutaj proszę bardzo, już po pierwszej podpowiedzi właściwa odpowiedź, no rewelacja. Czy Bieszczady są wam doskonale znane, albo chociaż dobrze znane?
1: Myślę, że tak.
0: Często tam bywacie?
1: Różnie.
0: A macie różnie właśnie swoje ulubione miejsca w Bieszczadach? Czy na przykład udało wam się wspiąć na tarnicę?
1: Jezioro Solińskie bardzo lubimy.
0: Mhm. A na tarnicę udało wam się wspiąć?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Ale Bieszczadzki Park Narodowy to także jest miejsce dobrze wam znane.
1: Tak.
0: No to muszę się podpytać koniecznie. O, Hani się zapytam. Jakie zwierzątko jest w symbolu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Haniu? Taki dziki kot? Z takimi pędzelkami na uszach?
2: Wilk.
0: Taki, nie, kot. Dziki kot z pędzelkami na uszach.
2: Ryś.
0: Ryś, no jasne, tak. To jest właśnie to zwierzątko. Bardzo trudno ponoć wypatrzeć rysia, tylko nielicznym to się udaje, ale tak, rysie również w Bieszczadach występują. Moi drodzy, jakie macie plany na dzisiaj, na pozostałą część dnia?
1: Odpoczynek przy basenie.
0: No tak, wakacyjny czas jest wspaniały, bo można robić dokładnie to, na co ma się ochotę. Czy są to podróże jakieś dalekie, czy są to takie bliskie podróże, na przykład do basenu, który się w ogródku znajduje? Każda z nich może być fantastyczną przygodą i takich przygód życzę wam podczas tegorocznych wakacji.
1: Dziękuję.
0: Bardzo pięknie dziękuję za wspólną zabawę. Ja również pięknie dziękuję. I oczywiście chciałam zapytać o pozdrowienia. Macie ochotę kogoś pozdrowić?
2: Ja.
0: Proszę.
2: Mamę, Wojtusia, siostrę, tatę, psa, sąsiadkę. Babcię Luzę, babcię Karę, klasnoludki, całe polskie radio dzieciom.
0: I to wszyscy? A teraz szybciutko się Hania zastanawia, czy oczywiście wszystkich
2: Smoka
0: wymieniła.
2: I Misia.
0: Och, no tak, Smoka i Misia. Haniu, super.

0: Pozdrowienia, bardzo pięknie dziękuję za te skierowane w naszą stronę i my także Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, całą Waszą rodzinkę. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych wakacji, fantastycznych przygód i wspólnie spędzonego czasu i cudownych podróży. Do usłyszenia niebawem, pa, pa, pa!
1: Pa!

0: Bajkowy detektyw.
1: O, właśnie tak, nazywa się zabawa, która jeszcze na dzisiaj nam pozostała. Zamieniamy się w bajkowych detektywów i dzisiaj będziemy wspólnie tropić tytuł pewnej bajkowej piosenki. Bardzo jestem ciekawa, czy rozpoznacie ją po tych moich wskazówkach tak szybciutko, czy będziemy musieli się jednak troszeczkę nagłowić, jak ona się nazywa. Oczywiście te wskazówki, o których zazwyczaj wam mówię, obowiązują jak zawsze, czyli najlepiej najpierw sprawdzić, co to za bajka, jacy są bohaterowie i przez skoczyć do tytułu piosenki. Tak, na pewno będzie wam najłatwiej to odgadnąć, chyba że macie jakiś swój sprawdzony sposób, no to oczywiście korzystajcie także i z niego. A oto moje dzisiejsze wskazówki, moje dzisiejsze podpowiedzi. Piosenka, której tytułu dzisiaj poszukujemy, śpiewana jest przez bohaterów, którzy wierzą, że razem można pokonać każdą przeszkodę. To jedna z najbardziej radosnych piosenek z filmu pełnego kolorowych stworków, a piosenka ta dotyka takich tematów jak przyjaźń, odwaga, no i tego, że to wszystko, kiedy się razem połączy w towarzystwie muzyki, jest niesamowicie energetyczne i eksplozją przyjaźni także jest. O, to są moje podpowiedzi. 22 645 20 55 to natomiast jest numer telefonu, z którego koniecznie powinniście skorzystać, jeżeli macie pomysł, jak brzmi tytuł poszukiwanej przez nas dzisiaj piosenki w bajkowym detektywie. I just need a friend. My place on earth, I never had one.

0: Trwa nasza zabawa pod tytułem...
1: Bajkowy detektyw.
0: Dzisiaj tropimy tytuł pewnej bajkowej piosenki. Przypominam moje podpowiedzi. Piosenka ta śpiewana jest przez bohaterów, którzy wierzą, że razem można pokonać każdą przeszkodę. Pojawia się tam myśl, że przyjaźń i muzyka dodają odwagi. I tak sobie myślę, że jest to chyba jedna z najradośniejszych piosenek właśnie z tego filmu, który to film jest pełen kolorowych stworków o różnych dziwnych fryzurach. No i myślę, że mogę tutaj jeszcze dorzucić jedną podpowiedź, że tytuł tej piosenki składa się z dwóch słów i oznacza, że coś trwa bardzo, bardzo długo. Jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki? Z jakiej bajki pochodzi? To jest pytanie, które kieruję w waszą stronę. 22 645 20 55.

0: bajkowy detektyw.
1: Dzisiaj poszukujemy tytułu piosenki, która pochodzi z bajki, której bohaterowie są bardzo zabawnymi, kolorowymi stworzeniami o dziwnych fryzurach. No zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie te stworki po tych moich słowach. Na pewno wiecie, jak one wyglądają i jak one się nazywają. Ta ich nazwa zresztą, no, jakby na to nie patrzeć, związana jest też z takimi leśnymi stworkami, które żyją w legendach i opowieściach. A tutaj akurat mają przełożenie na bajkę, tylko no nie wyglądają dokładnie tak jak te opisywane w legendach, bo tutaj są to bardzo pozytywne, roześmiane, rozśpiewane, kolorowe.

stworki, tak jak powiedziałam, o dziwnych fryzurach. Często są to takie stojące włosy, które wyglądają prawie jak taki płomień. Chciałoby się pokusić o takie stwierdzenie. Jak powiedziałam, bardzo rozśpiewane są to stworki, a jedna z piosenek, która znajduje się w tej bajce, to jest ta piosenka, o którą dzisiaj pytamy. Pojawia się tam w tym utworze myśl, że przyjaźń i muzyka dodają odwagi. No i że można pokonać każdą przeszkodę. No a sam tytuł, to już jest bardzo duża podpowiedź, składa się z dwóch słów i oznacza, że coś trwa bardzo, bardzo długo. Moi drodzy, co to za bajka, co to za tytuł piosenki, którego poszukujemy? No jeszcze kilka chwil pozostało do godziny 15, więc jeżeli macie jakąś propozycję, to śmiało zadzwońcie, bo wiecie, czas tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, ucieka.

To była piosenka z Aladdina, ale to nie jest ta bajka, której dzisiaj poszukiwaliśmy. My dzisiaj nie na pustynię, nie w poszukiwaniu magicznej lampy z dżinem w środku wyruszyliśmy, a do niezwykłego lasu, w którym żyją kolorowe stworki nazywane, uwaga, uwaga, trollami. Tak, tak, moi drodzy. I to właśnie piosenki dzisiaj z tego filmu animowanego poszukiwaliśmy. Trolle, no teraz na pewno wszyscy mają, no tak, no przecież to jest ta bajka. A piosenka, której dzisiaj tytułu z kolei poszukiwaliśmy, właśnie pochodząca z tej bajki, to piosenka Bez końca. Rzeczywiście składa się z dwóch słów? Tak. Oznacza, że coś trwa bardzo, bardzo długo? Tak, jest to bardzo radosna piosenka pochodząca właśnie z tego filmu animowanego. Opowiada o tym, że muzyka dodaje odwagi, muzyka i przyjaźń oczywiście, i że można razem pokonać każdą przeszkodę. No, tak się czasami zdarza, że detektyw potrzebuje nieco więcej czasu, by wytropić to, co musi wytropić, w tym wypadku odpowiedź na naszą zagadkę, ale spokojnie, kolejna odsłona naszej zabawy. Kolejny raz, kiedy pobawimy się w bajkowych detektywów, to już jutro, tak, jutro piątek, więc jeszcze się spotkamy.

spotykamy między godziną 12 a godziną 15, na pewno ta zabawa się pojawi. A za dzisiaj chciałam Wam już pięknie podziękować. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to były radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Jak powiedziałam, słyszymy się już jutro, a później w sobotę i niedzielę nie ma naszych radiowych półkolonii. Nie, nie, ale w sobotę spotykamy się w naszej audycji specjalnej o godzinie 14. Przez dwie godziny, bo do godziny 16 ona potrwa, będziemy wgryzać się w bardzo ciekawy, bardzo ważny, bardzo interesujący temat dotyczący Powstania Warszawskiego, bowiem już w najbliższą sobotę, właśnie 1 sierpnia, przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będziecie nas oczywiście mogli znaleźć w Muzeum Powstania Warszawskiego we Warszawie, więc jeżeli tego dnia będziecie w stolicy, to zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. A jeżeli nie możecie być z nami fizycznie, nie możecie tam przybyć, to oczywiście słuchajcie nas w Polskim Radiu Dzieciom. Jak wspomniałam, o godzinie 14 startuje nasza audycja specjalna. A za dzisiaj ponownie jeszcze raz bardzo pięknie Wam dziękuję. No i słyszymy się już jutro. Nasze zabawy, konkursy, zagadki, to wszystko będzie czekało na spotkanie z Wami. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Smyczki, pędy, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fontel, najlepszy fontel,
0: na płocną kąpiel.
2: Poradzi coś raz.

lechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak co mi krawisze, jak im gram. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko.

czarne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie samo na sam. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: nie Forsyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf ma wielki mim,
3: on piekarzem nie jest złym.
4: Modezna, sługa ta, Andreaszy sobie gra.
5: Od ja jednorożcy zbieram moich dwa.
6: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
7: Marzenie mam,
4: marzenie mam,
7: marzenie mam,
4: marzenie mam.
7: Chcę zobaczyć światło latających

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do...

0: ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
5: Koszary 5. Oddziału Straży Ogniowej, zniesione w 1878 roku, posiadały część mieszkalną dla 100 strażaków i kominiarzy, 37-metrową wieżę murowaną, ogrzewane stajnie i wozownie, kuźnie oraz warsztaty. Praski oddział otrzymał zieloną chorągiew i kasztanowe konie. Czyli straż pożarna, do której się wybieram, mieści się w zabytkowym budynku, w którym już pod koniec XIX wieku był oddział Straży Ogniowej. 4 samochody straży pożarnej zaparkowane i gotowe do wyjazdu w razie, gdyby coś się wydarzyło. Jak wygląda praca strażaków? Od zaplecza, od kuchni. Co mieści się w takim wozie strażackim? Gdzie strażacy odpoczywają, a gdzie pełnią służbę na wypadek, gdyby coś się wydarzyło? Stoimy na terenie dziedzińca. Z tej strony samochody bojowe, tak się chyba mówi na samochody strażackie?
6: Samochody gaśnicze i specjalistyczne w naszej nomenklaturze, ale rzeczywiście są to samochody, które wykorzystują strażacy podziału bojowego, stąd też potoczna nazwa samochody bojowe. Młodszy brygadier Artur Laudy, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
5: Ale z drugiej strony wieża. Wieża strażacka.
6: Jest to zabudkowy budynek z XIX wieku i rzeczywiście wieża ta w tamtych czasach wykorzystywana była do monitorowania Warszawy pod kątem zagrożenia pożarowego. Był tam strażak, który patrzył, czy nie widzi dymu. Jeżeli gdzieś go zobaczył, tam wysyłał zastępy. Musimy wiedzieć, że w tamtych czasach nie było telefonów, no i musieliśmy sami sobie radzić i jednym ze sposobów właśnie była obserwacja. Już nie monitorujemy z tej wieży. No, każdy z nas ma numer telefonu, więc można powiedzieć, że mamy bardzo dużo oczu i uszu na terenie Warszawy, które gdy tylko zobaczą zagrożenie, poinformują nas o tym.
5: Przypomnijmy numer telefonu.
6: 998 lub 112.
5: Idziemy dalej do budynku. Nigdy nie byłam w budynku straży pożarnej. Widziałam tylko samochody parkujące przodem do ulicy, tak jak tutaj te gotowe do ewentualnego wyjazdu.
6: No rzeczywiście ten budynek z zewnątrz jest widoczny dla wszystkich, a tutaj, gdzie się znajdujemy, wstęp mają tylko osoby uprawnione.
5: To wchodzimy. Co to jest za pomieszczenie?
6: Jest to punkt alarmowy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 5, w którym 24 godziny na dobę przebywa dyspozytor odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń ze stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, więc tutaj wszystkie te zdarzenia, gdzie mieszkańcy dzwonią i proszą o pomoc, trafiają, jeżeli dotyczy to oczywiście tego rejonu, czyli tej dzielnicy.
5: Za nami mapa, przed nami monitory.
6: Mamy kamery, które pokazują naszą jednostkę z każdej strony, bo jeżeli strażacy wyjadą do zdarzenia, to zostaje jeden człowiek, który musi pilnować dobytku, jak i miejsca, gdzie strażacy przebywają. Stąd też potrzebny nam jest monitoring okolicy. A rzeczywiście mapa pomaga strażakom odnaleźć się, gdzie mają jechać, bo czasem jest tak, że mamy jakieś remonty i wtedy sobie zaznaczamy, gdzie na przykład nie przejedziemy albo gdzie jest utrudniony przejazd i jaki mamy możliwy objazd.
7: 304.
6: To, co usłyszeliśmy przed chwilą, to korespondencja. Dyspozytor musi cały czas słuchać, z tego względu, że w przypadku na przykład awarii telefonów takie informacje o wyjeździe do zdarzenia, do akcji są przekazywane w sposób radiowy przy pomocy radiostacji.
5: No bo tutaj całe stanowisko dowodzenia, no i pełno dźwięków.
6: Możemy tak to nazwać. Rzeczywiście funkcjonariusz, który tutaj pracuje, ma co robić. Nie tylko telefony alarmowe, ale również telefony od dowódcy mówiące o wyjazdach gospodarczych, o potrzebie zrobienia zakupów. Wszystko to tutaj spływa, jak również ogłoszenia na całą jednostkę o tym, że na przykład poprosi dowódcę zmiany, albo robimy szkolenie, albo zaprasza całą obsadę na garaż, żeby przeprowadzić jakieś szkolenie. Więc tutaj rzeczywiście cały czas trzeba być czujnym i nie ma miejsca na nudę.
7: 341
5: wieżę. Czyli jeżeli cokolwiek się dzieje i dzwonimy pod 998, to ten telefon może być właśnie tu przekierowany?
6: On jest odbierany w stanowisku kierowania i tam dyspozytorzy słuchają zgłoszenia. Jeżeli dotyczy

tej dzielnicy, czyli tutaj mówimy o Pradze Północ, to nie jest telefon przekierowywany, ale informacja pozyskana od rozmówcy, czyli od tej osoby zgłaszającej, trafia właśnie w to miejsce.

0: Uwaga, uwaga, wyjazd zestawu Targowa 20, pożar mieszkania.
1: Te dźwięki sygnalizują strażakom, którzy znajdują się w różnych miejscach jednostki, że muszą zbiec na garaż, ubrać się w ubrania specjalne, wsiąść do samochodu i gdy dowódca powie, że już są w komplecie, udają się do tego pożaru mieszkania na ulicy Targowej 20.
2: Jaki jest czas pomiędzy komunikatem, że gdzieś jest pożar, a wejściem do samochodu?
1: Tutaj w dzień, w ciągu jednej minuty strażacy są w stanie wyjechać do zdarzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia w zależności jak długo trwa w centrum powiadamiania ratunkowego, ale zazwyczaj są w stanie przyjąć zgłoszenie, jeżeli osoba wie, co się wydarzyło i zna dokładnie adres, w ciągu 30 sekund. Więc od momentu, gdy my potrzebujemy pomocy, jesteśmy na mieście i widzimy, że coś się pali, to w półtorej minuty strażacy wyjeżdżają z koszar, czyli z tego miejsca i udają się do nas.
2: Ale pół minuty czy minuta to jest mniej niż teraz my rozmawiamy od momentu, kiedy pan przyjął zgłoszenie.
1: Tak, to jest bardzo krótki czas, ale tak naprawdę, gdy oczekujemy na pomoc, to nam się bardzo dłuży. I rzeczywiście ci strażacy myślą, że to się dzieje w ciągu 5 sekund, a czas ucieka, jest to 1,5 minuty. A ta pani, co czeka na pomoc i zgłaszała, myśli, że już z 5 minut minęło i dlaczego ich nie ma. No tak niestety to działa.
2: Tutaj był taki charakterystyczny sygnał telefonu.
1: Tak, telefony są dwa i dla stanowiska kierowania przypisany jest inny dźwięk po to, żeby dyspozytor też od razu był czuły i wiedział, że ten telefon ma priorytet. Czyli nawet jeżeli odbiera inny, rozmawia z kimś innym, to mówi: przepraszam dowódco, mam telefon ze stanowiska. I on jest ważniejszy, więc ten odbiera.
2: Tutaj przyjęte jest zgłoszenie, ale no jednostka to więcej pomieszczeń.
1: Tak, na garażu dzieje się najwięcej, jeżeli chodzi o wyjazd. Ale strażacy, żeby utrzymywać swoją na przykład sprawność fizyczną, mogą przebywać również na siłowni i tam ćwiczyć. Więc może, ponieważ jesteśmy blisko, zaproszę panią do tego najbliższego pomieszczenia.
2: No, tego się nie spodziewałam. Spodziewałam się wielu różnych rzeczy, ale siłowni nie. Ale to jest, tak jak pan powiedział, bardzo logiczne. Tu jesteśmy w dużej siłowni. Rzeczywiście to są rowery. To jest
1: ergonometr, jest bieżnia, mamy atlas, ławeczki i dużo żelastwa, które w wolnej chwili strażacy wykorzystują do tego, żeby podnosić, no i żeby ich siła fizyczna przede wszystkim nie malała. Tutaj chodzi o to, żeby cały czas ta sprawność fizyczna wśród strażaków była bardzo duża, no bo wiemy, że od naszej sprawności zależy nasze bezpieczeństwo, jak i ludzi, którym staramy się pomóc. No i ta siła naprawdę się przydaje.
2: To utrzymywanie kondycji, no to jest warunek tego, żeby strażak był sprawny.
1: Tak, i tutaj praca zespołowa jest również bardzo ważna, dlatego również strażacy na przykład na tej jednostce mają boisko do gry w piłkę siatkową. Ponieważ u nas najmniejszy zespół osób, które można wprowadzić do działań, to rota i są to dwie osoby, to gra zespołowa, czyli zaufanie do drugiej osoby jest bardzo ważne. Ale żebyśmy ufali drugiej osobie, to musimy wiedzieć, że ten drugi strażak też jest sprawny i jak my się przewrócimy, to również pomoże nam wyjść. Dlatego wszyscy razem ćwiczą, później wszyscy razem grają i dzięki temu czujemy się bezpieczni. Nasi mieszkańcy ufają nam, że jesteśmy w stanie im pomóc.
2: Tutaj bardzo ważna informacja. Ratunek. W momencie, kiedy wzywamy pomoc, to tu należałoby odpowiedzieć na 4 pytania. Kto wzywa pomocy? Tak, gdzie się znajduje i co się stało?
1: Tylko już mówię, czego dotyczy. To dotyczy tego, że strażak będący przy działaniach również może potrzebować pomocy. Może mieć problem ze sprzętem, może mieć problem z tym, że jego zdrowie nagle odmówiło posłuszeństwa, a może mieć problem z tym, że wpadł w jakąś pułapkę, zaplątał się bądź utknął w jakiejś dziurze, z której nie jest w stanie sam wyjść. O tym przypominają tak naprawdę, jak powinien się zachować, czyli kogo wzywać, mówić, gdzie się znajduje, co mu się stało i słuchać ewentualnie dowódcy, który mu powie, czy ktoś do niego się udaje, czy co może zrobić. Na przykład oszczędzać powietrze albo skieruj latarkę do góry, jak jesteś w wolnej przestrzeni, to nam pomoże, bo jest ciemno. Więc tutaj już dowódca decyduje o kolejnych krokach, żeby odnaleźć tego strażaka, który ma problem.
2: To dotyczy strażaków, ale tak naprawdę jeżeli zgłaszamy jakieś wydarzenie, jakiś pożar, to również musimy odpowiadać krótko i no z treścią.
1: Rzeczywiście kto, gdzie i co się dzieje, to są takie standardowe pytania, które usłyszymy w momencie, gdy będziemy potrzebowali pomocy.

0: i zadzwonimy na te numery alarmowe 112 bądź 998 i rzeczywiście, gdy nie wiemy, co mówić, wystarczy słuchać tych dyspozytorów. Ci dyspozytorzy mają procedury przyjęcia zgłoszeń i na tych procedurach są wypisane pytania i będą nas pytali, co się stało, co pani widzi, widzę wypadek bądź pożar, gdzie pani się znajduje. No wysiadłam z metro stadion i widzę wypadek dwóch samochodów. Jakie to są samochody, dostawcze czy osobowe? Osobowe. Widzi pani numer rejestracyjny? Widzę. Może pani podać? No to jak widzę i mogę, no to podaję. Ile pani osób widzi? Czy ktoś jest w środku? Czy ktoś potrzebuje pomocy? Czy może pani podejść, to nam określić? I tutaj ważne jest to, że ta procedura musi być dopełniona i nawet jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytania, bo na przykład tylko przejeżdżaliśmy i widzieliśmy w lusterku, że doszło do zderzenia za naszymi plecami i my się nie zatrzymaliśmy, bo opuściliśmy skrzyżowanie, ale zgłaszamy ten wypadek, to mówimy, przejeżdżaliśmy, widzieliśmy w lusterku zderzenie dwóch samochodów na tym skrzyżowaniu i więcej informacji pani nie udzielę, ale na pewno jeszcze ktoś będzie dzwonił w tej sprawie i na pewno będą potrzebowali pomocy, bo to było mocne uderzenie, tak?
1: Idziemy dalej. Strefa czerwona.
0: Czerwona. Tutaj rzeczywiście jest podział na takie strefy i nie wszędzie powinniśmy wpuszczać cywili. A z czego to wynika? No to tutaj karteczka pod tą strefą czerwoną mówi, że wchodzimy w strefę brudną. A to znaczy, że strażacy na tamtej przestrzeni wracają z akcji i mają często ubrudzone ubrania w różnych substancjach. Jeżeli są przy pożarze, no to wszystko, co jest w dymie, niestety osiada na ich ubraniach. Oni te ubrania mają na garażu i tam je zostawiają. Więc nieświadomie, wchodząc i nie widząc tych karteczek, moglibyśmy się nawdychać substancji, których nie chcemy. My staramy się oczywiście te ubrania prać na bieżąco, tą przestrzeń przewietrzać, stąd też pani widzi otwarte niektóre bramy garażowe, żeby te substancje niebezpieczne w powietrzu były jak najbardziej rozrzedzone, bądź w ogóle ich nie było. Dlatego wchodzenie pani w tą strefę, to jest na pani odpowiedzialność.
1: Nie, mam nadzieję, że jestem pod dobrą opieką i tutaj nic mi się nie stanie, ale wchodzimy rzeczywiście do garażu. Te duże samochody, 4, 3 i jeden mały.
0: Tak, mamy tak. Na samym końcu wystaje drabina. To jest bardzo długi samochód, bo na swoim podwoziu posiada drabinę mechaniczną o wysokości 37 metrów, a te bliżej nas to są samochody gaśnicze z różnym wyposażeniem. Jedne mają trochę mniej wody, wtedy nazywamy je średnim samochodem gaśniczym, inne mają więcej, przez co są bardziej ciężkie, stąd ten ciężki samochód gaśniczy, a ten najmniejszy, mały czerwony jest samochodem operacyjnym i służy do tego, żeby dowódca jednostki bądź zastępca, a czasem we dwóch, mogli wsiąść i dojechać do ratowników, którzy uczestniczą w działaniach, które na przykład dynamicznie się zmieniają.
1: Stoimy przy takiej charakterystycznej rurze. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek widział jakikolwiek film z działania Straży Pożarnej, to wie, że no to zastępuje schody.
0: Tak, jest to rura, którą nazywamy ześlizgiem, służy do komunikacji pionowej i zastępuje nam schody. I dzięki temu, że strażacy z pierwszego piętra ześlizną się, trzymając się tej rury bezpośrednio na garaż, będą szybciej niż by schodzili po schodach. Oczywiście to wymaga trochę wprawy i doświadczenia, ale rzeczywiście przyspiesza komunikację i nie powoduje tego, że mamy na przykład 10 strażaków na schodach, gdzie jeden drugiego stara się wyprzedzić i szybko zbiec.
1: I to też tłumaczy siłownie oraz częste treningi na siłowni, żeby mieć silne między innymi ręce i nogi, żeby móc się tutaj po czymś takim poruszać.
0: Oczywiście, że tak. Również rozgrzane mięśnie, stawy oraz ścięgna skutkują tym, że ilość kontuzji jest mniejsza. Więc jeżeli strażacy ćwiczą, to wtedy nawet gdy można powiedzieć, ześlizgują się z kilku metrów, no to mają ryzyko kontuzji znacznie mniejsze niż gdyby te kości i mięśnie mieli zastane, nieprzyzwyczajone do wysiłku, bo wtedy łatwo o kontuzję.
1: Błyskawicznie.
0: Znacznie szybciej niż po schodach. No i dla nas też bezpieczniej. No i nam też chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej dojechali. Dlaczego? No bo te pożary mają to do siebie, że wszystkie małe możemy szybko ugasić, a jeżeli one się rozpalą i są duże, no to wtedy my musimy więcej czasu tam spędzić, bardziej się spocić, więcej energii. No i zazwyczaj to są straty dla ludzi, a nie zawsze jest to strata tylko mienia, czasem również zdrowia i życia ludzi. Dlatego no, ta szybkość i prędkość działania jest dla nas priorytetem.
1: A przejdźmy dalej, bo trochę to tak wygląda, jakby tu był bałagan. Kurtka, buty, kask. Kurtka, buty, kask.

0: Nie można byłoby tego pochować?
1: Można by było pochować, ale niestety strażakom to nie pomoże. Jeżeli mówimy, że ma ją wyjechać w minutę i starają się wyjechać jak najszybciej, to musi każdy z nich mieć przestrzeń, w której może się ubrać. Jeżeli wszystkich byśmy wrzucili do tych
0: boksów,
1: w których kurtka jest przy kurtce i hełm jest przy hełmie, no to pani sobie wyobrazi tych dwumetrowych dużych mężczyzn, którzy każdy ma ponad metr w klatce piersiowej i próbuje założyć kurtkę jeden obok drugiego. Oni by po prostu sobie sami krzywdę robili. A jak w różnych miejscach na słupach porozwieszają sobie te rzeczy na samochodach, to każdy ma te 2 metry kwadratowe wokół siebie, gdzie może spokojnie się ubrać i nie będzie się martwił tym, że jak machnie ręką, to uderzy kolega. I tutaj każdy technikę ma swoją i dzięki temu osiąga najlepszy efekt.
0: Jak byliśmy w punkcie alarmowym, przekazana została informacja o pożarze, to z daleka było słychać dźwięk syreny. My go słyszeliśmy słabo, ale tutaj ten dźwięk jest bardzo głośny.
1: Jest głośny z tego względu, że na przykład strażacy tutaj odpalają różne urządzenia, typu pilarki, agregaty, żeby przetestować ten sprzęt, który mamy na samochodach. I alarm, który przychodzi, ma priorytet przed tym sprawdzaniem. I on, ten strażak, musi usłyszeć ten alarm, żeby wiedział, że silnik musi wyłączyć, schować ten sprzęt do samochodu, ubrać się szybko, żeby mógł jak najszybciej wyjechać.
0: To jest ten dźwięk. On jest bardzo przejmujący.
1: Tak, na pewno jest przejmujący i taki ma być, bo ma zwrócić uwagę strażaków, którzy znajdują się w różnych miejscach, na to, że jak najszybciej muszą udać się do swoich ubrań, żeby szybko w nie wskoczyć i wsiąść do samochodu, aby jak najszybciej wyjechać.
0: A możemy podejść do wozu?
1: Możemy.
0: To rodzaj żaluzji, a nie drzwi w samochodzie.
1: Dzięki temu, że jest to szybsza metoda, zazwyczaj takie mamy zamknięcia naszych skrytek, bo ona się całkiem chowa. Czyli ona już nam nie przeszkadza w dostępie do tej skrytki. Ta żaluzja chowa się w linii samochodu i nie wystaje z żadnej strony. Czyli nawet jak podbiegnie 2 strażaków, jeden z lewej, drugi z prawej, to każdy ma dostęp do tej skrytki, każdy może wsadzić ręce i każdy może sobie odpiąć to, co potrzebuje i zabrać ze sobą.
0: A skrytka mieści mnóstwo rzeczy, bo to, co pan odkręcił właśnie, to jest pewnie końcówka.
1: To jest prądownica, tak. Jak nawet troszeczkę wody pociekło, jak usłyszeliście, bo zawsze troszeczkę wody zostanie. Prądownica służy strażakowi do tego, aby po podłączeniu węża do samochodu i autopompy mieć kontrolę nad wodą, która jest w wężach i żeby ją skutecznie podać na miejsce pożaru.
0: Czyli reguluje się strumień.
1: Tak, zarówno jego szerokość, czyli mamy zwarte, rozproszone, mgliste, jak i wydajność, czyli tak naprawdę ile litrów chcę podać na minutę. I tutaj mamy regulacje od 130 do 400 litrów na minutę. I tutaj, jeżeli nie chcę zalać mieszkania, a widzę, że ten pożar jest mały, to ustawiam sobie mglisty strumień.
0: A to są takie kolorowe nasady, które trochę przypominają hydranty uliczne.
1: Tak, i tutaj pod jedną z tych nasad możemy podpiąć właśnie hydrant i zatankować nasz samochód. I wtedy jest to kolor niebieski. A jeżeli chcemy tą wodę na przykład pompować gdzieś, na przykład do innego samochodu, bo przyjechaliśmy i strażacy, którzy już uczestniczą w działaniach, im ta woda się kończy, to wtedy przy pomocy czerwonych nasad możemy się podłączyć z drugim samochodem i im oddać własną wodę, żeby im nie zabrakło.
0: Tutaj jakby piętro wyżej, to jest wąż, duży wąż strażacki na taką szpulę nawinięty.
1: Jest to szybkie natarcie. Wąż gumowy, może nie o za dużej średnicy, ale dzięki temu możemy go szybko użyć. Czyli ten wąż nie wymaga łączenia, tylko jest na stałe podpięty zarówno do autopompy, jak i widzimy, że prądownicę mniejszą, bo mniejszą, ale ma też stale podpiętą pod to urządzenie. Dzięki temu szybko możemy na przykład podać pierwszy strumień wody i gdy dojeżdżamy na przykład do pożaru samochodu, to zanim strażacy rozwiną linię główną, poddadzą rozdzielacz, podłączą sobie prądownicę, to z szybkiego natarcia już jeden z nich może zacząć podawać wodę, przez co pożar szybciej uda się ugasić i straty się zminimalizują.
0: A na górze też węże, tylko takie węże, które trzeba rozwinąć, połączyć i podpiąć do wody.
1: Tak, są to węże w kręgach, tutaj akurat węże gaśnicze o średnicy 52 mm. Z drugiej strony mamy do budowania linii głównej, one są większe, żeby więcej wody mogło przez nie płynąć. No i dzięki temu całemu sprzętowi jesteśmy w stanie podać wodę na przykład z tego samochodu na ponad 400 metrów.
0: Wszystko jest poukładane, wszystko ma swoje miejsce w tym samochodzie.

0: między innymi dlatego, żeby w momencie, kiedy trzeba tego użyć, nie trzeba było niczego szukać. Ja myślę, że tutaj są osoby, które po takiej akcji jeszcze sprawdzają, czy to ułożenie tych przedmiotów jest odpowiednie.
1: Tak, i tutaj przy każdej nawet zmianie służby, czyli tutaj strażacy przychodzą do pracy na 24 godziny, odkładają wszystko na swoje miejsce i jak zdają swoją pracę rano i ten sprzęt, z którego ich koledzy na następnej zmianie będą korzystali, no to cały ten sprzęt jest sprawdzany, czy trafił na swoje miejsce, czy jest sprawny, czy jest czysty, bo dla nas również priorytetem jest to, że jeżeli my dbamy o swoją sprawność fizyczną, o swoje ubranie, o swoje bezpieczeństwo, no to sprzęt musimy mieć również niezawodny, musimy wiedzieć, gdzie on jest, żeby jak najszybciej po prostu go użyć. I dlatego, jak wiemy, że rano sprawdziliśmy, że jest sprawny, no to idziemy na pewniaka i dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić coś, co dla innych wydaje się niemożliwe.
0: Ale to tylko jedna część tego wozu, bo tutaj jest więcej tych żaluzji, które podniesiemy.
1: Podniesiemy.
0: Czyli więcej skrytek. Aha, i to są te piły, o których pan mówił. Tak. To są piły, a to nie wiem, co to jest.
1: Jedna to jest piła do drzewa, druga to jest piła wielowarstwowa, którą możemy ciąć konstrukcję dachu, nie zważając na przykład na gwoździe, na papę, czyli ma specjalny łańcuch. A ta trzecia pilarka, o którą pani pytała, jest to pilarka z tarczą do stali lub betonu. I tutaj w zależności co chcemy pociąć, taką tarczę sobie zakładamy. Na stałe jest tarcza do stali założona. No i w przypadku, gdy na przykład dojeżdżamy do miejsca, w którym są jakieś pachołki, a to jest jedyna nasza droga dojazdowa, no to te pachołki możemy wyciąć, żebyśmy mogli dojechać do miejsca zdarzenia. Czasem jest tak, że jakieś kłódki, bramy nam przeszkadzają, no i żeby ratować ludzi, niestety musimy poświęcić to mienie, czyli coś zniszczyć. Ten sprzęt nam pomaga zrobić to możliwie szybko, tak żebyśmy dotarli jak najszybciej do ludzi, którzy nas potrzebują.
0: I trzecia skrytka, podejdziemy. No tak, to już mi musi pan wszystko wyjaśnić. Pachołki rozpoznaję, żeby przypadkowe osoby się nie pojawiły w terenie, w którym działacie. To są jakieś kable, no to rozumiem, że czasem...
1: Żebyśmy mieli prąd, tak jest. Pachołki, miejsce zdarzenia. Tak zabezpieczamy, żeby rzeczywiście osoby postronne, czyli tak zwani gapie, nie wchodzili nam w miejsce działań i przez przypadek nie zrobili sobie krzywdy, no bo my jak działamy, no to działamy szybko, przez co nie zawsze rozglądamy się dookoła. No i jak ktoś nam stanie z aparatem za plecami, no to może zostać przez nas przewrócony. Dlatego te pachołki służą temu, że w tej naszej przestrzeni my wiemy, że my biegamy i jak wpadniemy na siebie, to wpadnie strażak na strażaka, a nie przewrócimy jakieś dziecko. Więc tutaj zawsze apelujemy o to, że jak jest taśma, jak są pachołki, to znaczy, że to jest miejsce niebezpieczne, wyznaczone przez nas i możecie stać, ale za nimi i stamtąd sobie obserwować, ale nie wchodzimy, żeby nie zrobić sobie krzywdy ani nam. Poniżej agregat prądotwórczy i ten przewód pomarańczowy to do przesyłania energii elektrycznej, ten wyżej troszeczkę grubszy do innych urządzeń, ale również do tego, abyśmy w przypadku, gdy ktoś już stracił prąd, a my na przykład potrzebujemy sobie oświetlić miejsce zdarzenia, no to odpalamy swój agregat prądotwórczy, swoimi przedłużaczami dociągamy ten prąd w miejsce, w którym potrzebujemy i tam stawiamy urządzenia, które są nam potrzebne do działań. Najczęściej właśnie mówimy o najaśnicach.
0: A tutaj jakieś wózki i wiatrak?
1: Tak, mamy wózek na kółkach z ramą stalową i wentylator, a za wentylatorem silnik. Jest to agregat oddymiający, który służy do tego, abyśmy wiatrem mogli przepchnąć dym. Czyli na przykład oddymić pomieszczenie, przepychając go, bądź też ustawiając go odwrotnie, możemy wysysać dym z pomieszczenia, w którym na przykład on się znajduje. No i na przykład przy pożarze piwnicy otwieramy jedne drzwi, tam napływa świeże powietrze, a w okienko wstawiamy taki wentylator, który nam wyciąga ten dym. Dzięki temu my widzimy znacznie więcej już niż w czarnym, gęstym dymie. No i szybciej jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsca pożaru i go ugasić.
0: Nieprawdopodobne. Wszystko w tym wozie jest, co może się przydać podczas akcji.
1: To jest samochód pierwszego wyjazdu tak zwany, więc zarówno tej wody może nie jest najwięcej, ale jest. Jest piana gaśnicza, więc można podjąć działania gaśnicze różnymi substancjami. Jak również widzimy, że takiego sprzętu burzącego, piłującego, którym jesteśmy w stanie coś pociąć, coś sobie oświetlić, jest rzeczywiście bardzo dużo. Z racji tego, że no musimy radzić sobie z bardzo różnymi

0: sytuacjami i tutaj tak naprawdę życie cały czas pokazuje, że nie możemy być pewni, do czego zostaniemy zadysponowani. A no, dzięki temu sprzętowi no, czujemy się pewniej, bo jesteśmy w stanie nie tylko gołymi rękami, ale również przy wykorzystaniu sprzętu udzielać tej pomocy. I nie tylko ludziom, ale również na przykład zwierzętom, które gdzieś się utkną w jakimś ogrodzeniu. Czasem trzeba coś rozgiąć, czasem trzeba coś wyciąć, czasem kogoś uwolnić.
1: A tu jest kolejna skrytka w samochodzie po drugiej stronie.
0: Tu jeszcze mamy skokochron i różne urządzenia skrytka. A tutaj sprzęt hydrauliczny, który służy nam do cięcia konstrukcji zazwyczaj samochodów przy wypadkach.
1: Ale tutaj pan powiedział o skokochronie. Rozumiem, że to się rozkłada wtedy, kiedy trzeba uciec z jakiegoś górnego piętra.
0: Skokochron służy nam do tego, aby móc się ewakuować z góry, w przypadku, gdy nie ma innej drogi wyjścia. Są przypadki, gdzie mamy kamienice przedwojenne i klatki schodowe zrobione są z drewna, czyli schody na klatce schodowej są drewniane.
1: Czyli się palą.
0: Tak, jest to materiał palny i w przypadku na przykład podpalenia bądź też pożaru mieszkania, który przepalił drzwi i te drzwi wypadły na klatkę schodową, to palą się schody, po których strażacy tam się dostali. I żeby ewakuować osoby już przez przepalone schody albo przez przestrzenie, na których ma miejsce pożar, no to korzystamy z innych rzeczy. Są to drabiny, o której wspomniałem na początku, ta mechaniczna na samochodzie, jak i takie mniejsze przystawne, które są na dachach pojazdów, drewniane bądź aluminiowe. Jeżeli również przy pomocy drabiny nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, no to mamy właśnie ten skokochron, który możemy podstawić pod oknami budynku. Pompujemy tą poduszkę powietrzem, no i wtedy trzeba dużo odwagi, żeby na taką poduszkę skoczyć, bo ile ona wydaje nam się duża, gdy jesteśmy na poziomie ziemi i na nią patrzymy, o tyle z góry już taka duża nie jest, no i po pierwsze trzeba na nią trafić, a po drugie zaufać temu sprzętowi, że nie zrobimy sobie krzywdy i że zamortyzuje ona upadek.
1: Ach, to jest ten wóz z drabiną.
0: On na końcu wystawał tylko ten fragment, pani.
1: Tak, ale to teraz widzę, że ta drabina jest ogromna.
0: Tak, to samochód, który nam pomaga, o ile oczywiście może wjechać. Jest to bardzo stabilna drabina, szeroka, wykonana z materiałów niepalnych, która na stałe ma również podciągnięte węże do kosza, więc możemy również z niej gasić bez potrzeby rozwijania się swoimi wężami i wciągania ich na konstrukcję pojazdu. Mamy tam również działko, mamy oświetlenie, mamy łączność z dołem, więc na dobrą sprawę przy pełnym sterowaniu jesteśmy w stanie, i doświadczonym oczywiście operatorze, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie podjechać pod każde okno, pod każdy balkon, pomóc ludziom, którzy potrzebują wydostać się z tego mieszkania, jak również bardzo często zdarzenia są teraz związane z tym, że musimy pomóc innym służbom wejść do mieszkania i na przykład otworzyć okno. Z tej drabiny również jest znacznie łatwiej niż z drabiny przystawnej.
1: Panowie się ubierają. Buty są ciężkie, chroni przed ogniem, przed wysoką temperaturą?
0: Chroni, ale no też ma pewne wady. No mianowicie jest ciężkie, no i przy takich temperaturach jak mamy dzisiaj, czyli powyżej tych 20 kilku stopni, no to niestety strażacy są narażeni na przegrzewanie organizmu przez to, że są te ubrania bardzo ciepłe. Tutaj kolegi buty widzimy, całe mundurowanie jest ciężkie, a w butach mamy noski stalowe, które zabezpieczają w przypadku, gdy coś na nogę nam wpadnie, bądź coś przez przypadek coś kopniemy. Jak ruszamy się w gęstym zadymieniu, to niestety nie widzimy tak naprawdę, co jest przed nami. Często jest tak, że jakieś deski, cegły, kamienie, które znajdziemy na swojej drodze, najpierw poczuje nasza noga. No i te buty mają pochłonąć tą energię i ocalić nasze palce. Tutaj idealny przykład na to, jak pani widzi, że ta skóra jest już wyżarta i wytłuczona do samej stali. No i dzięki temu widać, że jest pod nim stal i to, co mówiłem, jest prawdą.
1: No tak, widać, że te buty pracowały i w niejednej akcji razem z właścicielem butów były. Pamięta pan, kiedy pan stracił noski?
2: Nie, raczej nie pamiętam. Starszy strażak Jakub Żołądek. Samoczynnie się to nastąpiło tak przy przeszukaniach w ciemności, gdy poruszamy się na kolanach, czy też właśnie na ćwiczeniach na placu.
1: My sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, bo mamy jakieś wyobrażenie o tym, jak się gasi pożar, że się stoi kilka metrów od budynku i leje wodę, a tak naprawdę to w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej.
2: No myślę, że tak. No, jeżeli się tego nie przeżyje na własnej skórze, to jest to ciężko opowiedzieć.
1: A jakie są emocje, jak się słyszy sygnał alarmowy?
2: Delikatnie podniesiona adrenalina i chęć do działania.
1: Brama otwarta.

0: cztery kąty ma. I każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz ile prostokąt boków.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są krótsze.

O pan Krasym to piosenka o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

0: O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, ty pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.

0: tam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam, tamtam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić.

0: że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki, bo tam

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

się przysnął i prawie się położył. Gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

0: krzyknął:
1: cześć!
0: Do wszystkich! A skrzynka z narzędziami spokojnie stała za nim z napisem:

0: Słoń jest, żeby go zasłaniać, aby pragnąć czczu jest tania.
1: Świetlik, żeby świecił nocą, a stonoga?
2: A stonoga?
0: Nie.

0: Etny.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Są żyjątka rozmaite. Kogut,

0: co?
1: O co? By szewc miał roboty, o! Patent! Patent!
2: Patent?

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Jest bardzo, bardzo upalne, późne lipcowe popołudnie, a na zegarze już minuta po godzinie 18.
3: Letnie poczytanki.
2: Poczytanki dla was, ale i dla waszych rodziców, a może dziadków. Jeżeli spędzacie wakacje z dziadkami, to kłaniamy się oczywiście dziadkom. Pozdrawiamy serdecznie rodziców. Wiele ich głosów znamy, bo często dzwonią do nas razem z wami. No i a to pani mama, a to pan tata się do nas odzywa, zabiera głos, odpowiada czasami na zagadki. Dzisiaj też państwa zapraszamy do rozmów w towarzystwie swoich dzieci, a rozmowy będą dotyczyły oczywiście książek. No i powiedziałam już, że letnie poczytanki, czyli audycja

0: która pojawia się w Polskim Radiu Dzieciom w każdy czwartek między 18 a 20. Dwie godziny audycji o książkach, prawda? Jaka to radość. No właśnie, więc w tej audycji będziemy troszkę czytać, będziemy wam podrzucać różne tytuły książkowe. Może pojawią się tam tytuły książek, które już znacie, a może będą takie zupełnie, zupełnie nowe. Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska. W takim duecie dzisiaj będziemy z wami czytać. Renata też uwielbia czytanie, prawda? No, trudno ją oderwać czasami od książki. A co będziemy czytać? Książki, które za chwileczkę wjadą do studia. Dosłownie wjadą, słuchajcie. Książki te przyjechały do nas. No nie samochodem, nie wozem zaprzęgniętym w konie. W walizce przyjechały do nas książki. Ciekawa jestem, czy ta podróż była bardzo daleka, czy odbyły tę podróż w pociągu, czy może po prostu metrem, albo autobusem, albo tramwajem, albo turkocząc po chodniku zostały do nas dociągnięte. Wśród tytułów być może znajdzie się taki, który będziecie chcieli zabrać ze sobą na wakacje do plecaka, no albo tak ciekawie wam zabrzmi opowieść o tej książce, że zapragniecie jutro pobiec po nią do biblioteki, żeby sobie poczytać w domu, na przykład na balkonie. Tytułów nie zabraknie i wy też możecie podrzucać jakieś swoje tytuły i propozycje. 226452055 to też propozycja dla rodziców i dla dziadków, gdyby chcieli podrzucić jakiś tytuł ze swojego dzieciństwa, który nie ma takiego słowa w czasie wakacji, ale który świetnie byłoby, gdyby ich wnuczęta albo dzieciaki poznały. No, bo warto. To co? Jesteśmy z wami do godziny 20 w audycji.
1: Letnie poczytanki.
2: Jak wygląda wiatr, bardzo chciała.

0: wygląda wiatr.
1: Jak wygląda wiatr. Wiedzą to na pewno ilustratorzy znakomici, bo polscy ilustratorzy potrafią narysować wszystko. Nawet tak nieuchwytne zjawisko atmosferyczne, jakim jest wiatr. Na pewno zgadza się z tym stwierdzeniem gość, Katarzyna Kępińska, edukatorka i promotorka czytania. Cześć Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochani. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z wami.
1: Znowu!
2: Właśnie to jest niesamowite, że znowu jestem z wami.
1: Są tacy, którzy potrafią albo uwielbiają wracać w to samo miejsce, na przykład na wakacje. Znam takich, którzy co roku wracają do tej samej miejscowości, ba, do tego samego domku i w tym samym terenie.

rodzinie nawet lubią tam wracać, żeby odnawiać znajomości, nawiązywać nowe i patrzeć znowu na te dobrze znane widoki. Kasiu, w czasie wakacji trochę jest mniej czasu.

0: tego, co najbardziej lubimy czytać. Oczywiście edukacja jest bardzo ważna. To jakby to,
1: ale edukacja tak, jest od września.
0: Dokładnie. To zostawmy to na wrzesień, a jeszcze mamy dopiero połowę tych wakacji, więc możemy czytać i czytać, co nam tylko w ręce wpadnie, albo co kochamy.
1: Masz ulubione miejsce do czytania?
0: Takie? Mam takie ulubione miejsce.
1: Nie przyjdziemy tam tłumnie.
0: Właściwie dwa. No powiem wam. Uwielbiam czytać przed snem. O, to jest takie
1: łóżko,
0: tak. To jest takie mięciutkie, milutkie miejsce. Też lubię czytać w fotelu i wtedy jest też bardzo fajnie, dlatego że mój pies leży przy nogach i sobie razem jesteśmy w tej swojej ciszy i spokoju i to jest taki miły moment, kiedy czytam.
1: Ale na wakacjach, na wyjazdach wakacyjnych też pewnie czytasz.
0: Czytam bardzo dużo. Czytam bardzo dużo, ale właśnie słuchajcie, czasem jest tak, że przygotuję sobie książki. Teraz mi się zdarzyła taka przygoda. Przygotowałam sobie książki na wakacje i okazało się, że jak dojechałam na miejsce nad Polskie Morze, zapomniałam, torba z książkami została na półce w przedpokoju. Więc co tu robić? Postanowiłam z moją córką, ona też oczywiście miała tam swój komplet książek, postanowiłyśmy być poszukiwaczami książki. Zastanawiałyśmy się, co zrobić, kiedy zapomnimy naszych ukochanych książek, gdzie ich szukać w czasie wakacji. Może wy macie jakieś pomysły? Bo nam udało się rozwiązać ten problem.
1: A to może rzeczywiście, to byłoby pytanie do słuchaczy naszych. Co byście zrobili, gdybyście zostawili przygotowany i pewnie pieczołowicie wybrany, jak to było w przypadku Kasi i jej córki? Jak ma córka na imię?
0: Ola.
1: I Oli, jak to było w ich przypadku, pieczołowicie przygotowały, a potem ten cały stosik został w domu. Domyślam się, rozgardiaż wakacyjny, bieganina, ostatnie pakunki, plecak, walizka i już na dworzec pędzi się. No właśnie, to co zrobić w takim razie, jeżeli książek się ze sobą nie zabrało? Jakiś macie pomysł?
0: Gdzie 6, 4, 5, 20, 55.
1: Ja myślę, że dzisiaj dobrze byłoby poszukać sobie cienia pod jakimś rozłożystym drzewem.
0: Kasia. Tak, czekaliśmy na ten moment, żeby było ciepło, ale dzisiaj rzeczywiście jest niesamowicie ciepło. O,
1: no, są pięknie. Tacy, którzy kochają takie wysokie temperatury, więc cieszą się.
0: I
1: ci, którzy są nad morzem na przykład, myślę, że cieszą się w tej chwili niepomiernie. No w każdym razie trzeba poszukać jakiegoś takiego chłodu na dzisiejsze książkowe spotkanie, bo książki już mamy.
2: Letnie poczytanki.
1: Książki przyjechały razem z Kasią w walizce. Dobrze, że tym razem walizka nie została w przedpokoju.
0: Nie została, już pilnowana, tak? Pieczołowicie dobrane. Słuchajcie, czy możemy już rozmawiać o rozwiązaniu, które nam się nasunęło?
1: Zanim zaczniemy Właśnie, Beniamin zadzwonił do nas. Kasiu, załóż słuchawki.
0: Dobrze.
1: I posłuchamy, jaki pomysł ma Beniamin taką sytuację. Cześć Beniaminie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czytelnik doskonały, jakim jest Beniamin, jakoś sobie na pewno poradzi z tym problemem braku książek na wakacjach, bo zostały w domu. Co ty zrobiłbyś, Beniaminie?
3: Bardzo szybko bym się zapisał do biblioteki.
0: Świetne.
1: Do lokalnej biblioteki. Powiem ci, że ja tak właśnie zrobiłam. Byłam na wakacjach w niedużej miejscowości pod Poznaniem i poszłam sobie do biblioteki, żeby zapytać, czy mogłabym tam skorzystać z księgozbioru. A pani bibliotekarka powiedziała, proszę bardzo, jak długo pani będzie? Trzeba tylko wpłacić kaucję, żeby było takie zabezpieczenie. Tu są książki, tutaj informacja, do kiedy może pani je zwrócić. No i w ten sposób to się odbyło. A ty korzystałeś kiedyś, Beniaminie, z takiej biblioteki podczas wakacji?
3: My teraz jedziemy, my jesteśmy na Jeleniej Górze, jedziemy do Pałacu na Wodzie, a później do do Margota później.
1: Wspaniale. Czyli jesteście w trakcie wakacyjnych wędrówek, wypraw, zwiedzania, ale już zapisałeś się do tej biblioteki wakacyjnej, czy jeszcze nie?
3: Jeszcze nie.
1: No, być może zabrałeś ze sobą książki, jesteś przygotowany i masz co czytać wieczorami. A jest jakaś książka, która ci towarzyszy w czasie tych wakacji?
3: Teraz mi towarzyszy Kocia Szajka.
0: Kocia Szajka. Tak, to ja znam tą serię. Bardzo, bardzo fajna seria, naprawdę. Nie dziwię się, że się wciągnąłeś.
1: Powiem wam, że kto przeczyta Kocią Szajkę, ten zamarzy o tym, żeby wybrać się do Cieszyna. I ja po prostu muszę tam pojechać, żeby odwiedzić te miejsca, w których kocia Szajka grasuje i sprawdzić,

0: sprawdzić, czy będę miała okazję spotkać kogokolwiek z tej kociej szajki. Którą postać lubisz najbardziej, Beniaminie?
1: Bronka.
0: Bronkę, tak, to jest, ona ma charakterek taki prawdziwy. Bardzo się cieszymy, Beniaminie, że jesteś na wakacjach, że się cieszysz tym wolnym czasem i znajdujesz czas też na lektury. I życzymy ci dobrego czytania, no a jakbyś jeszcze chciał się czymś z nami podzielić, to my tutaj jesteśmy z Kasią do godziny 20 na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Pozdrawiamy ciebie i wszystkich bliskich.
2: Tak, dziękujemy za rozwiązanie naszego problemu. Oczywiście może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły. Co jeszcze można zrobić, gdy się zapomni lektury na podróż? Poprosimy.
0: Tak jest. 22 645 2055. A Kasia z tego dużego stosu książek, który ze sobą przywiozła, wyciąga teraz jedną, pierwszą. Ciekawa jestem, czy to będzie dla starszych, czy dla młodszych?
2: Troszkę dla starszych. Słuchajcie, ja znalazłam jeszcze inne rozwiązanie. Szukałam, okazało się, że w miejscowości, w której byłam, było bardzo dużo straganów. I tam na tych straganach była cała masa książek. Bardzo mi się to podobało. Mogłam tam szaleć w tych między nimi. Wybrałam, słuchajcie, poradnik małego skauta. To była pierwsza książka, która zwróciła moją uwagę. Napisał ją pan Marcin Przewoźniak. Poradnik małego skauta. Wszystko, co musisz wiedzieć, by przetrwać.
0: Skaut to taki harcerz.
2: Tak, tak. Teraz też mamy w Polsce skautów. Nawet moja córka jest skautką, więc znam tę organizację. Bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo fajna, ale to kiedyś indziej będziemy może ten temat poruszać. Mhm. Ale powiem wam, że w poradniku znalazłam mnóstwo ciekawych rzeczy. Od takich tematów, jak spakować plecak, czy jak zrobić dobre zdjęcie, ale też na przykład jak obserwować ptaki, czy jak tropić zwierzęta. Słuchajcie, tych tematów w tej książce jest takie zatrzęsienie, że jak czytałyśmy, to nie dość, że bardzo dużo wiedzy z tego wyciągnęłyśmy, to jeszcze jest ta książka ma wiele zabawnych fragmentów, także bardzo wam polecam. Na przykład są tematy typu jak zrobić gwizdek, albo w jaki sposób uszyć sobie ubranie w lesie.
0: Jak to?
2: No właśnie, ciekawe, prawda? Niezwykłe.
0: Ja, ubrania to, jak zrobić gwizdek? Ja bym chyba gwizdek zrobiła, wiesz co, z trawki. Czy to
2: też
0: jest w jakiś sposób?
2: Tak, tak, liść, trawka, jak naj... Tak, ja absolutnie. Tutaj, ale nie chcę zdradzać do końca, bo myślę, że tutaj autor wolałby, żebyście otworzyli tą książkę i zajrzeli do środka, bo myślę, że on tam ma całą bazę pomysłów. I jeszcze zwróciłam uwagę na to, że są tu też tematy dotyczące bezpieczeństwa, czyli jak się nie zgubić w tłumie, albo jak można w jaki sposób poprosić bezpiecznie kogoś o pomoc. Tak? To też są bardzo ważne tematy na wakacjach, prawda?
0: Tak jest. Nie tylko dla skautów, myślę, nie? Mhm. Tylko dla skautów, dla każdego.
2: Tak, to tytuł jest oczywiście małego skauta, ale myślę, że każdy znajdzie tu coś, co go zainteresuje. Także
0: Kasiu,
2: serdecznie polecam.
0: Polecamy. Tak. Na zakończenie tej godziny jeszcze przypomnimy nazwiska autorów i tytuły książek, żeby wam nie uleciały z głowy razem z podmuchem lekkiego wiaterku, jeżeli taki dzisiaj powiewa gdziekolwiek. Ale Kasiu, czy ty już wiesz, która książka jako druga się pojawi?
2: Tak.
0: To może wiesz co? Mogę zajrzeć do tej książki, o której teraz będziesz
2: tak,
0: mówiła.
2: Proszę bardzo. Mhm.
0: To ja może przeczytam, słuchajcie, pierwsze zdanie z tej książki i to będzie takie zdanie na zachętę. Po piosence będzie opowieść o tej książce, której pierwsze zdanie, o, dobre zdanie, słuchajcie. Najgorsze rzeczy w życiu Stefka zawsze zdarzały się w czwartek rano. Co było dalej, tego dowiecie się już za chwilę.

0: To zespół Strachy, Zmory i Upiory. Przypomnę, że jest taka audycja w Polskim Radiu Dzieciom, która nazywa się Wakacje z Duchami. Gdyby ktoś chciał się pobać, to poniedziałkowe wieczory są do tego idealne.
1: Letnie poczytanki.
0: A w czwartkowe wieczory czytamy sobie pod drzewem rozłożystym, albo na pomoście, pluszcząc nogami w wodzie, albo na plaży, zbierając piasek między kartki książek. Dzisiaj czyta razem z nami Kasia Kępińska, która jest promotorką czytelnictwa i połykaczką książek. Mogę ci tak nazwać?
2: Tak. Nie czuję się. Tak, to jest chyba dobre określenie.
0: Tym bardziej, że ta książka, której pierwsze zdanie przeczytałam przed chwilą, to jest książka, którą Kasia połknęła w ciągu
2: bardzo krótkiego czasu, słuchajcie. Jedno popołudnie nam wystarczyło, bo to jest książka przygodowa. Jest to książka, która ma całą serię. Polski autor, Marcin Mortka, napisał serię Drużyna Oka, a tą książkę, którą wybrałam spośród tak wielu, to jest Misja Wilk. Wydaje mi się, że jest szczególnie mi bliska, ponieważ zawsze nam mówiono, że trzeba wilka się bać, a to tak nie do końca. Posłuchajcie fragmentu. Wilki są mądre i wiedzą, że człowieka należy omijać z daleka. Potrafią nas wyczuć z oddali i uciec, zanim ktoś je w ogóle zauważy, oświadczyła. Ale bywa, że chcą się nam przyjrzeć. Stoją wówczas i wpatrują się w nas z zainteresowaniem. W jej głowie nagle pojawiło się rozmarzenie. Stoją tak i stoją. Potrzebują chwili, bo za dnia widzą o wiele gorzej od nas, ale potem i tak uciekają. W tej książce jest naprawdę tak mnóstwo magicznych momentów, kiedy wiemy, że ten wilk jest niezwykłym zwierzęciem. Ona mnie, mimo że jest to przygoda, która naprawdę ma dosyć duże tempo, czyta się wspaniale, ponieważ co chwila coś się zmienia, piękna akcja, ale urzekła mnie tym, że rzeczywiście odczarowuje ten strach przed wilkami i jeszcze akcja dzieje się w Puszczy Białowieskiej.
0: Te zdania, które przeczytałaś, wypowiadała dziewczyna.
2: Tak.
0: Czy ta dziewczyna nazywa się Czerwony Kapturek?
2: Nie, to nie jest Czerwony Kapturek, ale tam też ten motyw pojawia się w książce. Jeżeli chcecie wiedzieć, co jest na okładce, czym mnie przyciągnęła, zawsze czytam ten tył okładki. Drużyna Oka wyrusza

0: na ratunek. Kolejne przygody Stefka, Iwo i Kaśki. Tym razem ku swojemu niezadowoleniu Stefek dostaje angaż w szkolnej adaptacji Czerwonego Kapturka.
1: Aha.
0: Widzicie? I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, i dalej jest to, że wilki są w niebezpieczeństwie. Oko zabiera przyjaciół do Puszczy Białowieskiej, gdzie masowo znikają wilcze szczenięta. I czy tym razem trójka czwartoklasistów poradzi sobie z rozwiązaniem zagadki? Musicie się tego dowiedzieć. Mi się bardzo podobała książka, także polecam.
1: I jak się domyślam, te książki tak. Z serii, jeszcze raz sięgnę sobie do tej książki, Drużyna Oka, to jest taka seria, którą można czytać na wyrywki. Nie trzeba
0: tak,
1: jedna
0: myślę,
1: po drugiej.
0: Że tak.
1: Można zacząć od środka na przykład.
0: Ja na pewno wybrałam którąś z części. Nie jest to część pierwsza.
1: Bardzo mi się podobają też ilustracje. Rzeczywiście okładka przyciąga wzrok, a ilustracje przygotowała do tej książki Marcina Mortki Magdalena Starowicz. Tytuł, przypominam, jeszcze powtórzymy na zakończenie tej godziny.
0: Tak,
1: i jeszcze masz jedną taką książkę, niedużą w formacie, taką na haps jeden, wilczy haps.
0: Dokładnie, na jeden wieczór, ewentualnie dwa z przerwą. To już jest książka autorki, która tak szczerze mówiąc nie sprawdziłam z jakiego kraju pochodzi, ale może ktoś się domyśli. Anna Campoi i ona napisała książkę Alfred i Agata, Srebrna moneta. Alfred, posłuchajcie, co jest z tyłu. Co by się wydarzyło, gdyby słynny reżyser filmów grozy, Alfred Hitchcock, myślę, że wasi rodzice kojarzą tą postać, i autorka kryminałów Agata Christie poznali się w dzieciństwie. Znamy tych autorów. Jakie spotkałyby ich przygody? Seria książek opowiada o przyjaźni dwojga najwybitniejszych mistrzów naszych czasów. Więc to jest fikcja oczywiście, ale myślę, że może was bardzo zaciekawić obie i przybliżyć wam te postacie jako znane na całym świecie już jako dorośli, tak?
1: Agata Christie była autorką z serii kryminałów, serii opowieści kryminalnych, takich z zagadkami, z tajemnicami, ze zniknięciami. Zresztą powiem wam, że ona sama miała taki epizod, że zniknęła na jakiś czas i do dzisiaj nie wiadomo, co się z panią Agatą Christie działo.
0: To jest niesamowite, że nikt tego nie wie dotąd, prawda? Mamy już tyle możliwości, żeby sprawdzić, a jeszcze nadal nie wiemy.
1: Ta książka nie daje odpowiedzi na to pytanie. Co się działo i gdzie była pani Agata, kiedy jej nie było?
0: A Alfred jest malutka. Jeszcze jest mała, tak? Jeszcze jest mała. W książce, a Alfred Hitchcock to jest słynny reżyser, na pewno wasi rodzice kojarzą, ale też jest bardzo związany z tajemnicą i robił wspaniałe.
1: Horrory.
0: Takim trochę strasznym, prawda?
1: Tak,
0: ale my czasem lubimy się bać, prawda?
1: Oczywiście.
0: Ja się trochę lubię bać.
1: Więc filmy Alfreda Hitchcocka służą do bania się, a książki Agaty Christie do rozwiązywania zagadek z detektywami, z panną Marple albo z panem Herkulesem Poirot. 226452055 to, że Kasia Kępińska dzisiaj opowiada o książkach, które przyjechały z nią w turkoczącej walizce, nie oznacza, że nie możecie włączyć się ze swoimi książkami, ze swoimi lekturami. Bardzo możliwe, że jak podacie tytuł, to Kasia zakrzyknie: znam, czytałam.
0: Bardzo możliwe, ale jestem też ciekawa, czy może ktoś mnie czymś zaskoczy. Może jest jakaś wyjątkowa seria, której jeszcze nie znam. Bardzo jestem ciekawa, słuchajcie. Albo coś, co bardzo lubicie, a chcielibyście się podzielić z innymi dziećmi, tak? Które może jeszcze nie znają, także...
1: Dzwońcie albo piszcie 226452055 dzieci@polskieradio.pl. A to jest audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom.

0: To zespół Mamy. Któż tam gwiszcze? Ciekawe. To chyba jakiś tata gwizdał w piosence w wykonaniu zespołu Mamy. Śpiewamy. A do nas telefonują słuchaczki. Felicja i Gabrysia. Halo, halo, jesteście dziewczyny? Ale was rwie. Chyba z podróży do nas telefonujecie. I tak troszkę słyszymy, a troszkę nie słyszymy. Jesteśmy, chyba powiedziały Gabrysia i Felicja, i dzwonicie, żeby podać jakiś tytuł książki, która was zainteresowała ostatnio? Czy coś?
1: Tak, tak.
0: To podajcie w takim razie. Co to za książka?
1: Skarpetki.
0: Skarpetki.
2: O, to klasyk, tak, fantastyczne. Bo dzieci uwielbiają skarpetki.
0: A pamiętacie może, kto napisał Skarpetki? Czyli Przygody skarpetek, kto opisał? Jak się nazywa ta pani?
1: Nie.
0: Widzicie? Pani Justyna, pamiętam, bo ma tak samo na imię jak ja. Bednarek, tak, pani Justyna Bednarek opisała te przygody skarpetek. A wy się zgadzacie, że zawsze musi być jakaś dziura w mieszkaniu, bo te skarpetki rzeczywiście znikają?
1: Tak, one też znikają.
2: Wasze też znikają.
0: A macie dzisiaj na stopie? Ojej, ciekawa jestem, gdzie jesteście w tej chwili, dokąd jedziecie, dziewczynki, bo tam, gdzie jesteście, zasięg nie jest najlepszy. Wyobrażam sobie jakieś piękne lasy sosnowe dookoła was.
1: Do babci.
0: Może babcia mieszka, tak jak babcia czerwonego kapturka, gdzieś w lesie.
2: Tak, chyba, tak.
0: Albo
2: chyba
0: pod lasem.
1: Nie.
2: Jednak nie.
1: No. Ale obok jest dużo drzew.
0: To piękne miejsce w takim razie. To bawcie się tam dobrze, spędźcie dobrze czas, no i kłaniajcie się swojej babci od polskiej.

0: Polskiego Radia Dzieciom, dobrze? I dziękujemy
1: do usłyszenia.
0: Wam, do usłyszenia i dziękujemy Wam, dziewczyny, Felicjo, Gabrysiu, za przypomnienie no, klasyka.
1: Tak, cudowne, tak.
0: To już nie tylko
1: Banda
0: książka.
1: Frotte, prawda? Banda
0: Frotte, tak jest. I to już nie tylko książka, ale też film powstał na podstawie książki pani Justyny Bednarek. Tak to jest, że jak książka cieszy się dużą popularnością, to czasami otrzymuje drugie albo trzecie, albo i czwarte życie na przykład w postaci gier komputerowych. Ale my teraz nie o grach, tylko o czytaniu i o książkach. I Kasia powiedziała, że teraz chciałaby opowiedzieć o jakiejś książce, która powstała z myślą o no, takiej Felicji, takiej Gabrysi, bo dziewczynki były chyba w wieku przedszkolnym albo wczesnoszkolnym.
1: Tak, dokładnie. Słuchajcie, moja podróż między książkami też zatrzymała mnie na chwilę przy książce, która się nazywa Czerwony kłopot. Napisała ją Joanna Strękowska. Książka mnie urzekła, ponieważ myślę, że czerwony kłopot może mieć każdy z nas, a ja go mam bardzo często od czasów dziecięcych. Posłuchajcie, co jest napisane z tyłu książki. Krzyś ma pewien kłopot. Ten kłopot nazywa się czerwony. Odwiedza Krzysia zawsze wtedy, gdy chłopiec się wstydzi, denerwuje, krępuje i za każdym razem sprawia, że policzki Krzysia stają się bardzo czerwone. Ten nieproszony gość wszystko utrudnia, a może jest sposób, aby go zaakceptować. Ja też miewam taki stan, że nawet teraz chyba w tej chwili trochę się wstydzę i moje policzki stają się czerwone i czasem to utrudnia. Może wy też macie taki czerwony kłopot na przykład podczas przedstawienia w przedszkolu albo jakiegoś występu przed rodziną, kiedy mama mówi powiedz babci wierszyk, albo w jakichś innych sytuacjach. Ta książka pozwala nam zrozumieć nasz czerwony kłopot, czyli te czerwone policzki, czyli ten spłycony oddech, jak bardzo się czasami czegoś wstydzimy i bardzo mnie urzekła nie tylko ilustracjami, ale samym tematem.
0: Nawet ten kłopot, słuchajcie, jest na okładce
1: tutaj
0: książki.
1: Podam państwu,
0: jak on wygląda? No jest czerwony oczywiście i obok jest Krzyś, który też ma
1: czerwony
0: zaczerwienione
1: kłopot.
0: Policzki, tak jest. Więc jeśli macie podobny problem, taki jaki ma Krzyś, albo znacie kogoś,
1: Kto się bardzo często zawstydza, czasami aż tak, że nie może powiedzieć słowa, kiedy go inni obserwują, albo musi coś zrobić przed publicznością.
0: To można tę książkę temu komuś
1: można
0: podsunąć, na przykład żeby
1: podarować, albo podsunąć do przeczytania. Wtedy chyba poczuje się lepiej, że to nie jest tylko jego kłopot, tak?
0: Powiem wam, że ten kłopot na okładce wygląda na bardzo sympatyczny.
1: Teraz to widzę z daleka, tak? Zdecydowanie. Jest też przyjacielski, ale to chyba właśnie o to chodzi, żeby oswoić ten kłopot, żeby on stał się naszym w końcu przyjacielem.
0: Aż powiem wam, że chciałabym porozmawiać z autorką, z panią Joanną Strękowską, bo tak sobie myślę, że jeżeli autor zajmuje się jakimś tematem, to czasami ten temat jest bliski sam temu autorowi, albo gdzieś jest w jego otoczeniu najbliższym i być może właśnie w związku z tym, że czerwony kłopot się pojawił gdzieś w życiu pani Joanny, to potem musiał znaleźć swoje miejsce w książce.
1: A ja go wybrałam, ponieważ myślę, że dużo osób chciałoby go oswoić.
0: Oswoić. Ładnie to powiedziałaś, Kasiu. Oswajamy w takim razie czerwony kłopot. A czy uda nam się uratować ziemię, Kasiu?
1: Słuchajcie, tak, myślę, że uda nam się uratować ziemię, gdy tylko sięgniemy po książkę dokładnie o tym samym tytule. Książka jest dla najmłodszych dzieci, ale nie tylko, tak mi się wydaje, że one by tutaj odnalazły siebie, bo nie trzeba dużo czytać. Wystarczy przeglądać strony. Tata z mamą mogą przeczytać. To jest książeczka, którą wybrałam dla najmłodszych czytelników. Tata z mamą mogą przeczytać po tym jednym, dwóch zdaniach, a mniejsze dziecko może sobie przekręcać stronę tak, żeby rzeczywiście na podstawie tej książeczki chcieć uratować ziemię za pomocą roweru, za pomocą sprzątania śmieci. książka jest tak jakby troszkę interaktywna, ma takie, trudno mi ją opisać, prawda? Czy ty umiesz mi podpowiedzieć, jak ją opisać?
0: Tak, to jest taka książka z niespodzianką, specjalnie wymyślona, zaprojektowana pieczołowicie i tam między stronami są takie przekładki,
1: które... O, tak, zabrakło mi tego słowa, tak.

0: celofanowe, przezroczyste przekładki, na których też są rysunki i ta książka po prostu się zmienia. Można ją oglądać w jedną stronę, w drugą stronę i sprawdzać, jak zmieniają te ilustracje, właśnie te przezroczyste karty książki. Co się stanie, kiedy je otworzymy, co się stanie, kiedy zmienimy układ tej strony.
1: Słuchajcie, ona jest tak trudna do opisania, bo że koniecznie musicie po nią sięgnąć. I wtedy zrozumiecie, co chcemy wam przekazać. bo książki interaktywne, czyli takie, które, albo takie, które mają dodatkowe elementy wysuwane, czy są w dotyku specjalnie zaprojektowane dla młodszych dzieci, są tak zrobione, że trzeba rzeczywiście poczuć, dotknąć. To wtedy mają tą swoją moc, bo przez radio można dużo, ale tutaj trzeba sięgnąć.
0: No w każdym razie książka jest intrygująca,
1: Intrygująca, jak najbardziej.
0: Zaprojektowana, a kto napisał tę książkę?
1: Już właśnie patrzę, to nie jest polski autor, ale Patrick George. Tak?
0: Patrick George. Patrick George jest autorem książki Uratować...
1: Uratuj Ziemię, jak możemy pomóc Ziemi.
0: My dzisiaj jesteśmy w letnich poczytankach razem z Kasią Kępińską. Kasia Kępińska czyta, ale też wybiera książki takie, które można by wam polecić. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Majka Jeżowska w Polskim Radiu Dzieciom w audycji Letnie Poczytanki. A dzisiaj razem z nami jest Kasia Kępińska, która przyszła tutaj z torbą pełną, z walizką pełną książek, które chce wam podrzucić do czytania w czasie wakacji albo już po wakacjach na przykład. Jeżeli będziecie się chcieli sięgnąć na przykład do całej serii, bo na przykład jedna z tych książek Misja Wilk jest z serii Drużyna Oka, więc zaczyna się od Drużyny Oka Misja Wilk w końcu lipca albo w sierpniu, a potem sięga się po kolejne części tej książki. Kasia właśnie mi zdradziła, słuchajcie, że oprócz tego, że jest czytelniczką znakomitą, to jest też chodziarką, nie chłodziarką, chodziarką jest.
1: Tak, jestem zawodnikiem OKS Otwock. To jest ja uprawiam chód sportowy. To jest taka niezwykła dyscyplina. Wasi rodzice zapewne pamiętają pana, naszego medalista, pana Korzeniowskiego. Uwielbiam chodzić chodem sportowym, bo to jest taka dyscyplina bardzo techniczna. Ale o tym kiedyś wam jeszcze może opowiem. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ wybieram się wkrótce w jeszcze jedną podróż, która będzie dla mnie bardzo ważna. Podróż związana właśnie z zawodami dla mastersów, które odbywają się w Azji, a dokładnie w Korei Południowej. Już pod koniec wakacji zaczynają się tam zawody dla ludzi, którzy mają między 35 rokiem życia, a 105 prawdopodobnie, bo chyba najstarszy zawodnik ma około 100 lat. Wybieram się w podróż, ale to jest podróż nie tylko sportowa, to jest podróż, w której chciałabym się dowiedzieć, co czytają dzieci w Azji, bo być może polecimy też do Japonii, co czytają na przykład dzieci w Korei, bo myślę, że to troszkę może się różnić, prawda, że oni mają być, z tego co teraz oglądam różne filmy, przygotowuję się do tej podróży, bardzo mocno się tam przygotowuję, nie tylko sportowo, trenując, oglądam różne filmy czy czytam reportaże. Okazuje się, że dzieci w Azji na przykład kochają komiksy. Może wy też kochacie komiksy. Nie wiem, może ktoś ma jakąś ulubioną serię komiksów. Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to uwielbiałam Kajko i Kokosza. Tak? To były takie komiksy, które były mi bardzo bliskie. Tam właśnie dzieci bardzo lubią czytać i rodzice bardzo dużo wkładają wysiłku, żeby nauczyć dzieci nawyku czytania od maleńkości. To jest dla nich bardzo ważne. Bo im więcej dziecko czyta, to wiadomo, ma większy zasób słów, jest bardziej rozwinięte, ale właśnie to mnie ciekawi, co oni takiego czytają. Czy jest
0: czyli rozumiem,
1: coś, co
0: że
1: czytamy
0: na twojej
1: razem na przykład, tak? Że polskie dzieci i koreańskie dzieci.
0: No właśnie, czyli na twoich koreańskich szlakach musi się też pojawić jakaś księgarnia albo
1: koniecznie
0: jakieś stoisko z książkami, które będziesz przeglądała i które będziesz porównywała do tych książek, które są dostępne u nas w Polsce. Ja tylko mogę powiedzieć, że kiedyś spotkałam się z panią Iwoną Chmielewską. To jest wybitna ilustratorka, autorka książek, to się nazywa książka rysunkowa?
1: Słuchajcie, tak, oni mają bardzo lubią takie rzeczy jak książki rysunkowe, komiksowe. Dzisiaj się na przykład dowiedziałam też, że są cyfrowe komiksy, które się nazywają webtoony i tam to są w odcinkach książki. To jest bardzo ciekawy temat, ale myślę, że rozwiniemy, być może jeszcze się spotkam
0: z wami.
1: To powiem, bo podobno te webtoony uwielbiają czytać w miejscach na przykład, gdzie czytamy ją w odcinkach i bardzo czekają te osoby i starsze, i młodsze na kolejne odcinki tych komiksów. Mhm. Więc zobaczę, odkryję to, co to jest takiego,

0: Być może my już to znamy, a ja jeszcze nie znałam.
1: Kasia przyniosła do studia też książki, które wybrała z myślą o swojej koreańskiej przygodzie i koreańskiej podróży. Rozumiem, że są to książki koreańskich autorów.
0: Nie wszystkie, ale musiałam. Po prostu musiałam wam przynieść, słuchajcie, serię, która też pochodzi z Azji. I to jest seria, mam nadzieję, że dobrze czytam, bo niestety nie znam tego języka, Koan Lee. Cała seria została wydana w Polsce już wiele lat temu, ale dzieci, które uczę, powiem szczerze, uwielbiają tą serię.
1: A co to za seria?
0: Ja mam przy sobie Szymka Brudaska. Pięknie ilustrowana, napisana przez tą autorkę i zilustrowana przez, i ona jest też ilustratorem tej książki. W serii mamy jeszcze Miodunkę, Księżniczkę z chmur. Bardzo dużo dzieci uwielbia Potargańca, czyli chłopca, który nie cierpiał się czesać. A przedszkolacką najbardziej odpowiada odcinek, część Beksa. Beksa, który naprawdę potrafił zapłakać cały pokój i wszędzie były jego łzy, ale co się wydarzyło potem, czy Beksa nadal był Beksą, jak dorósł, musicie się koniecznie dowiedzieć sami czytając. Ta seria już ma wiele lat, ale myślę, że w bibliotekach jest jeszcze ciągle dostępna. Dzieci ją uwielbiają, przynajmniej te, które uczę od iluś lat. Także polecam.
1: Zajrzę sobie, słuchajcie, do tej książki, żeby zobaczyć.
0: Ilustracje wspaniałe.
1: O czym opowiada Kasia. Szymek Brudas, Koa Le. Tak się nazywa autorka. O, rzeczywiście, na okładce, słuchajcie, z okładki, tak powinnam powiedzieć, spogląda na mnie chłopiec, który ma rozczochrane włosy, poplamioną buzię, koszulkę, spod której... Czy to są, Kasiu, bakterie, myślisz?
0: Tak, te bakterie zawsze mnie trochę przerażają. I dzieci też się trochę boją tych bakterii. One są wspaniale narysowane, tak trochę śmiesznie, trochę strasznie.
1: O, i Szymek wskoczył pod prysznic. Jak się potoczy jego przygoda, czy pod tym prysznicem znikną te bakterie i czy się zaprzyjaźni z wodą, mydłem i szamponem Szymek Brudas, to sprawdźcie w tej książce. Przygody Szymka Brudasa czekają na wszystkich chętnych.
0: I pozostałe części oczywiście też. Słuchajcie, ta sama ilustratorka... rozkochała mnie w serii, która tutaj mam reprezentację Kamila, niezbyt szczupła księżniczka. Z tym, że tekst napisała Karolina Zanotti. Tak chyba dobrze wypowiadam. Czy rzeczywiście księżniczki muszą być idealnie szczupłe? O tym możecie się dowiedzieć z książki Kamila, niezbyt szczupła księżniczka. Ilustracje myślę, że się rozkochacie. Zaczynając od królewny, poczynając od świnek, które się wyłaniają z okładki.
1: Są takie książki, które przekonują nas do siebie i treścią, i właśnie tak jak powiedziałaś, ilustracjami. I ja czasami miałabym ochotę mieć takie reprodukcje tych ilustracji w postaci obrazków na ścianach. Na przykład, to tak, tak, o tak.
0: Prawda? Księżniczki.
1: Księżniczki w różnokolorowych sukniach, księżniczki jeżdżące konno, księżniczki puszczające latawce. I to jest też książka dla tych, którzy albo jeszcze nie potrafią zbyt dobrze czytać i lubią, żeby ktoś dorosły, albo starszy brat czy siostra przeczytali im treść, albo po prostu lubią sobie przeglądać książki i napawać się pięknem rysunków, które książce towarzyszą. Za chwileczkę przypomnimy te wszystkie tytuły, które pojawiły się w naszej audycji, w audycji, która nazywa się, przypomnę...
2: Letnie poczytanki.

0: stosik książek urósł nam do wysokości, nie pierwszego piętra, ale do wysokości kubka z czym, Marysiu? Przepraszam, z czym, Kasiu, można by teraz mieć kubeczek? Ciepło na dworze, to już nie herbatka chyba?
1: Może jakąś lemoniadą, prawda?
0: Lemoniada, arbuzowa.
1: Arbuzowa, tak.
0: Może być.
1: Może być.
0: Kasia Kępińska dzisiaj odwiedziła nasze studio. Wypakowane książki leżą i czekają na przypomnienie. To może, Kasiu, zacznij od pierwszego autora i tytułu, o którym dzisiaj opowiadałaś.
1: Dobrze, to ja zacznę od Czerwonego Kłopotu, bo z tym właśnie weszłam tutaj, więc Czerwony Kłopot, Joanna Strękowska.
0: I autorka ilustracji, i autorka tekstu. I,
1: dokładnie.
0: Ja z kolei mam drugą książkę przed sobą. Na okładce tej książki dwóch skautów, albo to jest skautka i skaut, na coś patrzą i zbudowali chyba właśnie domek na drzewie. Poradnik małego skauta, taki jest tytuł książki Marcina Przewoźniaka, a podtytuł brzmi Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby przetrwać.
1: Dobrze, to ja mam przed sobą Marcina Mortkę, Drużyna Oka, część Misja Wilk.
0: A ja chwyciłam za książkę Uratuj Ziemię i to jest książka z tymi przekładkami fascynującymi, celuloidowymi, na których jest dopowiadana ta historia, a autorem książki z pod tytułem Jak możemy pomóc Ziemi jest Patrick George.
1: Ja mam tutaj Alfreda i Agatę, koniecznie musicie poznać, napisaną przez Anne Campoy. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam.
0: Francuska pisarka, a zilustrowana, to ciekawe, przez polską ilustratorkę.
1: Tak, przez Joannę Zagner-Kołat.
0: I jeszcze Szymek Brudas patrzy na mnie z okładki książki Koele. Wiecie co, ja odłożę tę książkę na bok, bo mam wrażenie, że będę miała zaraz lepkie ręce. Może trzeba zakładać rękawiczki albo przez chusteczkę tę książkę oglądać. Przynajmniej okładka jest taka troszkę zniechęcająca do trzymania jej w dłoni, ponieważ na okładce jest aż kolorowo, bo one są kolorowe, od bakterii i zarazków, które wcale zdają się nie przeszkadzać Szymkowi Brudaskowi.
1: No właśnie. A ja mam tutaj Kamilę, niezbyt szczupłą księżniczkę z serii Karoliny Zanatti, a z ilustracjami, tak jak Szymek, Conley.
0: To są książki, które Kasia ze sobą przywiosła w walizce i które chcę wam polecić na wakacyjne, chciałam powiedzieć, książkowe wieczory. Gdzie tam latem można od książek zaczynać, z książkami spędzać popołudnia, żeby wieczór zakończyć również książką. I jeszcze o czymś, Kasiu, miałaś wspomnieć.
1: Tak, słuchajcie, wracając do tematu, gdzie szukać książek w wakacje, już od jutra zaczyna się plener literacki w Gdyni. Jeżeli ktoś jest w pobliżu Gdyni, myślę, że warto zajrzeć, ponieważ czekają was tam 3 dni takiego zaprzyjaźniania się z książkami. Dla młodzieży, z tego co widziałam, jest mnóstwo atrakcji. Można na przykład pójść na spacer rodzinny, gdzie literatura spotyka się z odkrywaniem nad morzem.

0: polskiej natury. O. Prawda, że ciekawe?
1: Bardzo.
0: Są warsztaty edukacyjne, spotkania autorskie, kreatywne zabawy oraz inne rodzinne wydarzenia, wszystkie związane z książkami.
1: I gdzie to będzie się odbywało?
0: To się będzie odbywało w Gdyni, na bulwarach nadmorskich imienia Feliksa Nowowiejskiego. Także 31 lipca do 2 sierpnia. Trzy dni takiego naprawdę ciekawego spotkania z książką.
1: Jeżeli jesteście gdzieś w okolicach Trójmiasta, albo może jesteście mieszkańcami Trójmiasta, to skorzystajcie z tego zaproszenia od Kasi Kępińskiej, która zjawiła się ze swoją magiczną walizką pełną książek w studiu Polskiego Radia Dzieciom. No i Kasiu, trzymam mocno kciuki za zawody w Korei Południowej. Mam nadzieję, że wrócisz do nas z jakimś medalem albo pucharem.
0: Tak, trzymajcie kciuki, bo bardzo chciałabym zdobyć drużynowy medal. Bardzo.
1: Kciuki trzymamy.
0: Widzicie,
1: i mamy...
0: Widzicie, też mają marzenia. To jest sportowe oczywiście też. Tak, marzę o tym medalu. Mam nadzieję, że się uda.
1: I z książkowymi opowieściami przywiezionymi z Dalekiego Wschodu też do nas zaglądaj w końcówce sierpnia na przykład.
0: Będę sprawdzać, co te dzieci czytają, bo jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo mi było miło po raz kolejny z Wami rozmawiać. Do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję, kiedyś.

0: Autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidoniu, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: No nie mam pojęcia, natomiast wiem, że w tej chwili jest prawie 5 minut po godzinie 19.
1: Letnie poczytanki.
0: W tej audycji w każdy czwartek od godziny 18 do 20 zachęcamy Was, chciałam powiedzieć, ale przecież nie trzeba Was zachęcać, bo macie na pewno książki dookoła siebie. Wystarczy wyciągnąć rękę, żeby po którąś z tych książek sięgnąć, a można to zrobić gdziekolwiek jesteście. Ciekawa jestem, czy książka czytana na plaży, albo na pomoście, albo na leśnej polanie smakuje inaczej niż ta, którą czyta się we własnym domu. Wydaje mi się, że tak. A dodatkowo można do książki wsunąć jako zakładkę na przykład listek albo zasuszony kwiatek, a z plaży przywozi się książkę, z której wysypuje się piasek. A co w tej godzinie letnich poczytanek? Będzie książka na wakacje, kolejna część przygód Marcelinki na mazurskich wakacjach i będą zagadki związane z legendami z polskich miast, więc mam nadzieję, że chętnie wybierzecie się z nami w tę podróż. Renata Żuchowska, Justyna Majchrzak. Słyszymy się już po piosence.

0: To krakowski chór dziecięcy, będą też legendy z Krakowa w dzisiejszej audycji Letniej Poczytanki, ale najpierw telefon od Matyldy odbierzemy. Halo, halo, dzień dobry Matyldo, cześć. Halo, czy jest tam Matylda?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Na chwilę mnie tylko przerwała.

0: Dlaczego wy nie odebraliście? Dzwoniłam codziennie do Polskiego Radia dzieciom z Włoch, a jak wróciłam, to dopiero się dodzwoniła.
1: No
0: jak
1: to jednak odebraliśmy, słuchaj. Odebraliśmy. Może dzwoniłaś, słuchaj, a może było tak, że ty dzwoniłaś do Polskiego Radia Dzieciom w takich porach, kiedy już tutaj nikogo nie ma? Może to była późna noc, nie? Nie?
0: No,
1: Matyldo, nie mam pojęcia, co się takiego wydarzyło. My cię też przez chwilę nie słyszeliśmy, więc może to na tej samej zasadzie działało. Nie wiem, ale teraz się dodzwoniłaś i to jest najważniejsze. A w sprawie jakiej książki, Matyldo, do nas telefonujesz?
0: Wilkinsonowy Hotel Grand Spacen.
1: Hotel Grand Spacen? Tak się to nazywa? Mhm. Wiesz co, nie znam tej książki, więc musisz mi dwa zdania o niej opowiedzieć, żebym wiedziała, z czym mamy do czynienia.
2: To są dwie części pani Ani Mitelskiej.
1: Aha. I ich akcja dzieje się gdzie?
0: W hotelu Grand Spacen.
1: Hotel Grand Spacen. A, już widzę. Okładka tej książki jest bardzo atrakcyjna. A kto jest bohaterem tej książki? Czy to możliwe, że tam są zwierzęta?
0: Tak, tam nie ma w ogóle
2: nie ma ludzi.
0: Nie ma w ogóle ludzi, tylko są zwierzątka i tam te zwierzątka urzędują. Druga część, opowiedz, co się stało, mamo.
2: Tajemnica hrabiego Burlingtona.
0: Tak. Nie, to jest pierwsza część, mamo, o czym ty gadasz?
2: Ale jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca naprawdę i wciągająca.
0: Tak.
1: Anna,
0: audiobooki.
1: Anna Mietelska, Hotel Grand Spacen. Ile już części się ukazało tej serii?
2: I pani Ania, będąc u was na antenie, odpowiedziała Matyldzie, że już nie będzie chyba raczej
1: O nie, to trzeba w takim razie wywierać presję na autorce, żeby jeszcze wymyśliła ciąg dalszy.
0: Za to jest Królisia Isia.
2: Tak.
1: To jest już kolejna książka, tak, pani Anny?
2: Tak, i inną serię tworzy teraz Królisia Isia. Też jest dla młodszych.
1: No to wspaniale, to cieszymy się w takim razie i pozdrawiamy panią Annę Mietelską. Być może wakacje to dobry czas, żeby pisać książki gdzieś pod dębem.
2: O hotelach.
1: A właśnie, jeszcze o hotelach. Być może inspiracje jakieś wakacyjne, z wakacyjnych pobytów.
0: To jest cukier, mamo.
1: Tak?
2: No, to jeszcze opowiadasz o jakiejś książce?
0: Audiobookach, bo pełne z audiobooków i też się miło słucha wieczorem.
1: Oj, na pewno. Powiem ci, że dzisiaj też będzie kolejny odcinek książki o Marcelince. Mam nadzieję, że miło się wam będzie słuchać tej opowieści. No i u nas też są książki czytane i opowieści, których też na pewno wieczorami dobrze się słucha. A myślę, że audiobookom poświęcimy jakąś kolejną audycję z cyklu Letnie Poczytanki. A teraz bardzo wam dziękuję za kolejne polecajki książkowe. Zanotowałam sobie do mojego notesika z ważnymi książkami. Anna Mietelska.
0: Moje ramię, mamo, znów.
1: Hotel Grand Spacen. Pozdrawiamy cię serdecznie, Matyldo, i panią mamę też pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że nie ostatni raz się słyszymy. I Matyldo, nie zrażaj się, tylko telefonuj do nas. Widzisz, dodzwoniłaś
0: się. Będę telefonować codziennie.
1: Pa, pa.
2: Pa, pa.

0: letnie poczytanki.
1: Tak nazywa się audycja, która pojawia się u nas w Polskim Radiu Dzieciom w każdy czwartek po godzinie 18. Już ponad godzinę jesteśmy w waszym towarzystwie, ale jeszcze będzie co czytać. Tym bardziej, że z kolejnymi propozycjami książkowymi dzwonią do nas halo halo Franku, halo halo Zosiu.
2: Dzień dobry!
1: O, jaka wesoła ekipa. Chyba też z podróży telefonujecie do nas, prawda? A dokąd jedziecie?
2: Idziemy do Warszawy.
1: Do Warszawy? A ja taka nieprzygotowana. Poczekajcie, poczekajcie. Dajcie mi się uczesać chociaż, co?
2: A co? Idziemy z Zielonej Góry do Warszawy. To chwilę wyruszyliśmy.
1: To kawał drogi. To będziecie wieczorem przed północą. Ojej.
2: Tak.
1: To prawdziwa przygoda. A co będziecie robić w Warszawie, jak już tutaj przyjedziecie i zostaniecie na chwilę?
2: Będziemy na wystawie Lego. Mama mówiła, że
0: pójdziemy na jakiś plac zabaw.
2: Placy zabaw wodne.
1: Mhm.
2: Muzeum zabawek.
1: Oj, tak.
2: I na uroczystości. Jeszcze grudnia.
1: Słuchajcie, to w takim razie na pewno macie okazję, będziecie mieli okazję spotkać się z Martą Powałowską, ponieważ uwaga, uwaga, w najbliższą sobotę mówimy i przypominamy tym wszystkim, którzy nie pamiętają o tym, że 1 sierpnia to jest rocznica wybuchu powstania, jak się to powstanie nazywało, pamiętacie?
2: Warszawskiego!
1: Tak, i od godziny 14 do godziny 16 w Muzeum Powstania Warszawskiego będzie Marta Powałowska, będzie stamtąd prowadziła audycję, więc jeżeli ktoś miałby ochotę uścisnąć Marcie dłoń, powiedzieć coś do mikrofonu, zobaczyć jak powstaje taka audycja plenerowa, czyli nie ze studia, tylko z innych miejsc, no właśnie, to Franku albo Zosiu i pani mama, panie tato, można spotkać. Będzie nas w Muzeum Powstania Warszawskiego w najbliższą sobotę. A ci, którzy nie dojadą do Warszawy, oczywiście wszystko to będą mogli usłyszeć przez Polskie Radio Dzieciom, albo raczej dzięki Polskiemu Radiu Dzieciom. Zapraszamy,
2: tak.
1: Czekamy na was.
2: Tak.
1: A teraz dzielcie się z nami książkami, bo w tej sprawie również dzwonicie.
2: Osia,
0: detektywi z podstawówki.
1: Detektywi z podstawówki? Świetny tytuł. Czy ty, Zosiu, już...

0: Audiobook, rozumiem. A czy ty...
1: To jest dużo części.
0: Rozumiem, tak. Taka seria.
1: A my już wszystkie przesłuchaliśmy.
0: Lubicie do nich wracać, czy...
1: Nie... Tak.
0: Aha, dobrze.
1: A mama tata mi mówi nam, że już wszystkie przeczytaliśmy i bardzo lubimy je powtarzać.
0: No tak to jest, jak się z jakąś książką człowiek zaprzyjaźni, to bardzo lubi do niej wracać. Zosiu, czy ty już chodzisz do podstawówki, czy jeszcze nie?
1: Nie. Ja chodzę do przedszkola, a planowany syn do pierwszej klasy.
0: Aha, czyli wybraliście się do podstawówki, zanim jeszcze tam trafiliście tak naprawdę. Detektywi z podstawówki,
1: tak.
0: Tytuł książki, którą poleca Zosia. Ja jeszcze sprawdzę, jak nazywa się. Ach, autorką jest pani Alicja Sinicka. No i akurat otworzyła mi się okładka książki Tajemnica dyrektora Bębenka. Czytaliście?
1: Tak.
0: Słuchaliście pewnie na audiobooku. Dobrze,
1: tak,
0: to w takim
1: tak.
0: razie dziękuję Zosiu za polecenie, a Franku, od ciebie będzie polecenie jakiej książki?
1: Magiczne drzewo.
0: No to ja nawet z pamięci potrafię powiedzieć, że napisał tę książkę pan Andrzej Maleszka. Magiczne drzewo i to też jest seria, prawda?
1: Tak. Mi brakuje tylko książki Stwór, Obrońca, jaki to nie...
2: Zakochana para.
1: Nie zakochana para, zaginiona para.
0: No tak, to jest
1: tak
0: mała
1: to
0: różnica.
1: Wszystkie.
0: I wszystkie przeczytane? Czy przesłuchane?
1: Tak, nie, jeszcze nie. Przeczytałam dopiero Porwanie, Inwazję, Czerwone Światło i teraz czytam Berku.
0: Oj, myślę, że wielu słuchaczy zastrzygło uchem, kiedy usłyszało tytuł Magiczne drzewo, bo wiem, że ta seria cieszy się wielką popularnością wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Zabraliście coś do czytania do Warszawy, czy raczej zaopatrzycie się tutaj na miejscu w jakieś pozycje książkowe i zabierzecie ze sobą do Zielonej Góry?
1: Chyba nie,
3: ja zapomniałam. Mamy pierwsze
1: mamy.
0: O.
1: Taka się... Pierwszy tu Wima i Jana Brzeszczyk.
0: No, wspaniale, ja to też je mam.
1: To też polecamy te wiersze, bo my wczoraj zamiast magicznego drzewa, to wczoraj te wiersze czytać. A ja jednego nawet powiedziałam, już go pamiętam na pamięć.
0: To może nam...
1: Pęcliczek, czerwony stoliczek.
0: A na tym stoliczku?
1: Zaleczony koszyczek, a w tym koszyczku jabłuszko, a w jabłuszku robaczek, na robaczku zielony buraczek. Dziadek i babka, jadali coś jabłka, a ja już dość, już basta. I poszedł do miasta. Nie, Zosia, miał chęć na bebestyk i poszedł do miasta. Przed tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. A w barze...
2: Nie, poczekaj, nie, nie.
3: Dobrze, a w barze
2: ale
3: wiadomo.
2: Ale przychodzi do Nikelda.
3: To później.
2: A w barze wiadomo. Zwyczaje mu tarczę. Przychodzi do Nikelda i podaje mu tarczę, a w barze okropieść. Nie okropieństwo. Okropność, przyznajcie to sami. Jest zupa jabłkowa i kneble z jabłkami, szarlotka z jabłkami, tufone są jabłka, pieczone są jabłka i z jabłek szarlotka i placek i babka. No i widzisz, robaczku, i gdzie twój bezczyszek? Pętliczek,
0: czerwony stoliczek. No brawa wielkie, naprawdę opanowaliście całkiem długi wiersz, który ja też bardzo lubię, ale ja w przeciwieństwie do tego robaczka bardzo lubię wszystkie dania z jabłkami, a wy?
1: Ja też.
0: Słuchajcie, to w takim razie proponuję, żebyście jeszcze przez chwilę z nami zostali, nie rozłączajcie się, dobrze? Renata będzie miała dla was coś ciekawego do powiedzenia, dobrze?
1: Okay.
0: A ja wam bardzo dziękuję i za wiersz, i za polecenia detektywów z podstawówki Alicji Sinickiej i magicznego drzewa Andrzeja Maleszki. I pięknego
1: dziękuję.
0: Pobytu w Warszawie. Mam nadzieję, że się spotkamy. Pa, pa.
1: Pa, pa, do widzenia.

0: To jest audycja Letnie Poczytanki. Letnie poczytanki są po to w naszej ramówce, tak się fachowo mówi na taki układ, tak jak wy macie plany lekcji, tak my mamy taki specjalny układ wakacji, są specjalnie po to w naszej ramówce, żeby was zachęcać do czytania. Część tytułów my podrzucamy wam, ale i wy nie pozostajecie dłużni i odrzucacie nam swoje tytuły książkowe, którymi chcecie się podzielić ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. Dzwonią do nas teraz Lila i Franek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Czy wy też dzwonicie z podróży, czy jesteście w domu?
1: Jesteśmy blisko domu.
0: Aha.
1: Jeżdżamy do domu.
0: Dobrze. A gdzie byliście dzisiaj? Na półkoloniach? Na wycieczce?
1: Nie. Byliśmy u dentysty. Aha. U dentysty i wróciliśmy do naszej babci, a potem do nas.
0: To wspaniale, to kłaniajcie się babci i w takim razie zasługujecie na jakąś wspaniałą nagrodę, na przykład piosenka specjalna popłynie dla was za te odwiedziny u dentysty. Fajnie było u dentysty?
1: Tak, jest fajnie, tylko się troszkę bolało. No.
0: No tak, chciałabym, żeby tak dorośli mówili. Było całkiem fajnie, troszkę bolało, ale było całkiem fajnie. Chyba muszę się tego nauczyć. Lilu, Franku, to jaką książkę chcielibyście polecić słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom?
2: My mamy tak, że Lila poleci swoją, a ja swoją.
0: Dobrze. To zaczynamy od kogo?
2: Od Lili zacznijmy.
0: Dobrze.
1: Ja chciałam Cici Rożet. Tyci, tyci, kociorożec.
0: Tyci, tyci, kociorożec? A co to za stworzenie, kociorożec?
2: Nie, to jest tyci, tyci, kociorożec.
1: Kociorożec, Franek.
2: Tyci, tyci, kociorożec.
0: Może weźcie tę książkę do ręki, jeżeli ją macie, ale pewnie nie macie, co? U babci nie ma tej książki.
2: Nie, to było w bibliotece.
0: A, rozumiem. Słuchajcie,

0: Już mam tę książkę i ona się nazywa Kici Tyci Kocio Rożec.
1: Tak, właśnie to ona.
0: Tak, różowy kociorożec na okładce jest tej książki. Lilu, powiedziałabyś dwa zdania o tym kociorożcu. Co to za stworzenie niezwykłe?
1: Chciał się stać jednorożcem.
0: Aha, i dlatego puszysty kotek różowy ma na czubku głowy róg, tak jak jednorożce. Kici, tyci, kociorożec. Tę książkę napisali Shannon Hale i Lelen Pham, a poleca ją wam nasza słuchaczka Lila. Bardzo ci dziękuję, Lilu, za to polecenie. To teraz jeszcze Franek nam coś podrzuci do czytania.
2: Robię to dla mojego lidera.
0: Ho, ho, ho, taki jest tytuł?
2: Nie. Tytuł to Bebesy, albo można też wziąć glutologię, ktoś tu kręci, albo ktoś tu śmierdzi.
0: A, znamy.
2: Polecam całemu polskiemu radnym dzieciom. Mega fajne.
0: Bardzo ci dziękujemy. To jeszcze przypomnijmy, kto napisał te książki. Adam?
2: Adam Mirek.
0: Tak, Adam Mirek, który jest niezwykłym naukowcem. Naukowcem, który nie tylko prowadzi różne badania w laboratorium, ale jeszcze potrafi o tym opowiadać. A tam się dzieją niezwykłe rzeczy w tych laboratoriach naukowych, prawda?
2: Prawda. Kocham te jego książki.
0: Słuchaj, chyba jak tutaj pojawi się Adam Mirek, a on czasami bywa w Polskim Radiu Dzieciom, to ja mu puszczę tę twoją wypowiedź. Zachowam ją dla pana Adama Mirka, jak tylko się pojawi, i myślę, że bardzo się ucieszy z twojego głosu.
2: Niech pani mu powie, że ja go kocham. Jest moim liderem.
0: A, dobrze. A za co kochasz Adama Mirka i jego książki, Franku?
2: Jest bardzo naukowy, bardzo odważny, nie boi się mówić dzieciom o czym co marzy, a w dodatku jest mega fajny. W taki sposób opowiada dzieciom, jak działa nauka, czy nawet kupiłem sobie tablicę pierwiastków, żeby zrozumieć go lepiej.
0: Niesamowite. A ile ty masz lat, przypomnij nam?
2: 8.
0: 8 lat. A ty, Lili?
1: A moja siostra ma... Ja mam 5 lat.
0: I też lubisz te książki? Czy czasami starszy brat Franek, 8-latek, czyta ci książki Adama Mirka?
1: Ja lubię te książki, czasami też mi czyta.
0: Mm-hmm. No myślę, że Adam Mirek potrafi zainteresować każdego, i dorosłego, i młodszego, swoimi opowieściami o ciele ludzkim, o różnych doświadczeniach, no i o pierwiastkach. Ach, ja o pierwiastkach dowiedziałam się, jak miałam dopiero chyba 13 lat, a ty już masz tablicę Mendelejewa w ręku w wieku lat 8.
2: 8.
0: Ojej. Ojej, Franku.
2: Mogę wymienić kilka pierwiastków?
0: No proszę bardzo, wymieniaj.
2: O to tlen, F to fluor, W, H to wodór, V to wandan, T to tytań, no i reszty... O, i mydy to Mendelejew, Lery to Lorenz i jeszcze O to Nobel.
0: Taki...
2: I A to protaktyn.
0: Taki słuchacz jak ty i czytelnik to... AU i AG, czyli złoto i srebro. Też posłużyłam się nazwami pierwiastków. AU to jest złoto, a AG to jest srebro. Naprawdę. Mamy skarby wśród słuchaczy i bardzo się z tego cieszymy. To ja wam życzę w takim razie świetnych lektur.
2: Dziękuję.
0: I mam nadzieję, że do usłyszenia albo do zobaczenia nawet, bo ja nieustannie przypominam, że zapraszamy też naszych słuchaczy do studia Polskiego Radia Dzieciom. Nasze drzwi są dla was otwarte. Tylko dajcie znać, że chcecie przyjechać, a my was tutaj ugościmy. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za polecenia książek Lilu, Franku. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Pa, pa.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: 25 minut zostało do godziny 20. To jest audycja...
2: Letnie poczytanki.
1: Obiecałam, że będą dzisiaj zagadki związane z legendami. Wiecie, co to takiego legenda, prawda? Trochę prawdy, trochę zmyślenia. W każdym razie w wielu miejscowościach w Polsce żyją legendy. Związane są z różnymi miejscami, czasami z postaciami fantastycznymi, które z tymi miejscami są związane, które w tych miejscach mieszkały, podobno, jak głosi legenda. I teraz uwaga, uwaga, będzie legenda związana z grodem Kraka. Wiecie, o jakim mieście mówię i myślę w tej chwili. Oczywiście to jedna z dawnych stolic Polski, czyli Kraków. Może kiedyś tam byliście albo mieszkacie w Krakowie. Jeśli znacie to miasto, choć odrobinę, to być może słyszeliście też legendę o strasznym potworze, który zamieszkiwał kiedyś wielką jamę pod Wawelem. Na pewno skojarzyliście od razu, co to za potwór. Jeżeli go znacie, to posłuchajcie fragmentu tej legendy.
3: W dawnych czasach, w dawnych wiekach, przywędrował smok z daleka. Na Wawelu, tuż nad Wisłą, znalazł sobie legowisko. Na śniadanie zjadał z rana worek grochu i barana. Potem ostrzył kły o kamień i zasypiał w smoczej jamie. Skuba pasterz z witką w dłoni białe owce pasł na błoni. Gdy wieczorem szedł z pastwiska, smok na górze ogniem błyskał. Płonie oblog o zachodzie. Popłoch jakiś powstał w grodzie. Goniec blady, niby plutno, przyniósł ludziom wieść okrutną. Oto smok zażądał właśnie, by za żonę dać mu Kasię. Wszyscy w grodzie radzą długo, gniew i rozpacz miota skubą. Ostrzy skuba miecz stalowy. Stal nie utnie smoczej głowy. Zostaw, skubo, lugi, strzały, bo nie wrócisz do nas cały. Skuba myślał aż do mroku. Nie oddam ci Kasi smoku.
1: Tak sobie postanowił Skuba. A co wymyślił? Czy ktoś pamięta? Jaki znalazł

sposób skuba na wawelskiego smoka. Kto pamięta ten fortel, no taki podstęp, którym przechytrzył smoka, no i uratował dzięki temu i Kasię, i mieszkańców Krakowa od strasznej poczwary. Kto pamięta tę legendę i potrafi ją dokończyć? 226452055. Mam nadzieję, że za chwileczkę zadzwoni jakiś słuchacz, który dokończy tę historię, tę legendę o smoku wawelskim.

0: Legendy też żyją, na przykład w Grodzie Kraka, czyli w mieście Krakowie. Ciekawa jestem, czy kiedyś w Krakowie była Zosia. Halo, dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Byłaś kiedyś w Krakowie?
1: Oczywiście.
0: I odwiedziłaś Smoczą Jamę i przywitałaś
1: tak,
0: się ze smokiem?
1: Było tam zimno i cały czas mi kapała woda na głowę.
0: No tak, ale smok pewnie zionął ogniem, prawda?
1: Tak.
0: Ta konstrukcja metalowa, która przypomina dawnego mieszkańca Smoczej Jamy. Zosiu, posłuchaliśmy fragmentu legendy o smoku wawelskim. Napisał tę opowieść Czesław Janczarski. Oczywiście istnieje ona w bardzo wielu jeszcze innych wariantach. Ta akurat legenda była przez pana Czesława Janczarskiego rymowana. Ale ja od ciebie rymów nie oczekuję, natomiast chciałabym, żebyś opowiedziała, jak udało się temu chłopcu z Kubie przechytrzyć smoka i go pokonać.
1: Tak wiem. Pewnego wieczoru uznał, że najlepszym sposobem będzie uszycie owcy z wełny z siarką w środku. I następnego dnia wziął owcę ze sobą pod pachem

0: położył ją przed jamą i zaczął naśladować odgłosy owcy. Smok, myśląc, że owca jest prawdziwa, zjadł ją, a potem pił i pękł.
1: Mhm. Taka była to historia rzeczywiście. A jak te odgłosy naśladował Skuba? Ty to zrobiłaś lepiej. Ja nie potrafię naśladować owcy. Też bym się
0: jestem dobra w odgłosach.
1: Bardzo, bardzo potwierdzam. No myślę, że smok by się nabrał, gdyby Skuba, tak jak ty, umiał naśladować głos owcy.
0: No wiem, konia, psa, kota, odkurzacz, wszystko.
1: Ojejku, to zaraz ci poproszę o odkurzacz, dobrze? Ale najpierw brawa wielkie dla ciebie i gratulacje. I myślę, Zosiu, że chyba jakaś książka do ciebie powędruje.
0: Książka! Więcej książek.
1: Tak, jesteś czytelniczką doskonałą. Przypomnisz mi, Zosiu, ile ty masz lat? 11, 12?
0: 11.
1: 11 lat, to musimy wybrać jakąś taką lekturę, żeby była odpowiednia dla twojego wieku. A teraz w nagrodę dla nas jeszcze wykonaj odgłos odkurzacza, poproszę, Zosiu. Nie, nie, poczekaj, wyłącz, bo wciągniesz mi tu wszystkie kartki, książki, wciągniesz długopisy. Takim byłaś odkurzaczem, jak żywy prawie ten odkurzacz był w wykonaniu Zosi. Zosiu, jakbyś miała kiedyś ochotę do nas wpaść, do studia i możemy na przykład opowiadać jakieś historie, ty będziesz wcielała się, a to w konia, a to w kota miauczącego.
0: Bardzo chętnie.
1: To będzie tutaj serdecznie zapraszamy. I bardzo ci dziękuję za telefon i za przypomnienie ciągu dalszego legendy o smoku wawelskim.
0: I za przypomnienie, jak brzmi odkurzacz.
1: Tak jest. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.

0: To krakowski chór dziecięcy, na zegarze 12 minut do godziny 20 zostało, a to oznacza, że najwyższa pora na ostatni odcinek książki opowiadającej o przygodach Marcelinki na Mazurach. Posłuchajcie tej historii na dobranoc, bo to już prawie pora się żegnać.
1: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz. Wydawnictwo Frajda. Czyta Mikołaj Wachowski.
2: Następnego dnia Marcelinka pobiegła nad jezioro, żeby opowiedzieć Ninie o tym, co usłyszała od pani Jadzi. Nowa koleżanka miała ze sobą lornetkę, więc dziewczynki próbowały wypatrzyć łabędzie. Dwa śnieżnobiałe zobaczyły z daleka, lecz czarnego łabędzia nigdzie nie było. Obie snuły opowieści o tym, jaki on jest. To na pewno król jeziora, a może po zmroku zamienia się w księcia, albo w wojownika, lub w damę w pięknej czarnej sukni. Dziewczynki wymyślały niestworzone historie, puszczając wodze fantazji. Czy to zaklęty w łabędzia książę Mazurskich Jezior, który szuka swojej księżniczki? Czy przyleciał z najdalszych zakątków świata i zwiedził całą kulę ziemską? Czy potrafi mówić ludzkim głosem? Dziadek, gdy usłyszał ich rozmowy, machnął ręką. Takich łabędzi tu nie ma. Pora zejść na ziemię. Tato, a skąd taka pewność? Zapytała mama Marcelinki. Zawsze mógł zwiać z jakiejś zagranicznej hodowli i przyfrunąć do nas. Dodała, próbując sprawdzić w internecie, czy to możliwe. Marcelinka i Nina niezbyt przejmowały się tym, co o czarnym łabędziu mówią dorośli. Skoro go nie widzieli, to nie mogą być pewni, czy istnieje, czy nie. Wspólnie doszły więc do wniosku, że po obiedzie odwiedzą panią Jadzie i spróbują dopytać o szczegóły. Na przykład, kiedy widziano go po raz ostatni i czy nosi jakieś imię. Dziewczynki zabrały ze sobą Benia i Tajfuna. Ostatnim razem Marcelinka nie zauważyła, że na podwórzu pani Jadzi stoi mały drewniany domek z pięknymi drzwiczkami. Wygląda jak do zabawy, zamyśliła się. Może śpią tam kucyki? Powiedziała Marcelinka, podchodząc bliżej, cichutko, kroczek po kroczku. Dziewczynki zakradły się, zaintrygowane, co też może znajdować się w takim małym domku. Nie była to stodoła. Obora ze świnkami i krowami znajdowała się dużo dalej. A tu? Marcelinka przyłożyła ucho do drzwiczek, ale odpowiedziała jej głucha cisza. Nic nie słyszę, szepnęła. Tajfun jednak piszczał, jakby wyczuwał, że wewnątrz coś się znajduje. Może otworzymy? Zapytała Nina. Benio i Marcelinka przełknęli ślinę. A co jeśli tam jest smok? Pomyślał braciszek. Dziewczynka z kolei uznała, że po prostu nie wypada tego robić. W końcu to prywatna posesja. Ciekawość była jednak silniejsza. Obie położyły dłonie na klamce i wspólnie otworzyły drzwiczki. I nagle, jak z procy z drewnianego domku, wybiegły puchate zwierzaki. Alpaki! Trzy alpaki, brązowa, biała i czarna, zaczęły wesoło brykać. Dzieci stały oniemiałe. Jakie piękne! Tajfun patrzył uważnie, a Benio schował się za psa i zakrył oczy rękoma. Beniu, nie bój się, uspokajała Marcelinka. To są alpaczki. Nie boję się, ja się chronię. One plują. Fuj, odparł. Jak plują? To nie lamy, zawołała pani Jadzia, która wybiegła z domu, wycierając ręce o fartuch. Zwierzęta podbiegły do niej i gospodyni podała im marchewkę do schrupania. Wszystkie dzieci głaskały miłe futerko alpak. Marcelinka przytulała się do nich. Jejku, jakie to przyjemne uczucie zanurzyć ręce w miłej alpakowej wełnie, pomyślała. Gospodyni usiadła na pieńku, wzięła sznurek i wyjęła z torby wełnę, która została z ostatniego strzyżenia alpak. Trzeba to robić przed latem, żeby nie było im za gorąco w futrze, wyjaśniła. Potem z takiej wełny robi się czapki, szaliki, rękawiczki. Mam nawet skarpety, sama je wydziergałam. Proszę pani, bo my z takim pytaniem, odezwała się Ninka. O tego czarnego łabędzia. Bardzo nam zależy, żeby go spotkać. Kiedy widziano go ostatni raz? To trzeba było...

0: łódką podpłynąć, ale od drugiej strony, bo od plaży nic nie zobaczycie. O ile to nie legenda. Ludzie wymyślają cuda niewidy, westchnęła. Gałganki wam zrobiłam, po jednym dla każdego, powiedziała i wręczyła dzieciom po śmiesznym ludziku z alpakowej wełny. Marcelinka pogłaskała maskotkę z wdzięcznością. Jakie to uspokajające i kojące przytulić się do wełenki. Czy możemy się trochę pobawić z nimi i pogłaskać je? Zapytała. Ale tylko przy mnie i spokojnie. Alpaki są bardzo płochliwe, mogą się was przestraszyć. Nie obawiały się jednak wcale, a nawet dawały buziaki. Marcelinka, Ninka i Benio czule głaskali te śliczne, urocze i grzeczne zwierzęta. Dziewczynki miały w głowie słowa starszej pani. Czy prawdziwy czarny książę żyje i włada wyspą, ale po drugiej stronie i plażowicze go nie dostrzegają? A może to jedna wielka bójda na resorach? Zajmowało to ich myśli tak bardzo, że kiedy Marcelinka wróciła z bratem do domu, zaczęła prosić dziadka, żeby zabrał ich łódką na wyspę. Dziadku, popłyńmy tam jutro, proszę! Zawołała już od progu. Dziadzio początkowo nie zareagował, zasłaniając się gazetą, którą właśnie czytał. W końcu odparł szczerze, że strasznie mu się nie chce wyciągać łodzi. Ale dał się przekonać, przecież ukochane wnuki tak rzadko go o coś proszą. I tak to na nic, żadnego czarnego łabędzia nie znajdziecie. Ktoś wam głupstw naopowiadał, a ja będę musiał wiosłować. Westchnął na koniec i wrócił do czytania gazety.
1: Był to fragment książki wydawnictwa Frajda, Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz.
2: Czytał Mikołaj Wachowski.
3: I to było ostatnie wakacyjne spotkanie z Marcelinką, bo od przyszłego tygodnia kolejna wakacyjna lektura. Będziecie spotykać się w czwartkowe wieczory z bohaterami książki Wesoły Ryjek i Dziadek Wojciecha Widłaka. Ciekawa jestem, czy znacie ten cykl opowieści o Wesołym Ryjku. Nawet jeśli tak, to mam nadzieję, że chętnie wrócicie do tych przyjaźni z Ryjkiem i jego kolegami, bo po to są książki, żeby od czasu do czasu do nich wracać, nawet jeżeli przeczytaliśmy je od deski do deski. Ja zamykam mój notesik, w którym są książkowe polecajki i od was, i od gości Polskiego Radia Dzieciom. Całkiem sporo tych pozycji. Oj, będzie co czytać w te wakacje, które nadal trwają i trwać będą. Więc my wam z Renatą Żuchowską już mówimy dobrej nocy, chociaż nie musicie jeszcze iść spać, bo jasno za oknami, ale wyśpijcie się, żeby jutro o 7.30 towarzyszyć Martynie Chuderskiej w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Wakacyjnym poranku. A ta audycja, która właśnie się kończy, nazywa się...
4: Letnie poczytanki.
3: Dobranoc, Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska.

kleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak i efektem drugorzędnym.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Franuś, chciałbyś posłuchać bajeczki?
3: Tak. Bardzo chcę jej posłuchać.
2: A o czym dzisiaj posłuchamy bajki? Może o tej żabce?
3: Tak.
2: A pamiętasz piosenkę o żabce?
3: Pamiętam. Żabka nie jest bociana.
2: Tak, było tam o bocianie, rzeczywiście. Ale jak ta piosenka brzmiała? Była sobie żabka mała.
3: Lelem kom kom, lelem kom kom.
2: Która mamy?
3: Nie słuchała i przyjeść bocian.
2: No ale poczekaj, zanim o tym bocianie, to jeszcze tam było parę innych historii, ale rzeczywiście do tej żabki przyszedł bocian i zjadł ją na śniadanie. A dlaczego to wszystko się wydarzyło? Bo ona nie słuchała swojej
3: mami.
2: A czy ty lubisz żabki?
3: Tak.
2: A jakie żabki najbardziej lubisz? Jaki kolor mają mieć?
3: Zielone.
2: Zielone żabki są twoimi ulubionymi?
3: Tak.
2: A ta żabka z tej piosenki, to jak ona miała na imię?
3: Mała żabka.
2: Bardzo piękne imię, bardzo mi się podoba. Ta historia o żabce przypomina mi opowieść o pewnej dziewczynce. Miała na imię Alicja. Ale Franiu, pamiętasz, ty kiedyś bawiłeś się z Alicją na placu zabaw?
3: Tak. I

0: byliśmy na placu zabaw.
1: To była koleżanka Filipa, pamiętasz?
0: Tak.
1: Ale po kolei, bo nasi słuchacze, kotku, nie wiedzą, jak to było. Rzeczywiście, Alicja uwielbiała bawić się na placu zabaw. Zawsze była tam pierwsza przed wszystkimi innymi dziećmi i ostatnia wracała do domu. A te powroty do domu to wcale nie były miłe. Zawsze krzyczała, płakała, tupała. Ja nie chcę wracać do domu, nie chcę, nie chcę, nie chcę. I rodzice ją wołali, zwłaszcza mama. Zawsze prosiła: Alicjo, błagam cię, wracaj do domku, już jest późno. Zaraz zamykają plac zabaw. Bo ten plac zabaw był otoczony takim płotkiem. I codziennie wieczorem, po zakończonej zabawie, pan dozorca zamykał ten plac zabaw na klucz. Pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: No właśnie. I mama zawsze mówiła Alicji: pan dozorca kiedyś może cię przez przypadek zamknąć. Ale Alicja nie słuchała swojej mamy. To bardzo nieładnie, prawda?
0: Nie.
1: Chyba trzeba słuchać mamy.
0: Tak.
1: Ale Alicja nie słuchała mamy. Powiem więcej, kiedyś to nawet ze złości ją ugryzła.
0: Tak.
1: To bardzo nieładne zachowanie.
0: Nie. Tak na bardzo nie można kogoś gryźć.
1: Oczywiście, nikogo nie wolno gryźć. A ty kiedyś ugryzłeś swoją mamę?
0: Nie.
1: To prawda. Wyobraź sobie, że pewnego wieczoru Alicja mamy swojej nie posłuchała i została na placu zabaw, jak już zaczynało się robić ciemno. Niestety pan dozorca nie wiedział, że Alicja jest na placu zabaw i zamknął plac zabaw na kłódkę. Kiedy Ala postanowiła wrócić do domu, okazało się, że nie może otworzyć płotka. Plac zabaw był zamknięty, a ona uwięziona w środku.
0: To czasy.
1: Też uważam, że to straszne. Alicja zaczęła bardzo, ale to bardzo płakać. Obiecywała, że już nigdy więcej nie będzie się tak zachowywać, że już zawsze będzie słuchała swojej mamy. I wiesz co? I kiedy tak Alicja siedziała na piaskownicy i rozpaczała, usłyszała w oddali: Alicjo, jesteś tam? Wiesz, kto to był? To była jej... Oczywiście, to była jej mama, która wyszła jej szukać. W międzyczasie mama Alicji znalazła też pana dozorcę, który otworzył kłódkę i uwolnili razem Alicję. Po drodze obiecała, że już zawsze, zawsze, ale to zawsze, zawsze, zawsze będzie słuchała swojej mamy. To chyba bardzo mądry morał. Jak mówią słowa piosenki, o której dzisiaj już sobie powiedzieliśmy. Właśnie, Franiu, pamiętasz, jak kończy się ta piosenka? Jaki z tego morał mamy, rere kum kum, rere kum kum, trzeba zawsze?
0: Taka mami.
1: Rere kum kum,
0: bądź. Chcemy zapas.
1: Śpij słodko, synku.

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu.

Witajcie, tu Smok Adaś, moja zniszczona księga bajkowych opowieści i Tymoteusz. Zaskoczyłem was, co? Zaskoczyłem. Mnie znacie, księgę znacie, ale kim jest Tymoteusz? Nie wiecie. Postaram się przybliżyć wam tę postać, bo naprawdę poznać ją warto. Niby to postać bajkowa, ale problemy ma jak każdy z nas. Natrafiłem na przygody Tymoteusza dziś rano, gdy moją zniszczoną księgę bajkowych opowieści przeglądałem pod kątem spotkania się z wami. Przygody Tymoteusza znajdowały się w rozdziale spektakli teatralnych dla najmłodszych. I rzeczywiście, napisane były nieco inaczej niż zwykłe opowiadania. Takie zapisywanie historii nazywane jest z podziałem na role. Wiem coś o tym, bo Wojtek jest przecież aktorem. I w sprawy teatru mocno mnie wtajemnicza, jak i również do teatru zabiera, gdy tylko może. Przygody Tymoteusza, niezwykle sympatycznego misia, poznałem właśnie tam, w teatrze. Tym chętniej zabrałem się za czytanie ich spisanych na stronach mojej księgi, bo warto sobie co jakiś czas fajne historie przypominać. Szło mi całkiem nieźle, bo mimo iż moja księga nie bez powodu nazywana jest księgą zniszczoną, to jednak opowiadanie o przygodach Tymoteusza zniszczone nie było. Przewracałem kartkę za kartką i przypominałem zapisane sobie na nich treści, które kiedyś już poznałem. To jak miś Tymoteusz któregoś dnia postanowił się poopalać na leśnej polanie i rozebrał się do spodenek, położył na miękkiej trawie i wypinał do słoneczka raz swoją stronę ogonkową, raz tę drugą stronę nieogonkową. Ważne w tej opowieści jest również to, że koszyk, z którym do lasu przyszedł, postawił pod drzewem. Po co go ze sobą do lasu wziął, tego nie wiem, ale to właśnie owy koszyk odegrał niebagatelną rolę w tej przygodzie. Wyobraźcie sobie, że to w Tymoteuszowym koszyku zniosła jajko kukułka. Ptak, który nie lubi wysiadywać swoich jajek, za to chętnie je podrzuca do gniazd innych ptaków. Gdy miś zorientował się, że w jego koszyczku leży niebieskie jajeczko, całe nakrapiane białymi kropkami, zaczął biegać po lesie i pytać wszystkie ptaki, czy aby nie zgubiły jajeczka. Ale we wszystkich gniazdach stan jajek się zgadzał. Więc Tymoteusz postanowił wysiedzieć jajko sam. To z kolei strasznie nie spodobało się jego ojcu, panu niedźwiedziowi Stefanowi. Tak się zezłościł na swojego synka, że nie zauważył, na czym w tej swojej złości siada. Był tak wściekły na pomysł Tymoteusza z tym wysiadywaniem, że zapomniał o Bożym świecie. Zmęczony swoim krzykiem, cały w nerwach, przysiadł na chwilę, zupełnie przypadkowo, na koszyku z jajkiem. I w tym momencie, kiedy na koszyku siedział, skorupki jajka pękły i oczom obu misiów ukazał się pisklaczek. Był tak sympatyczny, że pan Stefan zakochał się w nim od pierwszego wejrzenia i nazwał ptaszka misiółeczką. Historia skończyła się dobrze, ale była nie jedyną historią opisaną w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści. Na kolejnej stronie rozpoczynała się druga opowieść, ale druga raptem się urywała. Urywała w miejscu, gdzie miś Tymoteusz może sobie bez mojej pomocy nie poradzić. Tak. Opowieść druga również z jajkiem jest związana. Tym razem tata Tymoteusza, niedźwiedź Stefan, wysłał go po jedno jajko do sklepu. Sklepu, który prowadziła pani Kura. Zamarzyła mu się na kolację jajecznica z 5 jaj i jednego jajka mu brakowało. Droga do sklepu była prosta, ale jednej rzeczy nasz bohater, miś Tymoteusz, przewidzieć nie mógł. Spotkał pieska, z którym od razu się zaprzyjaźnił, z wzajemnością zresztą. Postanowił go

zatrzymać i opiekować się nim. Wiedział, że jego tata miś Stefan piesków nie lubi, bo dokuczyły mu kiedyś w młodości, ale wracał do domu pełen nadziei, że uda mu się tatę przekonać. Okazało się to trudniejsze niż myślał. I w tym momencie niczego więcej z kartek mojej księgi dowiedzieć się nie można, bo ich po prostu nie ma, są wyrwane. Na szczęście wiem, jak popchnąć akcję do przodu, tak, żeby zakończenie było po myśli Tymoteusza. Poproszę magiczną pozytywkę, by zmieniła mnie w lisa. Lisa złodziejaszka. A dlaczego o to poproszę? O tym dowiecie się, gdy z bajki o misiu Tymoteuszu powrócę. Poczekajcie na mnie. Mam nadzieję szybko się uwinąć. O, pozytywka przygotowana. Kluczyk w łapę i do dzieła!

Uff! I trochę mi wstyd za to, jak się tam zachowywałem, no ale zakończenie bajki jest takie, jakie być powinno. Piesek, wyobraźcie sobie, zamieszkał razem z misiami. Nawet niedźwiedź Stefan go bardzo polubił. Haha, a miał za co? I to nieskromnie mówiąc moja zasługa. A co takiego zrobiłem? Uważajcie. W nocy, gdy misie sobie smacznie spały, odwiedziłem ich domek i zrobiłem dokładnie to, co lis złodziejaszek, w którego zostałem przemieniony, zrobić powinien. Złodziejaszki, jak wiadomo, przywłaszczają sobie rzeczy, które do nich nie należą. A ja wiedziałem dokładnie, że w tej bajce taką pracę wykonać powinienem. Dlatego prosiłem pozytywkę o przemienienie mnie w lisa, bo lis okradł misie. Ale to z kolei uruchomiło pieska. To było bardzo ważne. Pieska, który spał sobie w pobliskich krzakach. Pies wyczuł mnie, czyli lisa, zorientował się, że chce pozbawić pana Stefana i Tymoteusza ich ulubionych rzeczy, że chce ich okraść i gdy tylko napełniłem moją walizkę łupami z domu niedźwiadków i zacząłem się oddalać, piesek ruszył za mną z pościgiem. Dogonił mnie bardzo szybko, a ja szybko, by nie narażać się na atak ze strony jego zębów, walizkę mu oddałem. Przestał zwracać na mnie uwagę i od razu pędem ruszył w kierunku domu niedźwiadków. Odczekałem chwilkę, postałem i ruszyłem za nim. Chciałem zobaczyć, jak zachowa się niedźwiedź Stefan, tata Tymoteusza, gdy zobaczy pieska, który przynosi mu skradzione przeze mnie rzeczy. Chcę też dodać, że za stratę swoich spodni, koszuli, butów i słoika miodu pan Stefan obwiniał pieska, gdyż słyszał jego szczekanie, gdy zbudził się i zobaczył, że zniknęły jego rzeczy. A tak naprawdę piesek szczekał, bo gonił za mną, czyli za lisem, złodziejaszkiem. Gdy przybyłem na miejsce, tata Tymoteusz tulił i głaskał pieska. Uśmiechał się i ciągle powtarzał, że wszystko się znalazło, że jest szczęśliwy. Obiecał też Tymoteuszowi, że piesek znajdzie w ich domu swoje miejsce na stałe. Wyznaczył mu sypialnię pod swoim łóżkiem, a Siusiu kazał robić do skrzyneczki w ogrodzie. Widziałem też szczęście w oczach Tymoteusza. Znalazł prawdziwego przyjaciela i towarzysza zabaw. To było bardzo ważne dla małego misia, który mieszkając gdzieś w środku lasu, nie mógł liczyć na zbyt wielu znajomych czy kolegów. A teraz już nie jest sam. Ma z kim spacerować, ma się z kim bawić i ma też kogoś, na kim może polegać. Cieszę się, że to ja przyczyniłem się do pomyślnego zakończenia tej historii, choć wystąpiłem w niej jako ktoś, kto na pochwałę zasłużyć nie powinien. Kraść to coś bardzo nieładnego i godnego potępienia. Ale jeżeli ma to pomóc w zbudowaniu przyjaźni, to nie wstydzę się, kim byłem w tej bajce.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskie

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

0: chodź do łóżka, bo pora spać. Chodź do łóżka, bo pora spać.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

rodzinne.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
5: Damian Sikorski, witam. Zapraszam na kolejny odcinek. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dziś moim i waszym gościem jest Natalia Grosiak. Dzień dobry.
6: Jestem muzyczką, jestem rodzicką.
5: No, wiesz, co mi się dziś przypomniało przed rozmową? 40-latek i kobieta pracująca.
6: Tak.
5: Natalia, bo ty... Tak, piszesz album nowy, albo już jesteś na końcówce nowego albumu Micro Music. Solowa płyta. Mhm. Jesteś rodzicem. Angażujesz się w różne społeczne też sytuacje, a także masz projekt Panda i Banda.
6: O.
5: 24 godziny to jest niemożliwe. Twoja doba musi być jakaś bogatsza.
6: Wiesz co, po prostu łatwo mi to przychodzi.
5: Albo jesteś dobrze zorganizowaną kobietą.
6: Jestem dobrze zorganizowana, a jeszcze kolejna sprawa, mam ludzi do pomocy w tym momencie, czyli menedżerkę Adę Rosińską. No i wiesz co, jakoś to wszystko dobrze jest poukładane.
5: Chociaż wiesz, co mi utkwiło w głowie, bo gdy ukazywał się album Micro Music z górnej półki, to pamiętam, że byłaś po prostu mróweczką, która biegała cały czas przy tym albumie i pamiętam te zdjęcia z twojego domu, gdzie te płyty, książki, to wszystko leżało u ciebie.
6: I tak nadal jest. Rzeczywiście w moim domu jest magazyn, bo dla tych, co nie wiedzą, to jestem, stworzyłam wydawnictwo i management, nazywa się to mikromanagement, więc wszystko jest pod moją banderą, też pod moją działalnością gospodarczą. W tym mam też Adę Rosińską teraz, która przyjmuje bardzo dużo obowiązków, super odciąża i rzeczywiście dzięki temu mogę się skupić na pracy kreatywnej. I dlatego jak słyszysz, że jest jeden, drugi, trzeci projekt, to tak naprawdę już tyle nie pracuję co kiedyś. Przede wszystkim mogę się zająć twórczością.
5: I twórczością to na bogato, bo gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, mówiłaś mi też o takim wypaleniu trochę zawodowym, że było wypalenie, a nagle

0: pisarz i to
1: z podwójną siłą.
0: Podwójną, a nawet potrójną, bo nie zapomnijmy o projekcie Panda i Banda.
1: Rzeczywiście to wypalenie było i ono trwało tak mniej więcej 2 lata. To znaczy trwało. Ja zauważyłam u siebie to wypalenie zawodowe i postanowiłam po rozmowie z Dawidem Korbaczyńskim, że robimy taką pozorną przerwę z Micromusic, czyli nie nagrywamy żadnej nowej płyty. Ja nie napisałam żadnej piosenki przez 2 lata wtedy. I podjęliśmy taką decyzję, że czekamy na to, co się wydarzy. Że być może będzie trzeba zamknąć ten zespół, a być może wrócę i będzie wszystko dobrze. I rzeczywiście w 2023 roku, mimo że przeżywam jeszcze bardzo duży kryzys psychiczny, to jednak wróciła do mnie ta siła. Siła muzyczna. We mnie było bardzo dużo już piosenek. I rzeczywiście w tym najgorszym kryzysie psychicznym ja zaczęłam pisać piosenki.
0: Ale to był ten moment, gdy sięgnęłaś po gitarę i zaczęłaś pisać Damiana na przykład, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że w swoim domowym home recording, w domu po prostu sięgnęłaś po gitarę i stwierdziłaś, że sama nagrasz.
1: Tak, wiesz co, to był początek wychodzenia z tego wypalenia.
0: Czyli wewnętrzną autoterapię przeszłaś.
1: Tak, wszystko przeszłam. Przeszłam naprawdę wiele etapów, różnych faz i różnych takich naturalnych też rzeczy, które się dzieją w człowieku, który po prostu się przepalił, przepracował i potrzebował po prostu odpoczynku. I rzeczywiście po tej długiej przerwie sięgnęłam za gitarę, ukulele, gitarę. Rzeczywiście tych instrumentów też nie dotykałam przez dłuższy czas. I zaczęłam po prostu pisać piosenki. I powstało kilka tych piosenek. One dla Micromusic nie były za bardzo, nie nadawały się dla Micromusic, wtedy tak uważałam. I zrobiłam sobie taki eksperyment. Zmiksowałam 2 z tych piosenek, które powstały i je sobie wydałam, wiesz...
0: Od tak. Po prostu.
1: To był właśnie Damian. I chyba Będę Święta. Będę Święta, tak. Tak. I okazało się, że ludzie słuchają. Nawet takich, wiesz, takich prostych rzeczy z samą gitarą.
0: No a może brakuje nam też takich prostych rzeczy? Może jesteśmy za bardzo przebodźcowani? A może nawet na pewno jesteśmy za bardzo przebodźcowani?
1: Piosenki w czystej formie, bez żadnych wielkich produkcji. No i później na swojej drodze poznałam Lesmana i wiedziałam, że z nim chcę dalej kontynuować tę pracę.
0: Najpierw chyba gościnnie pojawiłaś się w jego kompozycji.
1: Tak się to właśnie zaczęło, tak się właśnie poznaliśmy, że Lesman, on też dopiero co wychodził na zewnątrz, bo do tej pory pisał do szuflady i przede wszystkim uczył na Akademii Muzycznej w Katowicach gry na gitarze klasycznej. No i dostał chyba jakieś stypendium takie muzyczne i dzięki temu zaczął nagrywać swój materiał i się zgłosił do mnie. Ja usłyszałam piosenkę, jak się ta piosenka nazywała? To nie jestem ja. No i się zachwyciłam się tym utworem, tą aranżacją. Właśnie w Polsce nikt tak nie produkuje.
0: Przypomniałaś mi, on uczestniczył w jednym takim projekcie, który organizowała Fabryka Norblina.
1: To właśnie było to, tak. To stypendium. No i później miałam okazję z nim nagrać jedną piosenkę, taką jeszcze niezobowiązującą, ale już potem wiedziałam, że znalazłam człowieka, z którym mogę kontynuować właśnie taką tą inną ścieżkę muzyczną. Bo z Micromusic czuję się bezpiecznie. Mamy opracowany swój system pracy. W ogóle, wiesz, Micromusic to jest, wiesz, takie piękne brzmienie, też super produkcje, ale zupełnie to jest inna bajka.
0: Zdecydowanie tak. I też inna ekipa pracuje w Micromusic i ludzie, z którymi tworzysz od lat. No jak gdy myślę sobie o Micromusic, to dla mnie to jest taki znak jakości. Że zawsze, gdy coś się ukazuje, to ja wiem, że będzie dobre, więc nawet managementu nigdy nie pytam. Najpierw wyślijcie, posłucham i zastanowię się, czy możemy rozmawiać, tylko biorę w ciemno.
1: I to jest bardzo miłe.
0: I to jest cudowne. Ale Micromusic, twoja solowa twórczość, projekt Panda i Banda, myślę, że nie tylko kierowany do tych najmłodszych, ale również do tych starszych, do rodziców. A nawet nie trzeba być rodzicą, żeby posłuchać tych kompozycji i trochę wejść do zupełnie

0: zupełnie innego świata. Tylko zastanawia mnie, dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej, gdy miałaś młodsze córki?
1: Ja tę płytę z moimi dziećmi stworzyłam, wiesz? I też wymyślałyśmy tematy piosenek. Niektóre piosenki wymyślałyśmy razem. Są piosenki, do których słowa, na przykład refrenu i linię melodyczną wymyśliła moja

0: Tak, w ogóle wiesz, no, moja młodsza córka Wanda jest ogromnie muzykalna. Ona po prostu śpiewa, szybciej nauczyła się śpiewać niż mówić. I tą muzykalność, wiesz, wyssała z moim mlekiem. Natomiast starsza córka jest dosyć introwertyczna i ma też tą muzykalność, ale taką bardziej stonowaną. I ona mnie ogromnie zaskoczyła. Po prostu wymyślała te linie melodyczne, wymyślała też słowa. Okazało się, że bardzo chętnie stoi za mikrofonem i śpiewa. No i ślicznie śpiewa.
1: Więc, niedaleko pada jabłko od jabłoni.
0: Więc powiem ci, że to było dla mnie ogromne odkrycie, że myślałam, że Wandzia zdominuje tutaj, wiesz. A Wandzia tak naprawdę, no, miała 6 lat, jak nagrywała niektóre piosenki i po jednym take'u już tam, już nie chciała, już jej się nudziło i było bardzo trudno złapać te take'i od niej. A Kaja właśnie siedziała, nagrywała i miała w sobie taką determinację, żeby to nagrać, więc odkryłam, wiesz, taką inną stronę mojego starszego dziecka.
1: Zastanawiałem się nad tym, czy córki pójdą w ślady mamy, ale czy pójdą w ślady mamy, bo zostaną prawniczkami.
0: Oby nie.
1: Zostaną właśnie wokalistkami, muzykami, po prostu pójdą w stronę artystyczną. Tak zastanawiałem się też przed narodzinami mojego syna, kiedy przychodzi taki moment, że zauważamy tę krew płynącą w żyłach po rodzicach, ale czy idzie też w inną stronę. Ale szybko się przekonałem, że jednak to przebywanie razem, obserwacja dziecka, jaki jest rodzic i co on robi, to szybko chce iść w ślady rodzica.
0: Tak, tak na początku jest, że rzeczywiście no, dziecko utożsamia się z rodzicem i jest tak jakby częścią rodzica, prawda? Później się odłącza i szuka samego siebie, swojego własnego głosu i swoich własnych przekonań. Ja widzę to po mojej 11-latce, która właśnie weszła w okres dojrzewania dosyć szybko i widzę już tą negację rodziców, zamykanie się w pokoju i tak naprawdę no, widzę, jak ta pępowina powoli się tutaj, może nie ucina, ale już tak, wiesz, naciąga. Więc jest to nieuniknione. Na szczęście się przygotowałam na to, poczytałam na ten temat, wiem, że tak ma być i to jest jak najbardziej dobrze.
1: No tak, ja też sięgam po literaturę i już tęsknię za tymi czasami, gdy ten maluch przychodził się po prostu od tak poprzytulać. A dzisiaj już powoli stwierdza, że nie, że już przytulanie nie jest takie fajne, a ja jednak jako rodzic tęsknię za tą bliskością. Mhm. I gdy mówisz, że twoja córka ma już 11 lat, to już jest zupełnie inny etap dla ciebie i dla niej.
0: Tak, zaczął się naprawdę kolejny etap i to, co mi wszyscy mówili, i to potwierdzam, że to nastąpiło bardzo szybko.
1: A pamiętasz jeszcze te czasy, gdy były malutkie, wyjeżdżałaś z Micromusic w trasy koncertowe i czasem trzeba było zabrać dzieci?
0: Pamiętam, oczywiście. Czasami w wakacje też je biorę na koncerty, ale to już jest zupełnie inna bajka niż kiedyś. No, ale pamiętam ten szalony czas, kiedy jeździłam, wiesz, no tak naprawdę z 6-miesięcznym maluchem na koncert. I miałam bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o działalność Micromusic. Powiem ci, że gdybym miała to powtórzyć, to bym się więcej na to nie zdecydowała.
1: Ale wtedy też jeździła osoba towarzysząca, która ci pomagała? Nie. Czy wszystko było na twojej głowie?
0: Nie. Z Kają to było tak, że jechaliśmy busem, tak, na koncert. Kaja zajmowała ze swoim fotelikiem ostatnie 9. miejsce w busie. I system wyglądał w ten sposób, że no, Kaja była bardzo dużo chustowana, więc w tej chuście dużo siedziała. Mhm. Wyjmowało się ją z tej chusty na czas próby, a przed koncertem wiązałam ją w chuście naszemu kierowcy Krystianowi. I on po prostu przez cały koncert z nią chodził, ją hustował, bo warunki, kiedy my z Micromusic wydaliśmy płytę Piękny Koniec, były naprawdę różne. Pamiętam taką sytuację, kiedy graliśmy w Świeciu, wtedy ja byłam jeszcze menadżerką Micromusic i pisałam do organizatora, że przyjeżdżamy z małym dzieckiem i że potrzebujemy suchego, ciepłego, cichego miejsca, gdzie to dziecko będzie przebywać w czasie koncertu. Koncert był na zamku zimnym. Jeszcze pamiętam, że zespół przed nami, który miał grać 40

0: 35 minut, zagrał chyba z półtora godziny, więc myśmy czekali w zimnym, głośnym pomieszczeniu i pamiętam, że ja nawet nie miałam gdzie przewinąć tego dziecka i nakarmić i była do tego zamku doklejona taka drewniana budka, gdzie pani sprzedawała bilety i tam była farelka, więc pod ladą, gdzie była ta farelka, na wysokości, wiesz, nóg tej pani, ja siedziałam pod tą ladą i karmiłam dziecko piersią. I ją przewijałam.
1: I jeszcze musiałaś wyjść na scenę i zaśpiewać.
0: Tak, i później się okazało, że no nie ma warunków, żeby to dziecko, wiesz, ten koncert przeżyło, więc pamiętam, że Krystian na odpalonym silniku w busie po prostu siedział w busie z Kają w chuście i czekał, aż skończymy grać koncert. Do tej pory nie mogę wybaczyć temu kolesiowi, który organizował ten koncert, że tak nas urządził.
1: Ale drodzy państwo, zobaczcie, na scenie widzimy Micromusic, te osoby, które znamy, ale jak ważne są te osoby, które tworzą zespół, ale ich nie widać na scenie.
0: Dokładnie, Krystian. Krystian odchował Kaję i Wandę. No, czasami musiał w hotelu bujać Kaję, na przykład przez godzinę ona płakała. Więc na przykład pamiętam w Toruniu graliśmy koncert, I się kłaniamy i ludzie chcą bisa, a tutaj ktoś krzyczy, Kaja strasznie płacze, trzeba do hotelu, więc ja przepraszam ludzi, że już nie będzie bisu i biegnę do tego hotelu nakarmić to dziecko. Więc to tych historii naprawdę a propos tego jeżdżenia z małymi dziećmi jest multum.
1: Ale czy dzisiaj są ziemalami?
0: Kto?
1: Krystian i twoja córka?
0: Krystian już nie jest naszym kierowcą, ale czasami jak się z nim jeszcze słyszę albo widzę i widzi te dzieci, to wiesz, to jest taka łezka wokół, prawda?
1: Oprócz ciebie chyba nikt tak dobrze nie zna twojej twórczości, na pewno demówek, szkicowania utworów, jak twoje córki.
0: Tak, moje córki są pierwszymi recenzentami piosenek, one jako pierwsze zawsze słyszą te piosenki. I rzeczywiście, jak ci się podoba? Spoko. Bez entuzjazmu. Ale widzę po Wandzie na przykład, że puszczam jej piosenkę i ona sobie później ją nuci. Mm-hmm. To znaczy, że może być dobry odbiór tej piosenki.
1: No, szczerość dziecka jest, tak, jest niesamowita. Nie. Ja z moim młodym poszedłem na jeden z festiwali. Poszliśmy na backstage, żeby też poznał kolegów muzyków, których sobie słucha na co dzień. Myślę, że nikt tak nie zdarł płyty Złoto Mroza jak mój syn. Ale po czym bezwzględnie i szczerze, gdy Łukasz zapytał, co tam, Antek, przyszedłeś na wujka koncert, lubisz moje piosenki? I powiedział, nie, taty lubię.
0: Więc, tak to jest.
1: Myślę, że inna osoba dorosła, świadoma.
0: Wiesz co,
1: my gramy
0: koncerty, to mamy takie mikrofony ambientowe skierowane w stronę publiczności, żeby właśnie w uchu, żebyśmy nie mieli takiego studia, suchego dźwięku, żeby słyszeć publiczność. No i zdarzały się takie koncerty, że pod tym ambientem stały dzieci. I słyszałam, mamo, nudzi mi się, kiedy idziemy do domu. Albo, mamo, siku. I robiliśmy korytarz życia, prawda, w czasie koncertu, że to dziecko poszło do ubikacji. No, takie, no, dzieci są szczere.
1: To ostatnio byłem właśnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na koncercie Orkiestry Polskiego Radia w ramach koncertu Piegowatych, koncert dedykowany dzieciom. No i mój syn też musiał głośno wypalić, jako chyba jedyne dziecko. Głodny jestem. Czy tu jest żabka? I ten uśmiech na twarzy dyrygenta i nie
0: Ale
1: tylko.
0: Ale z drugiej strony super, że te dzieci chodzą na te koncerty, wiesz?
1: O, i tak.
0: Nawet jak są głodne, im się już w końcu zaczyna nudzić. Kiedyś zainwestowałam, bo wiesz co, bo Wandzia chodzi na wiolonczelę i nauczyciel powiedział, że warto, żeby Wandzia poszła na jakiś koncert, tam gdzie jest w NFM-ie, że będzie jakiś wspaniały wiolonczelista, koncert Dworzaka na wiolonczelę, więc ja mówię, kurde, Wanda musi pójść na ten koncert. Ale ja akurat jechałam na koncert, więc do mojej siostry pisze, Karolina, pójdziesz na koncert z Kają, jeszcze z Wandą i jeszcze Kają, i jeszcze Wiktor stwierdził jej narzeczony, że pójdą. Zainwestowałam kupę kasy w ten koncert i się pytam później, jak było. Karolina mówi tak, Wanda usnęła po 5 minutach, Kaja powiedziała, że jest nudno i po przerwie wyszliśmy. Więc troszeczkę przewartościowałam te koncerty, że jednak muszą być bardziej przystępne dla dzieci.

0: Nie wiem jak ty, ja mam takie podejście, że bardzo bym chciał, żeby mój syn poszedł do szkoły muzycznej, żeby w ogóle miał coś wspólnego z muzyką. Mhm. Niekoniecznie musi zostać muzykiem. Nie mam takich ambicji, że ma iść koniecznie w ślady swojego taty czy też mamy, ale chciałbym, żeby uczestniczył, żeby karmił się muzyką, żeby był w tym środowisku muzycznym, bo to niezwykle uwrażliwia i mam codziennie tego dowody, bo jednak chłonie tę muzykę i lubi rozmawiać o muzyce, mówi zupełnie innym językiem też niż jego rówieśnicy. To niezwykle mi imponuje. Coś, z czego nie zdawałem sobie wcześniej sprawy.
1: No, to jest bardzo ważne. Wiesz, no, u nas w domu po prostu muzyka jest w tle cały czas. Układamy z moim mężem, każdy ma jakąś swoją playlistę i te dzieci po prostu chcąc, nie chcąc, po prostu są... Przesiąka ta muzyka, wiesz?
0: A dzieci nie... pewnie już mają swoje playlisty.
1: Mają swoje playlisty, mam program rodzinny.
0: Okay.
1: Na pewnej platformie cyfrowej. I oprócz tego, że słuchają oczywiście, wiesz, Sanach, Podsiadło, mhm. Olivia Rodrigo i tam Billie Eilish, to widzę, że na te playlisty wklejają też te piosenki, których my słuchamy.
0: Wspaniale.
1: Więc to jest nie tylko to, co tam w szkole lata. Bardzo mała żaba, coś tam za kebaba. Wiesz, to cały czas te dzieci mielą takie utwory, ale widzę,
0: nie znam tego akurat.
1: Poznasz
0: to
1: pewnie.
0: Wszystko przede mną.
1: To widzę, że rzeczywiście te dzieciaki moje słuchają muzyki, naprawdę fajnej muzyki.
0: Mhm. A chodzą dziewczyny do szkoły muzycznej?
1: Tylko Wanda. Mhm. Kaja nie chciała. A Wandzia po obejrzeniu sezonu pierwszego Wednesday stwierdziła, że chce grać na wiolonczeli.
0: Widzisz. Czyli obejrzała serial.
1: Tak. Czyli... Razem ze mną. On jest dosyć straszny, ale wiesz, ale obejrzałyśmy go razem. Później obejrzała sobie go jeszcze raz tam z 10 razy i się oswoiła z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami. No i tam jest taki fragment, że Wednesday gra na wiolonczeli, zresztą bardzo pięknie. No i Wandzia stwierdziła, że wiolonczela. Ale była sprytna, bo poszłyśmy do szkoły muzycznej na egzamin. No i taki dosyć taki surowy profesor się pyta, a dlaczego wiolonczela? Ja sobie tak myślę, zaraz wiesz, wyjdzie z tą Wednesday, a Wanda tak. Ponieważ lubię niskie dźwięki. To pan od kontrabasu, to może do mnie.
0: Pięknie. Chociaż nie wiem, czy w tym wieku już można grać na kontrabasie.
1: Wiesz co, myśmy się nawet starały później dostać do klasy kontrabasu, ale Wandzia ostatecznie została przyjęta na wiolonczelę. No już w sumie nie żałuję, bo ciężka jest to wiolonczela, a kontrabas to zupełnie byłby już strasznie ciężki, wielki.
0: Czy wiolonczela na takim wczesnym etapie jest narzędziem zbrodni w rękach dziecka jak skrzypce?
1: Tak. Mhm. Popuszczę ci. O, mogę tutaj nawet zaprezentować.
0: Z przyjemnością, ale macie sąsiadów, którzy...
1: Nie, na szczęście nie.
0: Ostry mi opowiadał, że gdy mieszkał w bloku w Łodzi, a jest wykształconym skrzypkiem. Mm-hmm. Pewnie wiedziałaś o tym.
1: Wiem.
0: Tak.
1: To są legendy o tym.
0: Sąsiedzi przychodzili i chcieli przekupić rodziców, żeby nie grał na skrzypcach.
1: Okej. Okay.
0: Normalnie przychodzili z pieniążkami i może jednak by nie grał na tych skrzypcach. I sam przyznał się w książce Brzydki, zły i szczery, że skrzypce to jest jednak narzędzie zbrodni w rękach dziecka.
1: Proszę Państwa, puszczę Wam

0: To jest właśnie próbka wiolonczeli. Ale są też ładne
1: codziennie
0: fragmenty.
1: Codziennie w domu tak gra?
0: No, staram się codziennie, chociaż
1: dobrze,
0: te 10
1: trzeba
0: minut.
1: Trzeba ćwiczyć.
0: No.
1: 10 minut.
0: To była, ja to próbkę nagrałam, ponieważ ona jest śmieszna, ale są też ładne momenty, więc nie wystawiałabym takiej wizytówki jednak wiolonczeli.
1: Ja trzymam kciuki, oczywiście życzę powodzenia, bo to przepiękny instrument i myślę,
0: ja sobie
1: że...
0: też na nim gram. Co?
1: O, pięknie.
0: Nawet przy okazji wiesz, że trzeba ćwiczyć z dzieckiem, też musiałam się trochę nauczyć grać, żeby jej coś tam pokazać, a że ja jestem po skrzypcach, więc wiem, jak się trzyma smyczek i jak tam naciskać struny, więc sobie też trochę pograłam na tym wiolonczeli. Co prawda Wandzia już gra lepiej ode mnie, ale fajny instrument i można sobie na nim też grać jak na gitarze.
1: No, cudownie. Ja kiedyś myślałem, że... Znaczy już wiem, że dzisiaj, że to jest nieprawda, że jak się jest basistą, to granie jak na

0: Na kontrabasie to będzie pikuś, ale to dwa zupełnie inne instrumenty. Inaczej aparat się ustawia lewej dłoni.
1: Struny są to są kwitkami, a tu już kwartami ułożone, prawda?
0: No tak, to prawda. Ale może kiedyś na jednej scenie wystąpicie, może...
1: Już raz wystąpiłyśmy, wyobraź sobie, że brałam udział...
0: Ale z Micro Music, czy nie?
1: Nie. Brałam udział w takim koncercie z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I Wanda wtedy śpiewała razem w takiej szkole muzykalowej. I dzieci z tej szkoły mogły śpiewać w chórze na scenie. W hali stulecia we Wrocławiu, a ja zostałam jako gość zaproszona, żeby śpiewać też jedną piosenkę. I Wandzia śpiewała w chórze, a ja byłam solistką. I było to niesamowicie wzruszające.
0: Ale emocje musiały w tobie grać.
1: No, bo niesamowite to było. I tam widzieć ją tam na scenie, jak się tak kręci, wiesz, wszystkie dzieci w białych strojach, na bosaka. I wiesz, ja nie mogłam się skupić na tym śpiewaniu, tylko widziałam tą moją małą, wiesz, kruszynę na scenie.
0: Czy twoje córki są również bohaterkami twoich piosenek?
1: Wyobraź sobie, że zaraz wyjdzie singiel, który się nazywa Czułość. I jest to... właśnie o mojej córce, jednej i drugiej, ale z osobna. Jest to właśnie piosenka o tym, że gdy pojawia się istota, to pojawia się też strach o nią i ten strach już zostaje z nami, ale z drugiej strony przyjście tej nowej istoty na świat na nowo nas definiuje. I w refrenie śpiewam, że kiedyś dorośniesz i będę musiała cię wypuścić z domu.
0: Tak ja wzruszyłem się na tej piosence, bo miałem przyjemność ją usłyszeć.
1: A, słyszałeś już.
0: Tak, twój management, nie wiem, czy o tym wiecie, ale zrobił kiedyś taki, całkiem niedawno taki zabieg, że wysłał trzy kompozycje z pytaniem, który numer byś wskazał na kolejny singiel Micro Music.
1: Co wskazałeś?
0: Więc słyszałem tę kompozycję, się wzruszyłem przy tej kompozycji, oczywiście, że ją również, nawet mam kolejność wypisaną, później ci pokażę, które utwory wskazałem. Wzruszyłem się na tym utworze, bo będąc rodzicem, codziennie myślę bardzo do przodu, jakie będzie życie mojego syna, jaki świat go czeka, jaka przyszłość go czeka. Czasem aż za bardzo galopuję w tych myślach. Uważam, że momentami staje się to aż niebezpieczne.
1: Wiesz, kiedyś napisałam utwór, który się nazywa Kostucha. On jest na płycie Matka i Żony. I tam śpiewam, że przytargałam cię na ten świat, a ty sobie tam spałaś gdzieś tam w innym świecie tak spokojnie. A to jest taki straszny świat, prawda?
0: Tak.
1: Bo oczywiście budujemy taką bańkę bezpieczeństwa wokół swojego dziecka, ale z drugiej strony wokół nas szaleją wojny, no, dzieją się straszne rzeczy, a poza tym nasze pokolenie i pokolenie naszych rodziców i tam wstecz zostawiają taki syf po sobie na tej planecie. To globalne ocieplenie, które wszyscy politycy wypierają, jest już faktem i rzeczywiście to zostawiamy naszym dzieciom po sobie.
0: O tych rzeczach też myślę, ale też tak na bieżąco sprawa, która całkiem niedawno się wydarzyła, dotycząca sztucznej inteligencji, wygenerowania sztucznego człowieka, który może poprowadzić audycję i w ogóle widząc zdjęcie tak idealnych postaci, które wygenerowała sztuczna inteligencja, pomyślałem sobie, dlaczego coś takiego pokazujemy, bo przecież młodzież też się prześciga na to, kto jest ładniejszy, kto jak wygląda, w jakich ubraniach chodzi. I to pokazywanie swojego życia tak idealnego w mediach społecznościowych, które tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. I nagle jak dostajemy medialnie postać, nazwijmy to idealną, to przecież też prowadzi do niebezpieczeństwa pewnego.
1: No tak, to jest bardzo szeroki temat.
0: Bardzo. Na zupełnie inny podcast.
1: Na inny podcast, ale myślę też, że nasze dzieci, bo my jesteśmy tacy zachłyśnięci tym Instagramem, a nasze dzieci już wyrastają w tym jako czymś naturalnym, czymś, co jest. I ja widzę, że one tego tak nie biorą. Jako
0: czyli
1: pewnik.
0: My jesteśmy bardziej przerażeni.
1: My jesteśmy bardziej przerażeni, dokładnie. A nasze dzieci po prostu sobie z tym będą już radzić. Będzie to dla nich, jest już dla nich naturalne i widzą, że to jest ogromna ściema.

0: Dobrze, że mi to powiedziałaś, wiesz? I ta ściema niech zostanie w mojej głowie. Ale na moment wrócę do Pandy i Bandy.
1: Dobrze.
0: Na jakim etapie jest ten projekt? On prowadzi do jakiegoś finału? Będziesz chciała z tego wydać album, czy też serwujesz singielki w momencie, kiedy masz na to czas?
1: Album już został nagrany. Ja go oddałam już w ręce wytwórni. I wytwórnia teraz decyduje, jak tam wydaje single. I teraz będzie kolejna piosenka już niedługo i mam nadzieję, że w koniec końców to będzie cały album wydany.
0: Ale też wersja live później będzie?
1: Zastanawiam się, czy jak to ugryźć. Myślę, że tak, że jak już wyjdzie płyta, będzie czas coś pokombinować z wersją live na pewno.
0: Czyli już wiemy, że wtedy z córkami na scenie wystąpisz.
1: Właśnie nie chciałabym angażować w to córek, tak? Chciałabym
0: no chyba, że bardzo będą chciały. No bo jednak są też tutaj w tych numerach.
1: Są w tych numerach, natomiast myślę, że chciałabym im zostawić dzieciństwo takie, jakie jest i nie targać ich po salach koncertowych. Myślę, że jeżeli któraś z nich będzie chciała być artystką, to na pewno, jak będzie już na tyle dorosła i świadoma, to podejmie taką decyzję. A teraz zostawię im dzieciństwo takie, jakie jest, żeby normalnie sobie rosły, nie jeździły na koncerty.
0: I bardzo dobrze. Historia muzyki światowej nam pokazuje, że to nie były dobre zabiegi, gdy rodzic zmuszał do czegoś, gdy to rodzic planował całą karierę
1: tak,
0: artysty.
1: Tak, ale też jest, wiesz, dezorganizowanie tej rutyny, która jest potrzebna jednemu dziecku, żeby codziennie wstać w swoim łóżku, prawda, pójść do szkoły, do swoich kolegów i koleżanek, mieć swoje relacje. To wszystko byłoby zaburzone przez jakieś tam trasy koncertowe. Poza tym dziecko też chce mieć weekend dla siebie, pójść na jakieś zajęcia, pobawić się na podwórku. Tak, myślę, że trzeba tak jakby dawać dzieciom możliwość przeżycia takiego normalnego, spokojnego dzieciństwa.
0: Dzisiaj można mówić, że bycie muzykiem i rodzicem to logistyczne wyzwanie? Czy...
1: Oczywiście, ogromne. Teraz już coraz mniejsze, ponieważ no, moje dzieci są już duże, ale rzeczywiście jak już nie brałam dzieci na koncerty, a miały po roku, czy tam 2-3 latka, no to pracował dla mnie sztab osób, prawda? To była opiekunka, czasami 8 godzin, czasami do nocy, to była teściowa, to byli przyjaciele, mąż też oczywiście w to był zaangażowany i zawsze dbałam, żeby te dzieci były zawsze zaopiekowane przez najlepszych ludzi. Też były takie sytuacje, jak na przykład Dzień Matki, ja gram koncert. Koncert, prawda? Po ostatnim dniu matki, tam gdzieś tam w przedszkolu zawsze zaznaczałam w kalendarzu, że mnie nie ma, żeby nie było koncertów w tym dniu. Ponieważ rzeczywiście wysyłałam na Dzień Matki najlepszą moją przyjaciółkę, która była ulubioną ciocią, babcię i ojca. I Kaja zamiast tej mamy miała tą trójkę swoich najbliższych osób, ale mimo wszystko nie było mamy, prawda? Więc i to bardzo przeżywała.
0: Miałem raz tylko taką sytuację, że ale wszystko przede mną, bo ja mam 4-latka, że też nie pojawiłem się na jednej ważnej dla niego uroczystości, która się odbywała w przedszkolu. I widziałem to, ile emocji go kosztowało, ile jego to po prostu kosztowało, że rozmawialiśmy
1: o tym. Do innych dzieci przyszli rodzice, prawda? To jest, myślę, że bardzo trudny moment dla dziecka. Ciekawe, czy moje dzieci będą to później przerabiać na jakiejś psychoterapii, no bo jednak bardzo dużo mnie nie było do 19 roku. Myśmy grali z Micromusic i jeszcze jakieś tam solowe rzeczy, około 100 koncertów rocznie. Jest bardzo dużo.
0: Tak, bo w zasadzie, gdy zadebiutowaliście, to od razu polecieliście wysoko i w sumie nie mieliście takich upadków.
1: Tak, od 13 do 19 roku to było jakieś przegięcie, prawda? I ja w tym momencie zostałam mamą, a 3 lata później zostałam znowu mamą, więc to były takie 6-7 lat totalnego po prostu niesamowitego i jeszcze do tego dzieci, logistyka, a jak już jestem w domu, to jestem tą mamą tak na 100%, więc tak sobie myślę o tej przeszłości, sobie tak myślę, Boże, jak ja to ogarnęłam.
0: Ale cały czas musisz ogarniać.
1: Ale teraz już jest inaczej.
0: Już jest inaczej. Dziewczyny są starsze.
1: Ja też tyle nie pracuję, co kiedyś, no.
0: Natalia Grosiak, pięknie dziękuję ci, Natalio, za to spotkanie. Tak dobrze się rozmawia i tyle tematów można dookoła poruszać. Czekam na twój solowy album. Chcę poznać te wszystkie historie. Te twoje nowe piosenki, produkcje Lesmana, ale również na album Micromusic, no i na Pandę i Bandę. Czy ekipa z Micromusic

0: też przyczyniła się do tego, że Panda i Banda powstała?
1: Tak, w jednej piosence nazywa się Pieskie granie.
0: Dawid Korbaczyński?
1: Dawid Korbaczyński gra, no i tam Piotrek Pluta dla mnie oczywiście miksował tą płytę, ale on też dogrywał różne tam gitarki, prawda, w piosenkach, więc miałam tutaj wsparcie.
0: Kobieta instytucja, naprawdę. Natalia Grosiak, wszystkiego dobrego, Natalia, i do zobaczenia.
1: Dziękuję
0: za to, że pojawiłaś się w naszym odcinku dla Polskiego Radia Dzieciom, w odcinku podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem.
1: Dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

was the sweetest melody. I know I lost heaven, 'cause you were.